0: 10 szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
1: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek, miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z akcji dla Krakowa.
3: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, dodaje Michał Mikołajczyk z magistratu.
4: Jest tam linia podwójna AP4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać, natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
0: A przypomnijmy, do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jedący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego, postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje

0: Na razie ile alkoholu śledczy miał w organizmie? Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022. roku.
2: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
1: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
2: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
1: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
3: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
4: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
5: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
3: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
6: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

Szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z naszym opracowaniem możesz zrozumieć każdą z nich. Średniowiecze. Ta epoka w potocznym języku nie kojarzy się najlepiej. Średniowiecze jest rozumiane jako coś archaicznego, jako przeżytek, który nie ma racji bytu we współczesnym świecie. Nie jest to jednak do końca prawda, bo skąd się wzięły wszystkie potwory, duchy, obrazy rozkładających się ciał, tak charakterystyczne dla niejednego współczesnego horroru filmowego? Źródeł tego typu przedstawień należy szukać właśnie w średniowieczu. Ta epoka ma do zaproponowania jednak dużo więcej. Posłuchaj naszego nagrania, a dowiesz się m.in. jak to naprawdę było z wyprawami krzyżowymi, kogo spotkał mistrz Polikarp i gdzie znajdują się najsłynniejsze średniowieczne budowle. Zacznijmy jednak od podstaw. Na początek kilka słów o tym, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Nazwę średniowiecze zawdzięcza swoim następcom, a więc twórcom renesansowym. To oni poprzednią epokę określili mianem media etas, czyli wieki średnie. W ten sposób chcieli zasygnalizować odrębność epoki zarówno od starożytności, jak i czasów im współczesnych. Dopiero z czasem średniowieczu zaczęły towarzyszyć takie określenia jak na przykład wieki ciemne. Wbrew pozorom nie chodzi jednak o zacofanie tej epoki, a o jej zanurzenie w mrocznym, mistycznym świecie. Średniowiecze jest bowiem pełne niejednoznaczności i przeciwieństw i to czyni je epoką niezwykle ciekawą i intrygującą. Z jednej strony zwraca szczególną uwagę na eschatologię i świat pozaziemski, podkreśla konieczność myślenia o życiu po śmierci i czekającym człowieka sądzie ostatecznym. Z drugiej strony przeciwwagę dla tego typu przekonań stanowi bardzo duże zainteresowanie ciałem, szczególnie tym rozkładającym się, poddanym procesowi niszczenia. To wszystko zaś okraszone jest zarówno mistycznym uniesieniem, jak i ludową rubasznością. Średniowiecze to też ekspansja chrześcijaństwa, dynamiczna rozbudowa kościoła i umocnienie pozycji religii w wielu krajach. Warto jednak pamiętać, że to także czas gospodarki feudalnej i związanej z nią hierarchii społecznej. Bogaci posiadacze ziemscy zajmowali spore terytorium i dysponowali realną władzą. W opozycji do nich pozostawała liczna grupa usytuowanych najniżej w hierarchii społecznej chłopów pańszczyźnianych, którzy nie stanowili żadnej własności. Ale nie tylko nierówności społeczne były cechą charakterystyczną średniowiecza. To także epoka, w której króluje uniwersalizm i jedność ponad granicami. Wynika to z przyjęcia tej samej kultury, wzorców osobowych, organizacji społecznej, filozofii, a nawet języka oficjalnego, czyli łaciny, którą posługiwała się właściwie cała wykształcona Europa. Teraz czas na ustalenie ram czasowych. W Europie średniowiecze rozpoczyna się upadkiem Cesarstwa Rzymskiego w roku 476. Trochę inaczej jest w przypadku Polski. Początek średniowiecza wyznacza bowiem chrzest Polski w 966 roku, czyli prawie 5 wieków później. Warto zapamiętać, że średniowiecze to najdłuższa epoka nowożytna. Jej koniec datuje się na wiek XV, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Datami granicznymi są wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku i odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w roku 1492. W Polsce trudno jednoznacznie wskazać konkretną datę, która wiązałaby się z przełomowym wydarzeniem, dlatego przyjmuje się, że koniec średniowiecza przypada na koniec wieku XV. Posłuchaj teraz, jakie nurty filozoficzne dominowały w epoce średniowiecza. Podobnie jak w starożytności, tak i w średniowieczu wpływ na kształt literatury miała w dużym stopniu filozofia epoki. Skoncentrowana była ona głównie na kwestiach eschatologicznych, religijnych i mistycznych. Sporo uwagi myśliciele poświęcili również kwestii temu, jak powinno wyglądać idealne państwo. Warto zapamiętać, że najważniejszym poglądem całej epoki był teocentryzm. Dla filozofów Bóg był najwyższą wartością i to właśnie jemu w głównej mierze poświęcali swoje dzieła. Bóg stanowił początek i koniec wszystkiego. Był punktem odniesienia dla wszystkiego, co ludzie robili i tego, jak myśleli. Przez pryzmat Boga i jego nakazów oceniano i wartościowano świat i ludzi.
Myśl filozoficzną w średniowieczu zdominowali trzej święci, którzy wywarli największy wpływ na otaczający ich świat i ufundowali trzy różne szkoły filozoficzne. Posłuchaj, kim byli i czym szczególnym się wyróżniali. Pierwszy z nich, święty Augustyn, czerpał z myśli Platona. Umiejętnie łączył filozofię średniowieczną z myślą chrześcijańską. Stworzony przez niego system myślenia jest określany jako augustynizm. Według tej filozofii człowiek złożony jest z wiecznej duszy i śmiertelnego ciała, a szczęście może dać mu tylko miłość do Boga. Celem człowieka jest szczęście, a więc powinien skupić się na szukaniu dróg dotarcia do Boga. Zdaniem świętego Augustyna prawd bożych należy szukać w duszy. Jednocześnie ten wielki doktor Kościoła podkreślał, że zbawienie przez Boga jest niezależne od ludzkich zasług. Co ciekawe, sam Augustyn nie zawsze był gorliwym chrześcijaninem. W dziele pod tytułem Wyznania przedstawia swoją drogę do odnalezienia Boga i nawrócenia. W innym, słynnym utworze O Państwie Bożym rozważa relacje Królestwa Niebieskiego i władzy ziemskiej oraz formułuje swoją wizję dobrego władcy. Drugi święty, Tomasz z Akwinu, nazywany też Akwinatą, to przedstawiciel nurtu filozofii określanej mianem scholastyki. To gałąź filozofii i teologii, która stara się wyjaśnić dogmaty religijne. Jednym z takich dogmatów jest dowód na istnienie Boga, który przez wieki starali się wypracować różni filozofowie. Tomizm, czyli system stworzony przez Akwinatę, zakłada, że są dwie drogi poznania prawd wiecznych – wiara i rozum. Święty Tomasz zaadaptował do potrzeb chrześcijaństwa nauki Arystotelesa. Podobnie jak filozof grecki, głosił harmonijność i hierarchiczność świata doskonale urządzonego przez Boga. Jednak nie są one przeciwstawne, a istnienie Boga można logicznie udowodnić. Niemniej człowiek nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o Bogu. Bóg u Akwinaty prezentowany jest jako najwyższy z bytów, który uzasadnia istnienie hierarchii bytów w świecie. To on jest stwórcą, a dusza ożywia i kształtuje materię. Ostatni święty prezentuje zupełnie inną filozofię niż pozostali myśliciele. Franciszek z Asyżu zamiast analiz dogmatów religijnych propagował praktykowanie wiary pogodnej, radosnej, bez ascezy. Jego zdaniem Boga można było odnaleźć w każdym stworzeniu, a człowiek jest nierozerwalną częścią natury. Święty Franciszek zerwał z dominującym w średniowieczu obrazem karzącego Boga Ojca. Skupił się na pokazywaniu Boga jako stwórcy całego ziemskiego dobra, którego najwyższym ucieleśnieniem był Chrystus. Święty z Asyżu zamiast nieustannego strachu przed śmiercią i sądem ostatecznym namawiał do naśladowania Jezusa poprzez uczynki miłosierdzia, pomoc bliźniemu i chwalenie Boga w każdym swoim czynie. Nurt franciszkański był też silnie związany z kultem Matki Boskiej. W średniowieczu liczył się także ascetyzm. To jednak nie filozofia, ale pewna postawa życiowa, według której podstawowym, a właściwie jedynym celem człowieka jest zbliżenie się do Boga. W związku z tym należy wyeliminować ze swojego życia wszystko, co ziemskie i cielesne. Należy pozbyć się wszelkich rozkoszy, dóbr materialnych, wyprzeć się swoich cielesnych potrzeb i poddawać się rozmaitym umartwieniom. Zostawiamy teraz średniowieczną filozofię i przechodzimy do głównych kontekstów kulturowych. Mówiąc o średniowieczu, w pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o obsesji śmierci, która dotknęła całą Europę. Jej wyrazem były m.in. motyw dance macabre, czyli tańca ze śmiercią podczas zapustów. Został on utrwalony m.in. w średniowiecznym malarstwie. Na czym polegał motyw dance macabre? Otóż według średniowiecznych wierzeń śmierć do wspólnego tańca zabierała przedstawicieli wszystkich stanów. Oznaczało to, że wszyscy są równi wobec śmierci. W średniowieczu wartości i pojęcia dzielono na dwie przeciwstawne grupy. Każda rzecz miała byt ziemski, czyli mało ważny, i duchowy, czyli ideę. Co ważne, tylko ta druga strona była prawdziwą wartością. Każdy czyn był dobry lub zły i czekała za niego kara lub nagroda, choć niekoniecznie na ziemskim świecie. Człowieka po śmierci czekało potępienie, czyli piekło, lub zbawienie, czyli niebo. Artyści w różny sposób odnosili się do wizji sądu ostatecznego. W malarstwie można zauważyć dwie frakcje, potępionych i zbawionych. Na dole było piekło, a na górze niebo. Nie istniały żadne rozwiązania pośrednie.
Warto podkreślić, że średniowieczna Europa była jednocześnie religijna, waleczna i rozrywkowa. Celem wypraw krzyżowych, z których słynie ta epoka, nie było jedynie odzyskanie grobu pańskiego z rąk innowierców. Były one okazją do zabawy i rozrywki dla rycerstwa, a także szansą na szybkie wzbogacenie się przez kradzieże dóbr z podbitych terenów. Religijność, waleczność i rozrywka wcale się nie wykluczały. Nie wolno bowiem zapominać o ludycznym wymiarze epoki. Dowodem na istnienie tej sfery aktywności są m.in. turnieje rycerskie, miłosna liryka trubadurów, popularność błaznów, muzykantów, działalność wędrownych aktorów, a także wielka tradycja karnawału. Ważna była też magia oraz wiara w znaki, symbole i tajemnice. Ludzie średniowiecza próbowali na swój sposób wyjaśnić zagadki świata. Silna była wiara w cuda. Cudowne moce przypisywano liczbom, znakom i symbolom. Nie brakowało talizmanów, używano różnorodnych zaklęć, rozwijano sztuki magiczne. Wspólny język, jedna władza kościelna i wspólna władza świecka decydowały o uniwersalizmie Europy. Wspólne były też wzorce osobowe. Posłuchaj, na kim wzorowali się mieszkańcy średniowiecza. Oto ich sylwetki. Pierwszym wzorem do naśladowania był asceta. Wyróżniało go umartwianie ciała oraz cierpliwe znoszenie każdego cierpienia, zarówno cielesnego, jak i duchowego. Asceta odrzucał wszelkie dobra materialne i poświęcał całe swoje życie Bogu. To człowiek pobożny, pokorny i oddany Bogu, którego głównym celem życia było osiągnięcie zbawienia. Wzorem takiej postawy był święty Aleksy. Wyrzekł się on swojego bogactwa i porzucił rodzinę na rzecz umiłowania Boga. W młodości oddawał wszystkie swoje dobra potrzebującym, a przed śmiercią kilka lat mieszkał nierozpoznany przez nikogo pod schodami rodzinnego domu. Warto pamiętać o słynnym dziele pod tytułem Legenda o świętym Aleksym, które jest przykładem realizacji sztuki dobrego życia i sztuki dobrego umierania. To jeden z najlepszych przykładów literatury hagiograficznej, czyli opisującej żywoty świętych, których zadaniem było zbliżenie czytelników do Boga. Drugi wzorzec osobowy to rycerz. W średniowieczu był to wierny swojemu królowi, sprawiedliwy, odważny i przede wszystkim honorowy patriota, który walczył w obronie potrzebujących. Wyróżniał się takimi cechami jak szlachetność, prawdomówność i pobożność. To właśnie rycerze walczyli w obronie wiary z innowiercami. Atrybutem rycerza był miecz, symbol waleczności i siły. Ponadto rycerz przez całe życie był wierny damie swojego serca. Świetnym przykładem są tu rycerze króla Artura. Słynny okrągły stół, wokół którego zasiadali, jest z kolei symbolem równości i miejscem, gdzie nie ma walki o pierwszeństwo. Liczy się przede wszystkim wspólna walka o dobro narodu. Drugim reprezentantem ideału rycerza jest Roland ze średniowiecznej pieśni o Rolandzie. Warto pamiętać zwłaszcza o tym fragmencie tej pieśni, w którym realizuje się ideał sztuki dobrego umierania. Roland, pokonany w walce, modli się za swoich żołnierzy i do końca jest oddany królowi i swoim rycerzom. Prosi Boga o wybaczenie grzechów i umiera w chwale. Zwróć jednak uwagę, że nawet przy sakralizacji tej postaci autor tekstu nie poskąpił czytelnikowi obrazów pełnych okrucieństwa śmierci. W pamięci pozostać mogą takie zdania, jak na przykład uszami mózg się wylewa. Ostatnim wzorcem osobowym w średniowieczu był władca, cesarz, król, książę. Musiał być on wspaniały, szlachetny i cnotliwy. Powinien odznaczać się również sprawiedliwością i dokonywać bezstronnych osądów. Idealny władca był także pokorny mimo posiadanej władzy. Liczyła się jego roztropność i łaskawość. O wielkości władcy nie świadczyło jego ego, a wierność jego rycerzy i ich gotowość do walki na znak króla. Warto zaznaczyć, że obraz średniowiecznego władcy był mocno wyidealizowany, podobnie zresztą jak dwóch poprzednich wzorców. Wśród rzeczywistych władców można znaleźć jednak wielu takich, którzy cieszyli się nieskalaną opinią. W Polsce takimi przykładami byli z pewnością Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, Bolesław Krzywousty czy Kazimierz Wielki, choć rządy tego ostatniego przypadają na okres między średniowieczem a renesansem. Symbolem potężnego i wielkiego władcy był również Karol Wielki. Pochodził on z dynastii Karolingów. Co ciekawe, to właśnie od jego imienia pochodzi polskie słowo król. Karol Wielki podczas swojego panowania stworzył wielkie państwo, umocnił polityczną i religijną jedność kraju i sprawował mecenat nad nauką i kulturą. Nie bez przyczyny okres jego rządów nazywa się renesansem karolińskim. Posłuchaj teraz, jakimi cechami wyróżniała się średniowieczna sztuka. Dominowały dwa style: romański i gotycki.
Pierwszy charakteryzował się monumentalizmem i brakiem perspektyw. W malarstwie i rzeźbie królował motyw Matki Boskiej Cierpiącej, czyli słynne Stabat Mater Dolorosa, oraz Pieta, czyli przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach zwłoki Chrystusa. Najbardziej charakterystycznym elementem sztuki romańskiej są budowle, szczególnie sakralne. Styl romański to symbol wczesnego średniowiecza. Kojarzy się głównie z warowną budowlą, w której panuje półmrok. Charakteryzują ją półkoliste łuki, grube mury i małe okna. Mało jest elementów o charakterze zdobniczym. Występują głównie kolumny i płaskorzeźby. Wyraźniej zaznaczone są jedynie portale. Przykładami budowli w stylu romańskim są rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie i kościół świętego Andrzeja w Krakowie. W drugiej połowie średniowiecza króluje styl gotycki. Jego znakami rozpoznawczymi są duże okna z kolorowymi witrażami, rozety oraz wysokie strzeliste wieże. W konstrukcji stropu wyróżniają się ostre łuki. Tak zbudowany jest m.in. kościół mariacki w Krakowie i ratusz we Wrocławiu. Styl gotycki swoją świetność osiągnął w XIII wieku, ale dominował również w kolejnych dwóch wiekach. W przeciwieństwie do ciężkiego stylu romańskiego, gotyckie katedry wyróżniają się smukłością linii, lekkością i strzelistością wież. Ich mury są też cieńsze, a dzięki licznym witrażom do wnętrza wpada dużo światła, będącego wyznacznikiem piękna. Gotyckie budynki to wyraz filozofii późnego średniowiecza, dążenia do nieba, pochwały Boga, odejścia od ascezy i umartwiania. Co ciekawe, wymyślone w XVI wieku słowo gotyk miało na początku wydźwięk negatywny i odnosiło się do plemienia gotów, które było uznawane za barbarzyńskie. Ciekawym wątkiem są zagadnienia związane z teatrem średniowiecznym. Podejmował on głównie tematykę religijną. Pierwsze spektakle odbywały się w kościołach, a dopiero z czasem przeniosły się na miejskie place. Nie zawsze jednak traktowały o sprawach sakrum, czyli sferze świętości. Dominowały następujące formy teatralne. Misterium, czyli dramat liturgiczny podejmujący m.in. tematykę Bożego Narodzenia i okresu wielkanocnego. Miracle to przedstawienia, których głównym tematem były cuda, często związane z postaciami i konkretnymi świętymi. Moralitet to moralizatorska odmiana teatru z bohaterem pozbawionym cech indywidualnych, reprezentantem ludzkości, który był stawiany w sytuacji rozdarcia między siłami zła i dobra. Istotne miejsce w średniowieczu zajmowała literatura. Posłuchaj, jakie dzieła powstawały w tej epoce. Dzieła literackie w tej epoce wyróżniają się kilkoma bardzo charakterystycznymi cechami. Obok siebie powstają teksty religijne i świeckie, choć tych pierwszych jest znacznie więcej. Poza tym literatura jest mocno dydaktyczna, przekazuje wzorce parenetyczne, skłania do refleksji, ma pouczyć odbiorcę, dać mu wskazówki do życia i wzorce postępowania. Bywa też alegoryczna i symboliczna. Wiąże się to z przekonaniem, że świat to zbiór znaków dawanych przez Stwórcę, które trzeba umieć poprawnie zinterpretować. Alegoryczne obrazy świętych, ascetów i rycerzy były gotowymi receptami na to, jak godnie żyć. Trzeba jednak podkreślić, że większość dzieł, zwłaszcza o tematyce religijnej, była anonimowa. Autorzy nie pisali bowiem dla zdobycia popularności czy z chęci zysku, ale ad majorem Dei gloriam, czyli na chwałę Boga. Pamiętajmy, że średniowiecze to czas literatury rękopiśmiennej, dlatego tak ważną rolę odgrywał skryba, czyli osoba, która przez całe życie zajmowała się przepisywaniem ksiąg. Literatura średniowieczna była również schematyczna, a więc oparta na jasno zdefiniowanych, gotowych do powielania wzorcach. Co ważne, w średniowieczu pisano głównie po łacinie. Pod koniec epoki zaczynają jednak powstawać pierwsze utwory w językach narodowych. Literatura średniowieczna jest w ogromnej części parenetyczna. Zarysowuje portrety władcy, rycerza i ascety, które następnie są konsekwentnie powielane. Warto jednak pamiętać, że taka literatura nie jest charakterystyczna tylko dla średniowiecza, ale również dla renesansu. Występują w niej także bardzo konkretne wzorce, ale już nieco inne, na przykład dworzanina, ziemianina czy patrioty. Późniejsze epoki także obfitują w dzieła pouczające odbiorcę, w jaki sposób ma postępować. Nie można też zapomnieć o Biblii, która nadal grała bardzo ważną rolę. W średniowieczu bardzo często występowała w formie tzw. Biblii Pauperum, czyli Biblii dla ubogich, i była przeznaczona dla niepiśmiennego ludu. Tekst ograniczano w niej do minimum, a zamiast słów były obrazki. Zapamiętaj teraz najważniejsze odmiany gatunkowe dla literatury średniowiecza. To m.in.
Chanson de geste, czyli pieśń o bohaterskich czynach, na przykład pieśń o Rolandzie. Był to literacki owoc kultury rycerskiej, inaczej określa się go mianem eposu rycerskiego, który opowiadał o bohaterskich czynach rycerzy. Terminu chanson de geste używa się przede wszystkim do określenia poematów epickich opiewających czyny Karola Wielkiego i przygody rycerzy. Obok pieśni o Rolandzie do epiki rycerskiej należą również opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. W Polsce wybitnym rycerzem był Zawisza Czarny, postać historyczna, wzór polskiego rycerstwa średniowiecznego. Jego nazwisko stało się symbolem szlachetności i solidności, a jako postać literacka zasłynął w dramacie Juliusza Słowackiego. Kroniki historiograficzne. Przykładem jest kronika Gala Anonima. Hagiografia, czyli żywoty świętych z wspomnianą już wcześniej legendą o świętym Aleksym. Pieśni i hymny religijne przeznaczone do śpiewania i melorecytacji w kościele. Najsłynniejszym tekstem średniowiecznym, arcydziełem literatury tamtych czasów jest Pieśń o Rolandzie. Teraz w skrócie wysłuchasz jej podsumowania. To wyjątkowy zabytek literatury, który pochodzi prawdopodobnie ze schyłku XI wieku. Roland był postacią historyczną, żył w czasach Karola Wielkiego i należał do grona jego przyjaciół. Sama pieśń opowiada o wyprawie Karola Wielkiego do Hiszpanii, która miała miejsce w VIII wieku. Właśnie wtedy zginął Roland i tyle właściwie łączy pieśń z historią. Sposób przedstawienia wydarzeń nie jest już bowiem do końca zgodny z rzeczywistością. Wyprawa Karola miała charakter łupieszczy, podczas gdy legenda nadała jej wymiar walki religijnej z innowiercami, którzy chcieli podbić Europę. Według narratora to właśnie poganie mieli olbrzymią przewagę liczebną. Miało ich być 400 tysięcy na 20 tysięcy franków dowodzonych przez Rolanda. Pieśń o Rolandzie opiewa dzielność bohatera, ukazuje wzór rycerza, eksponuje jego pobożność, wierność królowi, miłość do ojczyzny. Roland jest przedstawiony jako owoc swoich czasów, symbol cnót rycerskich. Dzieło to kształtuje model bohatera rycerza, który będzie obowiązywać nie tylko w średniowieczu. To prezentacja kodeksu honorowego. Zawiera także inne wzory postaci, które wykorzystają kolejni twórcy. Typ zdrajcy – Ganelona. Wzór władcy – Karola Wielkiego. Wzorzec idealnego przyjaciela – Oliwiera oraz wiernej narzeczonej rycerza, czyli Ody, która umiera na wieść o śmierci ukochanego. Sama scena śmierci Rolanda jest uznawana za jedną z najznakomitszych w literaturze. Jest pełna patosu, a Roland momentami przypomina poświęcającego się za ludzkość Chrystusa. Warto podkreślić, że pieśń o Rolandzie to 410-zgłoskowych wierszy ułożonych w strofy i bogatych w artystyczne środki ekspresji. Przeciwieństwem pieśni o Rolandzie jest Wielki Testament François Villona, jeden z zabytków średniowiecznej literatury świeckiej. To jedno z najważniejszych dzieł średniowiecza, które przywołuje motyw vanitas. Głównym motywem jest marność ludzkiego życia, ale przedstawiona w formie groteskowej. Mimo sporej dawki cynizmu i ironii jest to tekst bardzo głęboki filozoficznie. Wielki Testament koresponduje z motywami epoki i jest jednym ze słynniejszych wizerunków śmierci. Ważnym motywem jest miłość, przedstawiona w wielu różnych wymiarach. Dzieło składa się z mniejszych utworów, ballad i rond, które w formie spadku autor dedykuje swoim przyjaciołom. To właściwie parodia testamentu. Zamiast ostatniej woli i rozdysponowania materialnych dóbr, narrator rozdaje swoje filozoficzne utwory. To również ciekawy obraz Paryża, różnych miejsc i zabaw, które składają się na charakterystykę średniowiecznych mieszczan. Co ciekawe, Wielki Testament został napisany po francusku i jest jednym z pierwszych dzieł narodowych Francji. Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym dziełom literatury polskiej epoki średniowiecza. W pierwszej kolejności należy wymienić historiografię, czyli kroniki opisujące ważne dla danej społeczności wydarzenia. W przypadku Polski najważniejszą pozycją jest kronika Galla Anonima, która przedstawia okres rządów Bolesława Krzywoustego. Dzieło prezentuje wzorzec idealnego władcy, który, choć popełnia błędy, potrafi za nie odpokutować. Warto pamiętać także o innych polskich kronikach średniowiecznych, m.in. rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza, Wincentego Kadłubka i kronikach Janka z Czarnkowa.
Bardzo ważnym elementem średniowiecznej sztuki były różne formy wyrazu kultu Matki Boskiej. Wizerunek ten utrwaliła przede wszystkim Bogurodzica, czyli pierwszy znany hymn polskiego rycerstwa. Pieśń była śpiewana przez Polaków, między innymi podczas bitwy pod Grunwaldem. Jest to utwór anonimowy, który powstał między XI a XIV wiekiem. Nazwa pochodzi ze spolszczenia wezwania Kyrie Eleison, czyli Panie zmiłuj się. Jest to utwór asylabiczny o kompozycji zdaniowo-rymowej, co oznacza, że jeden wers zamyka w sobie jedno zdanie. Podmiotem lirycznym są chrześcijanie, którzy zwracają się do Maryi. Bogurodzica jest hymnem, pieśnią błagalną, modlitwą zawierającą prośbę o wstawiennictwo u Boga, dobre życie i wstęp do raju. Maryja nie jest jednak jedyną bohaterką tego dzieła. Pojawiają się także Bóg Ojciec, Syn Boży i Jan Chrzciciel. Utwór jest jedną z wielu średniowiecznych realizacji bardzo ważnego i popularnego motywu Desis, czyli modlitwy do Boga za pośrednictwem Matki Bożej lub Jana Chrzciciela. Matka Boża jawi się jako postać ważna, majestatyczna, święta. Znajduje się w centrum, jest bowiem pośredniczką między ludźmi a Bogiem. To matka wszystkich ludzi. Drugim dziełem, w którym Matka Boża jest centralną postacią, jest Lament Świętokrzyski lub inaczej Żale Matki Boskiej pod Krzyżem. Utwór pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. To realizacja motywu Stabat Mater Dolorosa. Należy do tak zwanej liryki lamentacyjnej, którą określa się także mianem planktu, czyli szczególnego rodzaju lamentacji. Podmiotem lirycznym jest Maryja, która zwraca się do innych matek i wszystkich ludzi. Zostaje odarta z sakrum, staje się przede wszystkim matką, która chce wziąć na siebie cierpienia syna i współuczestniczyć w jego męce. Najsłynniejszym polskim utworem średniowiecznym jest Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, w której widoczny jest motyw dans macabre. To pochodzące z XV wieku anonimowe dzieło wyraża egalitaryzm społeczny, a więc przekonanie, że wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. Sama śmierć przedstawiona jest w żartobliwej, alegorycznej formie. Autor konfrontuje obraz strasznej śmierci z wizją śmierci zabawnej, wręcz biegającej za ludźmi, którzy próbują się przed nią schować. Śmierć jest zaprezentowana jako zagadka, którą wszyscy próbują zgłębić. Główną myślą utworu jest przekonanie, że śmierć przyjdzie po każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej i każdy musi się jej poddać. Utwór jest bliski stwierdzeniu memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Na koniec poznaj nawiązania do średniowiecza w innych epokach. Średniowiecze nie do końca zostało docenione przez twórców z kolejnych epok. Na przykład w renesansie zostało określone mianem wieków średnich, a więc trochę nijakich w stosunku do starożytności i odrodzenia. Jednak motywy, które w tym czasie powstały, będą wracać w późniejszych epokach. Kontynuacja literatury parenetycznej znajdzie swój wyraz w renesansowych dziełach takich jak Żywot Człowieka Poczciwego Mikołaja Reja czy Dworzanin Łukasza Górnickiego. Średniowieczną estetyką inspirował się William Shakespeare, zwłaszcza podczas pisania kronik historycznych. Motyw vanitas odnajdziesz w twórczości autorów barokowych takich jak Wacław Potocki czy Jan Andrzej Morsztyn. Śmierć stanie się jedną z ulubionych postaci sonetów Mikołaja Sempasza-Żyńskiego. Tragedia Piera Cornela Cyt będzie nawiązywać do średniowiecznego wzorca rycerza. Gotycyzm stanie się tematem takich utworów romantycznych jak Pieśni Ossiana Jamesa MacPersona, Rękawiczka Fryderyka Schillera, Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza oraz Balladyna i Lilla Veneda Juliusza Słowackiego. Poza tym do wzorca idealnego rycerza Słowacki będzie nawiązywał w dramacie Zawisza Czarny, a Wyspiański w Weselu. Barwny portret życia mnichów i mistycyzmu średniowiecznego ujawni w imieniu Róży Umberto Eco Jerzy Andrzejewski. W Bramach Raju przedstawi trudny, niejednoznaczny i intrygujący obraz dziecięcej wyprawy krzyżowej, a Stanisław Grochowiak da wyraz swoim fascynacjom turpistyczną poezją, m.in. w menuecie z Pogrzebaczem. To już koniec fascynującej podróży po średniowieczu. Posłuchaj naszych kolejnych opracowań dotyczących epok literackich, a jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok, a tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gminie da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można zarobić?
4: Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce, no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, tutaj 23, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze, żyje się jak szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu
7: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest, wie pan, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gminie da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook,

0: u nas szydłowca, no to ile można?
1: Co i więcej nic?
0: Nic.
2: Problemy szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
3: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury. To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
4: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
3: Wytrzymam chyba.
4: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
3: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
4: To kiedy ostatnio pan pracował?
3: Ja wiem, 4 lata temu.
4: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
3: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
4: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
3: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata, jeszcze dwa... No przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
4: I poopowiadać tu o szydłowcu.
3: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek. Na Palach jest budowany.
4: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią?
3: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz, tylko że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
4: Aha, że ani tu, ani tam.
3: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
4: Powie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Że najwyższe bezrobocie w Europie? A, że to tamte 40...
5: 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówię, tak to takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniowy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
4: No to co, to nie ma kamienia w szydłowcu?
5: Chyba ciady sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak, jak było. Kapitalizm mamy.
2: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w urzędzie pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
7: Tynkarz.
4: No i co, nie ma pracy tutaj?
7: Praca dorywczo, tak, nie, tak mówię.
4: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
7: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
4: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
7: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
4: Aha, że bez prawa do zasiłku, tak. Tylko tyle, że ubezpieczenie?
7: Bez ubezpieczenie.
4: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
7: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. To tam panu, no, 20 złotych na godzinę.
4: To ile to wychodzi, tak?
7: 10 godzin to masz 10 zł.
4: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
7: Tak, bez rejestracji, no, na czarno.
4: No tak,
7: mieszkanie, to... opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
4: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
7: Tak, w Szydłowcu.
4: Czy wyjeżdża pan?
7: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
4: A gdzie pan był?
7: W Holandii.
4: W Holandii?
7: Tak.
4: A jak w Holandii lepiej?
7: A jak wiem, tam ganiarby był na truskawkach.
4: No, jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
7: Bym nie wrócił, właśnie.
4: No. I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
7: No lepiej na starych śmieciach.
8: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze urząd pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
4: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
8: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no...

0: już jestem na swoje biegi, te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także.
1: A w jakim charakterze?
0: Pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej, no a tutaj w tej branży nie ma.
1: Co, wrócił pan do Szydłowca?
0: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić, tu jest mój dom, pana. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to. I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
2: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
1: Ale kto przyjął?
2: Burmistrz nasz. A.
1: Co, 3 miesiące pani popracowała?
2: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
1: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że daje ludziom po prostu pracę?
2: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy doszkowe. No to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
1: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
2: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
1: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
2: 5 i pół tysiąca. No mam 5400, tak. Coś z groszami.
1: Pracować nie bardzo może, tak, no bo musi się pani opiekować.
2: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak nie pójdę gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
1: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak? Z opieki tak, społecznej.
2: Tak. To jest walka, a burmistrz ręce rozkłada. Bo on nie ma pieniędzy.
3: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
4: Co ludzie powiedzą?
1: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
5: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to Urząd Miasta Szydłowiec, czy...
1: I to nie pan zatrudnia, tylko to Urząd Miasta zatrudnia.
5: Pracowników.
1: No, ale to urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
5: Może, no i
1: to
5: być tak... może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
1: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
5: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
1: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
5: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
1: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
5: Tak.
3: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
6: Każdy stąd ucieka, jest ciężko, no
4: tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
1: No ale to jak to możliwe w ogóle?
4: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę też osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
1: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
4: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakichś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. I każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
1: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
4: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
1: Rejestrujesz się tu?
4: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
1: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
4: No tak, no trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
1: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, turystycznie.
4: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
1: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
4: Możecie przejechać przez chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie, jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została taka. To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt, przy dole jest też bardzo ładna miejscowość. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były. Jest też zalew tutaj przy dłowcu, no jest troszeczkę tych miejsc.
1: Czyli tu turystów można zaprosić,
4: no
1: tak,
4: można
1: jest
4: zaprosić,
1: co
4: jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy chlewić, czy szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
3: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
6: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder. Fox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W poniedziałek członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydują, kto pokieruje stowarzyszeniem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządu, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
1: Bo jestem pod wrażeniem, jak jednomyślnie byli wszyscy uczestnicy tego spotkania. To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Członkowie prezydium zobaczyli też m.in. dokument, który rozwiązuje umowę z firmą Zonda Krypto, a także otrzymali informacje o bieżącym stanie finansowym związku. Nie jest dobrze, przyznaje wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: Z informacji przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski wynika też, że Radosław Piesiewicz z racji niewypełniania obowiązków prezesa przestał otrzymywać wynagrodzenie. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalna informacja Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. A o szczegółach wie nasz reporter Jakub Solarz.
3: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie dwóch dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
3: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
5: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
3: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
0: Krakowska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Zatem 27 września w przedterminowych wyborach weźmie udział w sumie 8 kandydatów. Oprócz wspomnianych są to Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak na prezydencką propozycję reaguje premier.
6: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
7: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
6: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
8: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
6: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada rzecznik rządu. A przypomnijmy, w czerwcu Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci ustawę o kryptoaktywach, bo jak tłumaczył, z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jedną. W ubiegły piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolog podejrzanej o zbezczeszczenie zwłoki i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrońca Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
9: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotne wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
0: Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolejna udaremniona próba sabotażu w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji, mówi rzecznik prokuratury Michaela Melkonian. W okresie od lutego do lipca 2026 roku działał on w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych w Rumunii oraz zbierał informacje wojskowe. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawiał listy, w których przyznawał się do winy. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. We wtorek rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
10: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
0: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. A w wiadomościach wracamy teraz do kraju. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek, miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogli je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu. A my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
11: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część

0: spadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Wsiadł na motocykl po alkoholu, a teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. A o szczegółach tej bulwersującej sprawy wie nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
0: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. To najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu za zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
3: W ogłosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
2: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
3: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
2: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. A teraz o żywych kosiarkach na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
4: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
5: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
6: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
4: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i w Austrii. Tymczasem Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. 20 września błonia Stadionu Narodowego zmienią się w sportową arenę, mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
7: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
0: Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, no i spróbować nowego sportu. A my mamy jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na YouTube'owym kanale Super Ringu startuje poranny ring, w którym gościem Mateusza Chłystuna będzie bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Jan Hoffman. Pół godziny później, chwilę po 8 na antenie Vox FM startuje 8 runda. Mateusz Chłystun będzie rozmawiać z wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Piotrem Zawieją. Tematem m.in. program SAFE.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Cześć, Gabi.
2: Cześć, hej.
1: Jak ma na imię obiekt?
2: Michał.
1: Michał, kto to jest? Gdzie go spotkałaś? Dlaczego on? Dawaj.
2: To jest piękna historia, bo poznaliśmy się w szkole, w gimnazjum. No i tak to się jakoś kręciło. Teraz postanowiliśmy założyć rodzinę. Obydwoje byliśmy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo na to zdecydowani. Na tyle, że już wybraliśmy termin, ale brakowało pierścionka. No i ja tak troszkę za bardzo naciskałam i on powiedział, że kończy, bo jest to dla niego zbyt denerwujące, w sensie takie napięcie powstawało, że ja tak nalegałam na ten pierścionek, no i wziął i za mną zerwał.
1: Gabi, mówisz, żeście razem zdecydowali. Kto wybrał termin?
2: No wybrałam ja, ale on się zgodził.
1: Jak was kochamy, to idziemy na tak zwaną ugodę, ale jak tej ugody jest za dużo, robimy krok do tyłu. I to on ci zrobił.
2: No, właśnie.
1: Chyba
2: tak.
1: Za mocno, tak jak piszesz w zgłoszeniu, naciskałaś. Za bardzo chciałaś spełniać swoje plany, nie pytając, jakie są jego i dlaczego.
2: Możesz mieć rację.
1: Wystraszyłaś, mówiąc krótko. Jak ci to oznajmił?
2: Powiedział, że dla niego to jest za dużo i on chce to wszystko skończyć.
1: Spotkaliście się, czy przez telefon?
2: Napisał to na Messengerze.
1: O, strasznie.
2: No, tyle lat, właśnie tyle jest warte.
1: A ile lat?
2: 3.
1: Nie ma tam innych powodów oprócz twojego naciskania na za mąż pójście?
2: No, wydaje mi się, że nie. Przez 3 lata wszystko było dobrze. Nikt tutaj zaufania nie zdradził w żaden sposób. Chłopak jest spokojny, a ja za bardzo narwana. No i tyle.
1: Powiedz mi, ile ty masz lat?
2: 23.
1: A on jest chociaż trochę starszy, czy nie?
2: O, kilka miesięcy.
1: Czyli też 23.
2: Tak.
1: Co on robi? Czym się zajmuje? Pracuje? Uczy się?
2: Pracuje, tak. Pracuje, awansuje, już bardzo szybko awansował, więc dobrze sobie radzi, dlatego też chcieliśmy założyć rodzinę. Naprawia telefony.
1: No proszę bardzo. Super. No, super.
2: Mądry chłopak.
1: A ty co robisz?
2: Ja jestem sekretarką.
1: Gabryśka, dlaczego tak przeraził się? Czy ty nie mówiłaś mu o tym, co będzie mu wolno, kiedy już będziecie razem?
2: Jedyne co, to zabroniłam mu pić na weselu.
1: Ma jakieś hobby?
2: No, lubi sobie coś pomajsterkować, wybudować jakieś takie rzeczy, wiesz, typowo wokół domu, ale dosyć kreatywnie.
1: Czyli tak, nie gra na gitarze, nie jeździ z chłopakami na motocyklach, nie mają swoich wypadów piątkowych, nie uprawia żadnego sportu, nie robi niczego, co by go oderwało od towarzystwa Gabrielli.
2: Na motorach jeździmy razem.
1: Aha, no nie ma wyjścia. A jak wcześniej, zanim żeście się poznali?
2: To sam się uczył.
1: Wiesz, motocykliści to sami nie jeżdżą.
2: No ma tam jakichś kolegów, ale to wszyscy teraz zapracowani, ciężko termin znaleźć.
1: Tak ci powiedział.
2: Żeby się dogadać na spotkanie.
1: Zazwyczaj jeżdżą, ale bez kobiet. Rozumiem, że z tego musiałby zrezygnować.
2: No delikatnie, tak. Tak raz na 5 lat może sobie pojechać.
1: Dlatego nie chcę się ożenić.
2: No, zobaczymy, co powiem może.
1: Ale wiesz, to jest właśnie powód, dla którego kastrujesz faceta, jakim był, tworzysz go sobie na własną modłę. To jest okradanie go z tego, kim jest, kim był, jak był wychowany. Pewnie pokłóciliście się co do tego, jak ma wyglądać przyjęcie weselne, bo tego mi nie powiesz oczywiście. Kogo zaprosicie, jaką goście mają siedzieć, jakie będą atrakcje, ile to będzie kosztować i co jest dla ciebie istotne, a co dla niego.
2: No, dobry jesteś.
1: Ja myślę, że to wszystko złożyło się do tego, że on mógł stwierdzić nawet, że wariatka, no, że pomylił się co do ciebie, nie, Gabi?
2: Tego się boję.
1: Ja dzwonię do niego i go wyspokajam. Trzymajcie kciuki za Gabrychę, a ja dzwonię do Michała.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, do Michała.
1: Tak, Michał przy telefonie.
2: Michale, ja się nazywam Paweł Pawelec i od dawna już jestem prezenterem Radia Vox FM. Może kojarzysz człowieka, głos?
1: No coś tam kojarzę, słucham czasami.
2: Na ratunek miłości dzwonię do ciebie.
1: Okej.
2: Po krótkiej rozmowie z twoim oprawcą płci pięknej, zwanym Gabrysią,

0: jakie jest naprawdę i mogłoby być.
1: Tak, całkiem dobrze.
0: Nie miałeś odwagi, by jej powiedzieć, tupnąć nogą i w końcu po raz pierwszy się tej kobiecie, która wie wszystko najlepiej, wybiera najtrafniej, powiedzieć, że się nie zgadzasz? Bałeś się?
1: No, trochę strach. Zawsze wychodziło, że to wspólna decyzja.
0: Wspólna decyzja, czyli Gabrysia. Wszystko wymyśliła.
1: Tak, dokładnie tak było.
0: Ona wie, że popełnia ten błąd. Jeżeli ty nie protestujesz, to dla niej to jest jasne i oczywiste, że zostawiasz jej to do decyzji waszej wspólnej. Przepraszam. Jeśli ty ją kochasz, a jesteś trochę przerażony, że mogłoby to źle wyglądać i mogłoby się zakończyć wcześniej czy później rozwodem, to zacznij stawiać na swoim. Miej odwagę się jej sprzeciwić. Forsuj pewne swoje sprawy, dogaduj się, idźcie na kompromis, nie musisz się zgadzać na wszystko, bo jej chyba zależy na tobie. Stawiam, że nie jesteś tylko obiektem do pokazywania, jaki masz piękny, długi nos, jak jesteś szczupły, wyspartowany, umięśniony i masz zacny wzrost 1,80 m, piękne, kręcone, brązowe włoski i tak dalej, bo mi cię opisała. Ona lubi ładne rzeczy, tylko masz charakter, wiesz dokładnie, czego chcesz i że te motocykle, które uprawiałeś z kolegami, będą uprawiane również wyłącznie z kolegami, a z nią niech się dowiaduje.
1: Jasne, rozumiem.
0: Miej odwagę. Jeśli pies, to niekoniecznie York, czy buldożek francuski, bądź Shih Tzu, bo to tak ładnie, pięknie wygląda na smyczy, z diamencikami. Tylko jak masz ochotę na owczarka niemieckiego, który gubi włosy, to w twoim domu twój pies będzie gubił włosy. Albo Doberman.
1: A w naszym domu?
0: To będzie też twój dom. Jeśli miałbyś ochotę zatrudnić DJ-a, ona się upiera przy zespole, no to jeśli ona wybrała coś innego, to ty wybierz DJ-a. Jeśli się nie dogadujecie, to wystarczy zrobić losowanie, wrzucić karteczki do urny i wyciągać, kto o czym decyduje. Tarau! Jeśli nie ma zgody, to jest naprzemienność. Tylko nie zostawiaj jej, Michał, jeśli ją kochasz. Musiała się przyznać, że naciskała, że zrobiła głupio, że męczy cię, krytykuje.
1: No i co teraz?
0: Powiedz mi, że ją kochasz, a za chwileczkę zaczniecie się dogadywać, jeśli tego chcesz.
1: No, jeżeli ona też tego chce, no to w takim razie myślę, że tak, że kocham, możemy się podogadywać.
0: Niech żyje miłość, Gabriella! Tylko nie zepsuj tego.
2: Dobrze, nie zepsuję.
0: To będzie twoja deklaracja pewnych zmian w związku nie tylko twoim, ale waszym.
2: Michał, możesz jeździć na te motory, nie ma problemu.
1: Na pewno?
2: Z kolegami, ja nie muszę.
1: No dobra, obiecujesz?
2: Obiecuję.
1: No dobra, niech tak będzie.
2: Ale obczarka nie będziemy mieć.
1: Zobaczymy.
2: Dobrze, zobaczymy. Ja obiecuję, będziemy rozmawiać. I nie będę wszystkiego sama ustalała i nie będę naciskać na żaden pierścionek. Chodziło mi o deklarację. Ja po prostu chcę, żebyś ty założył ze mną rodzinę, bo będziemy mieli tak wspaniałe dzieci.
0: Tak, a ona założyła, że wspaniałe. Co będzie, jak dzieci nie spełnią oczekiwań? Masz już wybrany dom dziecka?
2: Nie, mamy już dobranych, idealnych partnerów. Te dzieci na pewno będą wspaniałe.
0: To co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gabryśka,
1: dziękuję.
0: Ustępuj pola.
2: Dobrze, dziękujemy ci, Pawele.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu Księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał umowę z wykonawcą na budowę węzła przesiadkowego na placu Kotlarza. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie do Polski Wschodniej. W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zrealizuje szereg prac. Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe, czyli regulacja wysokościowa studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Dodatkowo sieć elektryczna, teletechniczna, CO i gazowa zostaną przebudowane. Przy nowych wiatach przystankowych, dwie z bluszczem na tylnej ścianie, zamontowane zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Imanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Imanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał już umowę z wykonawcą prac. Koszt prac to 6 805 674 zł. Inwestycja ma być gotowa w lipcu 2027 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mireckiego w Radomiu. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian.
1: W ramach zadania wyłoniona przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 18 września bieżącego roku. Od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich robót wykonawca będzie miał 3 miesiące.
0: Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szkole Drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez samorząd województwa mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Guść.
2: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowała, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakichś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie oświadczenia nieprawdy w dokumentach, to z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły, także no, powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
0: Prokuratura przedłużyła śledztwo do 26 października. Powstać ma jedyna krajowa baza zaczipowanych psów i kotów, a podanie danych osobowych będzie obowiązkowe. Takie zmiany dla właścicieli zwierząt domowych szykuje polski rząd. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt. Jak mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska, to zmiany w dobrą stronę, ale potrzebne są kolejne.
3: Podstawowym zasadniczym działaniem rządu, Sejmu, posłów, wszelkich komisji zwierzęcych zajmujących się zwierzętami, sprawa przede wszystkim sterylizacji zwierząt i to obowiązkowej, i zwierząt właścicielskich, i przede wszystkim zwierząt, które przebywają w schroniskach i różnego rodzaju azylach i przytuliskach. Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy w najbliższym czasie osiągnąć mniejszą ilość bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Również my tutaj ze swojej strony, cała ta procedura sterylizacji powinna przede wszystkim też objąć wszelkiego rodzaju hodowle. Bo nie oszukujmy się, w ostatnim okresie wiele hodowli zostało zamkniętych i różne organizacje przejęły te zwierzęta. I tu jest clue też sprawy, bo należałoby się pochylić i zastanowić mocno nad sterylizacją i ograniczeniem populacji zwierząt w

0: ograniczenia bezdomności zwierząt w naszym kraju. Ten system, który proponuje rząd, wtedy byłaby pełna identyfikacja, bo do tej pory niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią. I stąd jest sytuacja taka, że to zwierzę jest zaczipowane, ale jest problem, żeby trafić do konkretnego właściciela. Jeśli na przykład na przykładzie naszego schroniska jest u nas zwierzę czipowane i nawet ten adoptujący nie rejestruje, to my w naszym systemie odnajdziemy, ale w wielu przypadkach, tak jak już tu mówię o azylach, o różnego rodzaju fundacjach, które zwierzęta mają, nie mają tego obowiązku, nie chipują, więc nie, i kółko się zamyka i praktycznie trafia zwierzę zaczipowane, a nie można de facto trafić do właściciela, którego należałoby powiadomić, czy oddać mu to zwierzę. Więc ogólnopolski taki system chipowania i ta obowiązkowa rejestracja z danymi osoby, która to zwierzę ma, na pewno usprawniłoby, ale na pewno nie jest to jedyny sposób na ograniczenie bezdomności. Także prośba, apel, żeby się pochylić przede wszystkim nad sterylizacją, kastracją zwierząt, bo to pozwoli naprawdę w krótkim czasie ograniczyć ilość bezdomności w naszym kraju.
1: Wilki pod Radomiem. Leśnicy uspokajają zwiększoną obecność tych drapieżników. Zaobserwowano na terenach leśnych we Wsoli. Leśnicy apelują o ostrożność, ale jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Czy populacja wilków może zwiększyć się na naszym terenie? O to zapytałam Huberta Ogara z Nadleśnictwa Radom.
2: Ze mną w studiu Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Dzień dobry.
3: Serdecznie witam.
2: A dzisiaj spotykamy się ze sprawą obecności wilków na terenie Nadleśnictwa. Nie chcemy straszyć, chcemy informować. Czy jest to w tym momencie problem? Pojawia się wyzwanie? Czy ta liczebność wilków zwiększa się na naszym terenie?
3: Wilk jest to jeden z większych drapieżników, które są w Polsce i w ostatnim czasie się pojawiły również też na naszym terenie. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że pojawiły się we Wsoli, tutaj w kompleksie leśnym, chociaż my też na fotopułapkach obserwujemy pojawianie się pojedynczych lub w parach wilków, które po prostu zasiedlają nowe tereny leśne, które do tej pory nie były zasiedlone przez wilki.
2: Czyli pojawiają się na nowych terenach, w okolicach Wsoli, czy jeszcze na tych fotopułapkach gdzieś na którychś terenach tutaj, powiedzmy bliżej Radomia, w naszych okolicach zostały złapane?
3: Obserwowane były też zarówno i przez leśniczych, ale także i przez fotopułapki, które stosujemy na terenach Puszczy Kozienickiej, na terenie tutaj lasów, również pod Skaryszewem, tam jest leśnictwo Makowiec i Modrzejowice, więc tam, gdzie są większe kompleksy leśne, ten wilk te miejsca po prostu zajmuje i jest coraz częściej obserwowany w tych miejscach.
2: O jakiej liczbie mówimy w tym momencie?
3: Ciężko wyszacować z tego względu, że no, nie prowadzimy takiego monitoringu ilości tych wilków, ale widzimy, że ten wilk pojawia się, coraz częściej jest widywany, więc jeżeli tutaj zostanie na stałe, wtedy na pewno pojawią się i młode i następnie ta populacja będzie też większa.
2: A czy może być to właśnie taki moment, w którym one jakby przemierzają jakieś swoje szlaki i ta ich obecność jest tutaj bardziej widoczna, ale powiedzmy nie będzie stałym elementem, czyli one tutaj na przykład nie osiądą, nie założą właśnie tego stada. Czy jest też na to taka szansa?
3: Przeważnie zwierzęta, które są młode, oddzielają się od stada, od watahy, w tym przypadku wiadomo, młode wilki odchodzą od swojej watahy, chcą zająć swój rewir, swoje miejsce, znaleźć partnera lub partnerkę i wówczas, jeżeli to jest w miarę dogodne środowisko, one tam pozostają, więc jeżeli one tutaj się pojawiają w tych kompleksach leśnych, jest duże prawdopodobieństwo, że one zostaną, a trzeba też zaznaczyć, że wilki potrzebują dużego terenu swojego rewiru do tego, żeby polować, żeby się tu utrzymać, więc one na pewno tutaj będą, mogą być widywane przez różne osoby w różnych miejscach, ale może być ta sama na przykład watacha lub ta sama para.
2: Co zrobić, kiedy spotkamy takiego wilka w

0: Jak się zachować?
1: No to jest, powiem tak, ciężkie pytanie, jak się zachować. Przeważnie zwierzęta dzikie mają instynkt taki zachowawczy, kiedy one pierwsze nas, czyli człowieka, zobaczą, usłyszą lub poczują, więc automatycznie odchodzą. I przeważnie no, wilki też są drapieżnikami, które boją się człowieka, więc na widok, na to, że nas zobaczą w tym lesie, powinny po prostu spokojnie odejść. Więc no, jeżeli idziemy na te wędrówki leśne, dobrze iść w dwie osoby, ze sobą rozmawiać, tak żeby czy wilki, czy inne zwierzęta nas słyszały, nas widziały, wówczas powinny ten instynkt zadziałać i powinny one automatycznie odejść, przejść gdzieś dalej, gdzie będą mieć spokój.
0: Aha, czy lepiej generalnie chodzić wyznaczonymi szlakami, nie zapuszczać się gdzieś w gęstwinę lasu, żeby właśnie nie narazić się na spotkanie, na które być może nie będziemy gotowi?
1: Tak, oczywiście szlaki turystyczne, które są po lesie rozmieszczone, przeważnie tam osoby przechodzą, więc też dzikie zwierzęta takich miejsc hałaśliwych, można powiedzieć, unikają. Wolą gdzieś iść w głąb lasu, gdzieś do młodnika i w młodniku tam zalegnąć i tam przebywać, niż być w pobliżu takich szlaków turystycznych, gdzie tam przechodzą osoby, biegają na przykład, często jeżdżą rowerem, więc też to jest znak, że te zwierzęta unikają człowieka, chcą mieć więcej spokoju, więc one odchodzą gdzieś w miejsca takie skryte.
0: Czyli lepiej trzymać się wyznaczonych szlaków, żeby uniknąć takiego spotkania. A czy jeśli wyjdzie ktoś z naszych słuchaczy właśnie do tego lasu, zobaczy tego wilka, czy jest gdzieś jakieś miejsce, do którego mają to zgłosić, czy zgłaszać tutaj do nadleśnictwa, czy wysłać jakieś zdjęcie, gdzieś się podzielić, że no takie spotkanie jakby było, no nie wiadomo, czy to był wilk, ale na przykład jest takie podejrzenie, czy jest taka możliwość, żeby to zgłosić do was?
1: Informacje można oczywiście do nas podać, bo na naszym terenie też zbieramy i robimy takie sprawozdanie, gdzie są widziane wilki, w jakiej ilości, o jakiej porze, więc taka informacja jest też dla nas ważna, dla osób, które, dla leśników, którzy gospodarzą na danym terenie, ale też te informacje przekazujemy dalej do jednostek nadrzędnych, więc te informacje są gromadzone. Więc jak najbardziej można podać tą informację, my zanotujemy, będziemy też wiedzieć, że w danym terenie są widziane wilki, czy one są osiadłe, czy przechodnie, ale jest ta informacja, że on tam był widziany.
0: No i tu postawimy kropkę, obawiać się do lasu chodzić nie trzeba, wyznaczonymi ścieżkami. No i miejmy nadzieję, że tego wilka nie spotkamy. A dzisiaj o sytuacji związanej z wilkami opowiadał nam Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga to samokontroli i mocnej dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? Mówi Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog.
2: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję, to na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład LADA czy MODY, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
0: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
2: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety, nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje, czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
0: Szacuje się, że obecnie w całej Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony ludzi. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
3: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam.

0: nami kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień. Parasol możecie spokojnie zostawić w domu, bo nie będzie potrzebny, ale nie chowajcie go głęboko w szafie, bo niestety w kolejnych dniach już będzie potrzebny, ale dziś jeszcze będzie królować słońce. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Będzie też upalnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrze maksymalnie zobaczymy w Radomiu nawet 31 stopni, w Grójcu i Białobrzegach 29, a już jutro maksymalne ochłodzenie i na termometrze zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Więc cieszmy się dzisiejszym dniem, bo jeszcze czuć lato. Udanego dnia i do usłyszenia.
1: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Visita Harivanta, mi spielali te Jota.
3: A jego man.
2: Visita Harivanta, mi spielali te Jota.
3: A feel your man.

0: FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.
12: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości w Oksofem, na który zaprasza Marta Kiermasz.
13: Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów, a także schrony dla maszyn bojowych. Baza Al-Azraq w minionych miesiącach była wielokrotnie atakowana przez siły irańskie. Ostatni raz 31 sierpnia. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statków. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Szopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądą również reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara, scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa od 21 do 26 września.
0: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Voxem.
12: Ja chciałem tylko dodać, że Zanussi się na upalny dzień.
15: Zanussi?
16: 33 stopnie nawet. 6.32.
15: Niech będzie, a to się skończy.

0: 21 minut do godziny 7 i to jest ta godzina, żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się ciekawego albo mniej ciekawego, jak spaliśmy, albo jak na przykład sobie wieczorem już nikt nie wchodził do internetu. No i widzę, że lawina komentarzy po pierwszych meczach Ligi Mistrzów.
1: Koszanka!
2: Właśnie, co się wczoraj wydarzyło, ja wsnąłem.
3: Real Madrid wygrał 2-1. Absurdalne błędy obrony i bramkarza Interu Mediolan spowodowały to, że Real strzelił 2 gole, ale później bramkarz się zrehabilitował, obronił, właściwie pan Bellingham chyba miał strzał taki, że tak, że miał pustą bramkę przed sobą, ale bramkarz zdążył przybiec i stał, Bellingham stał metr od tej bramki. Także to jest w ogóle cud, że obronił. Bardzo, bardzo słabo zagrała jedna i druga drużyna, tak eksperci się wypowiadają. Ja nie wiem, ja po pierwszym golu wyłączyłem, bo jestem kibicem Barcelony i stwierdziłem, że nie chcę tego oglądać.
0: Jakiś tutaj Kylian Mbappe sukces odniósł, tak piszą. No wyczyn tak. Kylian Mbappe.
3: Brawo. Już ma dużo tych goli. 2 gole strzelił Erling Haaland wczoraj.
0: Mimo, że bez włosów,
3: grał na Kiwiora, no, wygrał z nim między innymi akcję, gdzie główką strzelił właśnie gola.
0: No, brawo.
2: A ile wygrali?
3: 2-0.
2: Ojej.
3: Ale ja się czuję jak na jakimś egzaminie. Szkoda.
2: Nie, no bo wiemy, że ty oglądasz.
3: No ale mówię, że ja oglądałem 16 minut jednego meczu.
2: No a i wszystko wiesz. No już żeś grzebał w internecie.
3: Grzebałem.
2: No właśnie.
0: To jeszcze ciekawostka ze świata policji i prokuratury.
3: Niedobrze, ale skoro zaczęłaś.
0: Policja w Bydgoszczy zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego, który przyjechał na zlot motocyklistów.
2: Tak jest.
0: Ale niestety, pod wpływem alkoholu.
3: Ale, ale zobaczcie, to są psy ogrodnika jednak. No.
2: To pewnie nie z dziś, tylko z wczoraj.
4: Pierwsza zmiana.
3: Ale żeby z twoich tak ruszać, no to się spodziewałem się.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Słuchajcie, czy znacie może numer telefonu do ojca Mateusza?
2: Nie.
4: Nie,
2: a po co?
3: Nie, dobrze, bo jest zagadka kryminalna do rozwiązania.
2: 14 minut do godziny 7, zagadka zadana nam przez Piotra.
3: Postanowiłem wkręcić moją kochaną żonkę Anię. Byliśmy w ostatni weekend z rodziną nad morzem w Jantarze na wieczornym spacerze. Zahaczyliśmy o salon gier. I była tam taka maszyna z pieniędzmi, przy której się spędziliśmy.
2: Oglądała serial.
3: Maszyna. I żona przez nieuwagę mocniej się oparła o nią i zaczął wyć ar na cały ten namiot.
2: Ale tam byli inni ludzie, bo ta historia brzmi, jakby mogło tam nikogo nie być.
4: Nie, to wcale nie automat z przekąskami.
3: Będę musiał obejrzeć nagrania z monitoringu, zaraz to sprawdzę i dzwonię w sprawie tutaj zeznań do żonki Ani.
2: Dzwoni.
5: Halo?
3: Witam serdecznie, starszy sierżant Mariusz Goleń, posterunek policji w Stegnie. Czy ja rozmawiam z panią Anną?
5: Tak, tak.
3: Pani Anno, ja dzwonię, bo badamy sprawę włamania w salonie gier w Jantarze.
5: A to nie, to ja nie, tak go uderzyłam delikatnie. To nie było jakieś uderzenie, tylko po prostu tak dotknęłam mocno.
3: No ale proszę pani, musimy teraz sprawę zbadać. Ja chciałem panią zaprosić do nas na posterunek policji w Stegnie, bo...
5: Wie pan co, ja jestem właśnie tutaj z tego, gminy Leon, czyli na okolicy Nowego Dworu, wie pan co, i teraz będę miała operację.
3: Aha, a kiedy mogłaby pani się pojawić u nas najwcześniej? No bo musimy panią wezwać w celu złożenia zeznań jako, w tym momencie jako świadek, tak? No ale my musimy to wszystko, procedura musi przejść, więc
5: nie możemy jechać przez telefon, to jest tak bardzo daleko ode mnie.
3: No nie, no pani się nie wygłupia, no jak przez telefon? Nie.
5: 300 kilometrów mam.
3: Wie pani musi zobaczyć to nagranie, pani musi podpisać zeznania, to nie można tak przez telefon tego zrobić. Więc musimy panią zaprosić. No, bo wie pani, są dwa wyjścia tak naprawdę. Albo pani do nas przyjedzie, albo my będziemy zmuszeni nałożyć po prostu karę pieniężną na panią. 500 zł.
5: No nie, będę musiała przyjechać właśnie. Tylko wie pan co, jak to teraz zrobimy, pan mi powie, bo w poniedziałek muszę już się wstawić do lekarza, a w poniedzieli nie będę mogła przyjechać.
3: No to najlepiej przed poniedziałkiem to zrobić.
5: Właśnie rozumiem, tylko właśnie ja mam, mówię tutaj, 300 coś kilometrów.
3: To może pani rozważyć te 500 zł, no.
5: Nie, no właśnie, wie pan co, ja bym mogła się z mężem skontaktować z pracy i odzwonić do pana.
3: Właśnie, Piotrek sugerował te 500 zł.
5: To znaczy mój mąż?
3: Tak. On sugerował, że 500 zł to będzie dobre rozwiązanie.
4: No bo wie pani, w tamtą stronę i z powrotem to podobne sumy pani wyda chyba na paliwo, więc przy tych cenach, więc przepraszam, Andrzej Ciupaka z tej strony. Więc chyba tak byłoby łatwiej po prostu zapłacić 500 zł, my przyklepiemy pani winę i to wszystko.
5: To już rozmawiane było z moim mężem.
3: W sumie nie rozmawiane, on po prostu wszedł na stronę voxfm.pl
5: rozumiem.
3: I zgłosił ciebie do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi w Radiu Vox FM.
4: Po to, żebyś te 500 to ty dostała, nie straciła.
5: O matko, normalny.
2: No właśnie, bez dyskusji 5 stówek dla ciebie na prezent marzeń.
5: Dziękuję. Jestem kochany.
3: I pamiętaj, uważaj na różne maszyny, nie atakuj się. Bo to się źle może skończyć.
5: Tak, niemożliwy, no.
2: Pozdrów Piotrka i miłego dnia życzymy.
5: I mnie skręcino.
4: No i jak.
3: Cześć.
5: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Idealna piosenka na dzisiaj, szczególnie dla tych, którzy na południu Polski dzisiaj się znajdują.
1: 30 ponad.
0: O właśnie.
2: A więcej o pogodzie po wiadomościach w Vox FM. Zapraszamy serdecznie. Te już za 2 minuty, a muzycznie czekają na was Ozon i Dragostadin Tej, więc warto zostać razem z nami.
3: Pierwsza zmiana
4: od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Reklama.
13: Prezydent ze swoim projektem, rząd ze swoim, zamieszanie wokół kryptowalut ciąg dalszy. Zmarł z przyczyn naturalnych, znamy wyniki sekcji zwłok operatora Witolda Płóciennika, a za chwilę też Kraków, 8 kandydatów powalczy o prezydenturę.
2: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Znów 2 projekty w sprawie kryptowalut. Jeden złożył w Sejmie prezydent, nad kolejnym pracuje też rząd. Z nami o poranku Jakub Krzyżak. Jakubie, jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
14: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
15: Żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
14: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
16: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
14: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
13: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Takie informacje przekazali śledczym. Otrzymali wyniki sekcji zwłok. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
17: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
13: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów i seriali, m.in. Wymyk, Stulecie Winnych, Klęgor i Ołowiane Dzieci. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów.
18: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
13: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
19: Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
13: Mówił były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Rozmowę poprowadzi dziś Mateusz Chłystun, a jego gościem będzie Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z nami w studiu gospodarz dzisiejszego programu. Mateuszu, o co zapytasz swojego rozmówcę?
1: Przede wszystkim o procedury bezpieczeństwa i o to, w jaki sposób je uaktualnić. Ostatnie akty dywersji w Skarżysku Kamiennej czy Lublinie pokazały, że zabezpieczenia w miejscach, które produkują kluczowe systemy także na potrzeby armii, nie są do końca skuteczne. Zapytam też o zaprezentowany wczoraj najnowszy bojowy wóz piechoty produkowany w Hucie Stalowa Wola i o to, dlaczego do seryjnej produkcji będzie mógł trafić dopiero za 2,5 roku. Ósma runda, chwilę po nomen omen ósmej na antenie Vox FM. Zapraszam.
13: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Pół wieku później znów spotkali się na Darze Pomorza w Gdyni. Ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 1976 roku.
5: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
20: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
21: Z niektórymi się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórymi bardzo często, ale niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie od skończenia szkoły.
13: Podczas uroczystości zwodowano dwa albumy poświęcone rejsowi.
2: Ciepły dzień przed nami, moi drodzy. Dzisiaj temperatury powyżej 30 stopni w wielu miejscach kraju i ostrzeżenia przed upałami.
0: A dla ochłody trochę deszczu też się może dzisiaj pojawić. A to będzie. Szczególnie na zachodzie i na północy Polski.
22: Poznań, Wrocław, Widzek, Gorzów Wielkopolski,
2: ale to
22: Koszalin.
2: Przelotnie, spokojnie. Nie ma co się przejmować tym deszczem. Grzyby będą dzięki temu.
0: Ale nikt się nie przejmuje, taki ciepły deszczyk to nawet dla ochłody.
22: Suwałki też deszczyk się pojawi.
0: Ostatni dzień lata w sumie. Julia Hen.
2: Konrad Piwowarski.
22: Ale we wrześniu. Pawelec, witamy.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Lato jeszcze trwa 2 tygodnie prawie. Bye.

0: mówimy bye bye, tylko wręcz przeciwnie. Tutaj słuchacie pierwszej zmiany i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie w drodze do pracy, czy to w samochodzie, czy to na hulajnodze, czy to na rowerze.
1: Ale uważajcie, żeby nic nie zostawić, zwłaszcza jeżeli jesteście w komunikacji publicznej, tak?
2: No to się nie da. To
1: jak się nie da, Paweł?
2: Od tego jest komunikacja publiczna, żeby się roztrzepanym coś zostawić.
1: Nigdy plecaka w autobusie nie zostawiłeś?
0: Moja babcia zawsze mówiła, że jak się coś zostawi gdzieś w jakimś miejscu, to znaczy, że się tam później wróci.
2: Chce wrócić. No, żeby to odebrać, to chodzi po to.
1: Do takiego autobusu się wraca codziennie.
0: Codziennie o poranku.
2: iPada zostawiłem.
0: No i właśnie znaleźliśmy taki artykuł, co zostawiają pasażerowie pociągów regionalnych.
1: Tak, bo podsumowane zostały wakacje już.
2: Torby.
1: No dużo rzeczy, to dziwne.
0: No wiadomo, plecaki, walizki, portfele, telefony, dokumenty, ale nie tylko. Mamy na przykład pościel. I tu moje pytanie.
2: O, masz, to sobie chciał
0: podzielić. Dlaczego i po co?
1: A jechałaś kiedyś polską koleją?
0: A co, zimno?
1: Nie, no, no to jest jedno, może być zimno.
2: No, bez kołderki, nie.
1: A poza tym, jak się spóźni 12 godzin, to przynajmniej się przekinasz na dworcu. To akurat rozumiem.
0: Dobra, a regał na ubrania też jesteś w stanie jakoś
1: wytłumaczyć? Oczywiście, że tak. Jak się spóźni 12 godzin, to trzeba się przebrać, majtki zmienić, to w regale sobie ładnie ułożysz.
2: A zresztą... Nie, myślę, że tak długo czekał na pociąg, że się rozmyślił i już stwierdził, obejrzał dokładniej. Nie biorę tego.
1: Albo był w sklepie i po prostu czekając na pociąg zdążył złożyć ten regał.
0: Albo ewentualnie codziennie dojeżdża i po prostu bez sensu ubrania już lepiej w pociągu. Ale
1: ja mam bardzo dobry dojazd.
2: Bo jak ktoś gitarę zostawił, to ja wiem dokładnie, że on nie wiedział, że z nią wszedł.
1: Gitary nie, ale różowe ukulele, futerale takiego samego koloru ktoś zostawił.
0: Dobra, i suszarka na pranie jest jeszcze.
2: Suszarkę? Suszarką?
0: Tak.
1: To policjanci jak suszarka.
0: Świadectwo szkolne.
2: O,
0: ktoś się wściekł.
2: Nie było z czerwonym paskiem, pewnie tak. To mnie zostawię, cholera.
0: Prawdopodobnie, no i najważniejsza zguba z tego podsumowania to pokrowiec z weselnym garniturem i koszulą.
2: Niech mi więcej nie przypomina, tak?
3: Pierwsza zmiana.
1: A wy możecie na 609-86-9869 dać znać, co wam się zdarzyło zgubić, bo
2: gdzie?
1: Podejrzewam,
0: a może że... macie jakąś ciekawą historię?
1: A już teraz Kiza i Disney w Vox FM, 14 minut po godzinie 7.

0: tutaj biuro rzeczy zagubionych w Radiu Vox FM.
1: Rzeczy.
0: No nie tylko rzeczy. Na przykład Mirek napisał, że jemu się wróciło po kebabie i nie chce tam wracać.
2: Ja się nie dziwię, Mirek, bo tam są kamery, różnie może być. Jakiś czas temu zgubiłem sens życia.
1: O masz!
0: Nie, to nie
2: i
0: dobrze.
2: Go nie znalazłem.
0: To do specjalisty trzeba się z tym udać. Dominik napisał, że nałogowo gubi psa pod sklepem.
2: O nie!
1: Nie, no to, ale jakiś pewnie już dorosły, nie mam nadziei.
0: Dobra, Krzysiek, a ty
1: że
0: co?
1: Zostaje, czekam.
0: Krzysiek, a ty co zgubiłeś w pociągu, no?
3: Ja rok temu miałem dosyć ciekawą sytuację, bo zagubiła nam się teściowa, bo zrobiliśmy sobie przerwę, bo dłuższy post był na pociągu. Z Lublina do Gdańska wracaliśmy. No i tak siedliśmy z dzieciakami i tak jakoś w Gdańsku mówi się tam, a gdzie teściowa? No dobra, czekamy, mówię, nie wiem, może wróci mój drugi pociągiem, czy jak. Dzień minął, na drugi dzień wezwaliśmy policję, zgłosiliśmy.
1: A ona się nie odzywała.
3: Nie, chyba za dobrze jej tam było pod czeską granicą.
0: Bardzo dobrze było. Jak zaraz. Jak ona z Lublina pod czeską granicę trafiła?
3: No właśnie, sam się dziwię.
2: No może nie w tę stronę wsiadła.
3: A pod czeską granicą się znalazła.
1: No nie.
2: Ona chciała nad morze na pewno.
1: Poznała kogoś.
2: Skoro tam w kierunku...
3: Odpłynęła za daleko.
1: Siną dal poszła.
2: No ale Krzysiek, napisałeś, przyjechała zła, spakowała
3: zła
2: się...
3: Zła to mało powiedziane. Ja nie wiedziałem, żeby tak moja teściowa się szybko pakowała.
0: A przepraszam, a czy jakieś pamiątki z Czech wam chociaż przywiozła?
3: No, trochę nerwów.
1: Dobre.
2: Dobra, słuchaj, to chyba czas na kolejne wakacje z teściową, Krzysiu.
3: No ale będę musiał ją gdzieś dalej teraz.
0: Słuchaj, do Energylandii. Pasuje ci? Bo my mamy zaproszenie do Energylandii. Chciałbyś?
1: Na Hyperiona ją weź.
3: Nie, bo jeszcze za mocno odleci.
2: Tylko pamiętaj, żeby się nie zgubiła, bo tam może być niebezpiecznie, jak się zgubi.
3: No, już się zakręci w głowie, nie.
0: A zaproszenia wędrują do ciebie.
3: Dzięki śliczne.
4: Pierwsza zmiana.
0: Kochana mamusia. 23 minuty po godzinie 7. Ewa Max już teraz w Vox FM.

0: Van Buren w Vox FM w rytmie hitów. On napisał piosenkę, a zaśpiewała Sasha. Everlasting, 2,5 minuty zostały do 7.30.
1: To chyba teraz trzeba będzie wpuścić niespodziewaną osobę.
2: Spodziewaną.
3: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
0: O, masz ci los.
1: O, masz.
2: 609-869-869.
0: Prosimy o kulturę wypowiedzi.
1: Ksiądz,
0: tak,
1: który kocha konie.
0: My chcielibyśmy chociaż jedną niepoprawną odpowiedź zacytować na antenie, a się boimy, że nas oskarżycie o obrazę uczuć religijnych. Także prosimy o ostrożność.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
16: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
17: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Reklama.
2: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza na nie Marta Kiermasz.
19: To dwa wyjątki. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Biały Dom podjął taką decyzję mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w ich rozpatrywaniu. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla tych dwóch państw zrobiono wyjątek. Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to na polecenie wiceszefa Departamentu Stanu Christophera Landau. Dziś w Oslo państwowy pogrzeb króla Haralda V. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja tamtejszej policji. Weźmie w niej udział około 3000 funkcjonariuszy. W południe trumna zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie reprezentacyjną aleją Karl Johans Gate do katedry, a po nabożeństwie wyruszy do kościoła zamkowego. Tam odbędzie się prywatna ceremonia dla rodziny i gości królewskich. Król spocznie w mauzoleum. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami to w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Minister Sprawiedliwości przekazał, że są tam od dobrych kilku lat, choć powinny zostać usunięte jak najszybciej. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą być zanieczyszczone. Minister środowiska stwierdził, że zaniedbanie kwestii skażonego terenu to wina poprzedniego rządu.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez, przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli. Drugi świetny występ polskich piłkarek w drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
20: Pierwsza zmiana.
21: Od rana z Vox FM.
1: Ricardo?
3: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
2: 609 869 8 29 27 do 8.

0: Idealny wstęp przed pytaniem Rysia.
1: Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie?
2: Koń sekrowany.
3: Jak, przepraszam, mogłaś powtórzyć?
2: Koń sekrowany.
0: Ksiądz koń sekrowany, no.
2: Aha. Diakoń. Mhm.
0: Konfesjonał bardzo często się pojawiał.
2: Ojciec Wio.
0: Ojciec Wio!
3: Wio! Wistawia się wi.
0: Jest też konioniowicz.
2: Wikary.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się ksiądz, który kocha konie? Zakonnik. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: A u was jak wyglądały te obiady w szkole?
2: Ja nie jadłam nigdy obiadów w szkole.
3: Ja jadłem, były bardzo smaczne i strasznie dużo dowali, co widać.
1: Ja do dzisiaj uwielbiam naleśniki z serem i z polewą truskawkową, czyli z jogurtem tak naprawdę podgrzanym. I jeszcze był makaron z serem. Znaczy takie świderki
2: ale
1: z serem. To moje ulubione danie
2: w szkole. Ja mam tak samo, mam ulubione moje, tylko że z przedszkola, bo w szkole nie jadłam. Mielony z buraczkami. Ojej. Nigdy w życiu później nie jadłam tak dobrego mielonego.
1: A to dzisiaj smak było ciężko z tym mielonym.
3: Teraz ja wam powiem, że była też przerwa na mleko, ale można było zjeść kaszę manną. Ona
1: I teraz będzie więcej kaszy mannej, no bo od nowego roku szkolnego, jak rodzice już na pewno dobrze wiedzą, mięso rzadziej gości na stołach dzieci, tak?
2: W ogóle będzie jajka, dużo kaszy, sery. O co się politycy ostatnio kłócą, o kaszę owoce. Właśnie.
1: O kasę zazwyczaj, a tym razem o kaszę.
2: Tak.
1: My się na polityce nie znamy, na jedzeniu, no jeżeli byście zobaczyli na naszym Instagramie mnie czy Pawła, to też się nie znamy.
3: Znamy się właśnie. Więc
1: mamy do was bardzo proste pytanie.
2: Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Jeżeli wiecie, 609-869-869, a jeżeli nie wiecie, to pamiętajcie, że to są
0: tylko złe odpowiedzi.
1: Piszcie i dzwońcie, 13 minut zostało do godziny 8, to Vox FM.
3: Dlaczego trzeba?

0: Ja na przykład jem bardzo zdrowo.
1: O, super.
0: Ja lubię wszystko, co płaskie. Na
2: wszystko,
0: przykład pizza, czekolada, to napisał Daniel, że to według niego jest zdrowa dieta.
1: To możliwe, no.
0: Że to, no tak, mniej miejsca w żołądku zajmuje. Dlaczego jest warto jeść właśnie, zdrowo, tak. A dlaczego trzeba? Żeby warzywa z lodówki nie płakały, że kupiła się tylko na sesję zdjęciową.
2: Właśnie.
0: Biedne warzywa z lodówki.
2: Albo że są niepotrebne, że kupione są tylko
0: właśnie.
2: Dla... Właśnie. Nie wiem,
1: warzywa one... warzywami, a ta rukola.
2: O.
1: Ta rukola to zawsze ląduje w tym śmietniku i kupujesz nową.
2: Bo ona za szybko oddaje życie.
0: Przypominamy, tylko złe odpowiedzi. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? 609-869-869. Zdrowo trzeba jeść, żeby móc dłużej służyć naszemu pięknemu krajowi poprzez płacenie podatków w pełnym zdrowiu, nie obciążając Narodowego Funduszu
1: Słuchajcie,
0: Zdrowia.
1: Są też kontrowersje.
0: Mhm.
1: Zawsze mi powtarzano, że w zdrowym ciele zdrowy huch.
2: Huch.
1: I...
2: Że zdrowo.
1: I ja jadłem na przykład taką brukselkę, ona zdrowa jest.
0: Mm-hmm.
1: On huch nie był zdrowy.
2: Ja piłem zdrowe rzeczy.
0: Ale
2: i tam się huch też zmienia.
0: Huch z której strony?
1: Nie. Na ten temat to nie będziemy rozmawiać, bo ludzie mogą śniadanie jeść.
0: To my życzymy smacznego.
1: 3 minuty do 8.
3: Autopromocja. Westlista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
11: Rosja uderzyła w przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Są ofiary i ranni. Minister energii przekonuje, że ceny paliw nie przekroczą 10 zł na stacjach, jednak coraz drożej. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
12: Godzina 8 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych 2 osoby nie żyją, 3 zostały ranne. Ewakuowano 16 osób. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego i okolice. Wybuchł pożar. Międzynarodowe przejście Starokozacze w obwodzie odeskim jest czasowo nieczynne. To kolejny rosyjski atak na tereny przygraniczne. W ubiegłym tygodniu uszkodzone zostało inne przejście graniczne z Mołdawią. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że ceny paliw w Polsce mimo obecnej wysokiej wartości w najbliższej przyszłości nie przekroczą 10 zł za litr. Takie słowa padły na antenie TVP Info. Wiadomo również, że rząd nie wróci do programu ceny paliwa niżej. Wszystko ze względu na zbyt wysokie koszty takiego rozwiązania.
13: Ósma runda.
11: Gościem dziś Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na rozmowę zaprasza Mateusz Chłystun. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniamy się panie prezesie, witamy ponownie widzów, witamy też słuchaczy Radia Vox FM. Panie prezesie, słyszymy się?
15: Tak.
14: Kłaniam się panu, chyba prosto z Kielc pan dzisiaj z nami, prawda?
15: Dokładnie tak, czekamy na otwarcie drugiego dnia, także...
14: Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Panie prezesie, strzela pan czasem?
15: Strzelam.
14: Z tych produktów, które wychodzą z linii Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
15: Tak naprawdę tylko z tych produktów. I zbrojnie krótkie, i zbrojnie długie, i z karabinów. Także nasze produkty są dobre, więc je używam.
14: To są pana obowiązki służbowe, czy raczej zainteresowania?
15: Zainteresowania i hobby.
14: To teraz, panie prezesie, przejdźmy do tego, co w obowiązkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcę pana zapytać na początek o te sprawy związane z niedawnymi aktami dywersji. Lublin, Skarżysko-Kamienna. Dla PGZ-u to był taki moment, żeby zweryfikować pewne procedury bezpieczeństwa, wyciągnąć wnioski?
15: Od dłuższego czasu, dużo czasu poświęcamy bezpieczeństwu. Pewne zdarzenia, które się pojawiają, to są nowe odsłony, w związku z tym to wymaga weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa. Zostały wydane nowe okólniki, wytyczne, dobre praktyki, także dbamy o to bezpieczeństwo naszych zakładów, naszych pracowników.
14: Panie prezesie, PGZ jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawy amunicji polskiej armii na tym etapie?
15: O amunicji mówią, zależy o jakim kalibrze. Tak, w chwili obecnej zarówno tej małokalibrowej, jak i tej najcięższej amunicji 155 jesteśmy w stanie dostarczyć zgodnie z zawartymi umowami w terminach ustalonych z naszą armią.
14: A kiedy będzie taki moment, że całkowicie będziemy niezależni jako kraj od zagranicznych dostaw, jeśli chodzi o amunicję?
15: My już na tym etapie realizujemy pierwsze duże zamówienie, umowa na 283 tysiące. Realizujemy ją w kooperacji. Sądzę, że najbliższy rok, półtora to będzie już taka suwerenna produkcja tylko w Polsce.
14: Panie prezesie, systemy bezzałogowe, drony, to jest coś, na co teraz musicie stawiać, będziecie stawiać?
15: Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, to oczywiście doświadczenia z Ukrainy wskazują na to, że w chwili obecnej to jest najczęściej używana broń, także absolutnie Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się i już produkuje rozwiązania bezzałogowe, natomiast obserwujemy, jak będzie się zmieniała wojna na Ukrainie.
14: No właśnie, a propos, to jest tak, że państwo czerpiecie rozwiązania, Ukraińcy dzielą się z wami swoimi doświadczeniami, patentami, obserwujecie to, jak muszą się zmieniać choćby systemy bezzałogowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na polu walki?
15: Pole walki na Ukrainie jest obserwowane praktycznie przez wszystkich, przez wojsko, przez przemysł, jest wykorzystywane też jako pole testowe dla różnych rozwiązań przez przedsiębiorców, którzy dostarczają sprzęt dla Ukraińców. W związku z tym automatycznie wszystkie informacje, jakie pochodzą z Ukrainy, my wdrażamy w naszych rozwiązaniach.
14: A gdyby wybuchł konflikt na wschodniej flance NATO, PGZ musiałaby wtedy intensyfikować dostawy, produkcję. Czego by zabrakło w pierwszej kolejności, pana zdaniem?
15: Trudno jest powiedzieć, czego by zabrakło w pierwszej kolejności. Na pewno te zapasy, które są w wojsku zgromadzone, wystarczają na pewien okres konfliktu. Natomiast już zasady produkcji wtedy by się zmieniły. Wchodzą wszystkie zmiany, czyli 24 godziny na dobę produkujemy sprzęt, ten, który będzie najbardziej potrzebny.
14: Piotr Zawieja jest gościem ósmej rundy. Słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Zostajemy w internecie na stronach Radia Vox FM i na stronach porannego ringu.
11: To był Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Ja jeszcze podpowiem. Ósma runda do śledzenia na voxfm.pl.
0: Bardzo dobry dzień przed nami.
2: Jeżeli oczywiście ktoś lubi upały i odrobinę deszczu, na pewno będzie dobrze, bo dlaczego miałoby nie być? Mamy dzisiaj środę, pogodowo lato, właśnie z odrobiną opadów deszczu na północy i zachodzie Polski, ale temperatury powyżej 30 stopni.
0: Ostrzeżenia przed upałami na Lubelszczyźnie, Świętokrzyskie, Śląsk, do tego będzie jeszcze Małopolska.
10: Słońce nas dziś kocha, mówiąc
0: krótko. Oraz Podkarpacie.
2: Proszę pić dużo wody. Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
10: I Paweł Pawelec, ciśnienie fajne.
0: No i zdrowo się odżywiać.
16: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: A jeżeli macie pomysły, dlaczego trzeba jeść zdrowo, 609 869 8669, zadzwońcie.

0: odpowiedzi.
1: 13 minut po godzinie 8. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Bardzo. Takie jest dziś pytanie w tej odpowiedzi.
2: A żeby rolnicy byli zadowoleni, że wciąż sprzedają swoje płody tak lekko.
1: Czyli to wszystko dla rolników trzeba robić.
2: Tak, dla rolników.
1: Napisała do nas Ola. Należy jeść zdrowo, aby lekarze zarabiali mniej.
3: Brawo, Ola Królowa.
2: Nie. Żeby nie musieli z nas żyć na bogato.
3: Dobrze, żeby zarabiali mniej. No jak będziesz żył zdrowo, nie będziesz chodził do lekarza. Lekarz nie będzie musiał na tych 17 etatach pracować.
1: Oni i tak mało zarabiają.
2: Ale nie, bo to jest nasza wina. Jak my jemy niezdrowo, to oni są bogaci. Zwróć uwagę.
1: To przez nas.
2: No pewnie, że...
1: Mamy też SMS-a od Agnieszki. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Bo po pączkach żyje się za szybko. Trzeba dwa razy częściej biegać do sklepu po większe spodnie.
3: Przyznaj się, że to ty wysłałaś tego SMS-a.
2: Trzeba jeść zdrowo, żebyśmy nie byli za bardzo szczęśliwi.
3: Są też kontrowersyjne telefony.
4: Cześć, Tomek z tej strony. Ja słyszałem, że trzeba jeść zdrowo, dlatego że w krematorium później, jak człowiek bardzo dużo chemii je, to dłużej się palimy. Także pozdrawiam i lecę do roboty. Trzymajcie się.
2: To prawda. Aż palimy się
0: tylko
2: do tej odpowiedzi.
0: Złe odpowiedzi.
3: To była bardzo zła odpowiedź. Wy też takiej możecie udzielić. Zadzwońcie na 6986 9869.
1: 14 po 8.
3: Dlaczego trzeba jeść zdrowo?

0: Cześć, tu Grzegorz. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Żeby dłużej pracować, żeby ZUS mógł nas dłużej okradać, żebyśmy później mogli dożyć emerytury śmieciowej i żebyśmy głodowali na niej.
1: Dziękujemy za te złote.
2: To zawsze pozytywna pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Wiecie, coś napisał, żeby ładnie wyglądać w trumnie.
2: Tak, to jest, bardzo często się pojawia odpowiedź, żeby zdrowo umrzeć po prostu.
3: Tak.
1: 21 minut po godzinie 8, tylko złe odpowiedzi. Przypominamy, dlaczego trzeba jeść zdrowo, żeby być w super formie i mieć atletyczną sylwetkę jak Paweł i Konrad. Zobaczcie, jak ktoś was pochwalił.
3: Atletyczną, dziękujemy.
2: Jest też w tym samym temacie telefon.
3: Bardzo ładnie kłamiesz.
0: Trzeba jeść zdrowo, żeby przytyć. Pozdrawiam.
3: Dokładnie, jak się niezdrowo, no to jak tu przytyć?
2: Tak, Waldek ma tutaj rację, bo ja sobie pomyślałem, no przecież z czego są frytki zrobione?
1: No, z ziemniaków, z warzyw.
2: Z warzyw, czyli sałatka, tak?
3: Najmniej z ziemniaków.
1: Oczywiście,
3: są.
1: Pamiętajmy, że figura idealna tak. To jest kula tak, jednak.
2: Dokładnie.
3: Oczywiście, to się toczy, dobra, to ładnie wygląda, to wszędzie pasuje.
2: Wracając do tego pytania naszego, bardzo słuszny SMS, tu chodzi o ekologię.
1: A tak?
2: Żeby bąki były mniej emisyjne.
4: Tylko złe odpowiedzi.
3: No tak, w sumie jak jesz zdrowo.
1: No. Smacznego, kochani, śniadanka.
3: To w windzie nie zrobisz niespodzianki.
2: No już

0: słuchajcie, napisała do nas Gosia, która ewidentnie jest albo kocią, albo psią mamą. Mm-hmm. My musimy jeść te wszystkie zdrowe warzywa, żeby było nas stać na pasztet z jednorożca dla naszych zwierzaków.
1: O tak, tam jest więcej masz mięsa rację niż w konserwie dla
0: jak
1: ludzi.
0: Jak się coś popsuło, to ojciec zje, a dla
2: ostatnio
0: kotka
2: dla kota
0: tutaj...
2: Kupowałem za 100 zł kurczę kilogram karmy, ludzie, to przecież...
1: A sobie jakąś wołowi... konserwę za 5.
2: Takiego mięsa nie kupiłem za kilogram droższego, no. Co ty?
3: Pierwsza zmiana.
0: 2 minuty zostały do godziny 8:30. Dlaczego trzeba jeść zdrowo? Dajcie znać.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Reklama.
2: Marta Kiermasz w studiu, dokładnie 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt, to niedaleko autostrady A4. Mimo reanimacji 45-latek zmarł. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze dziś zapadnie wyrok w sprawie księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Prokuratura zarzuca mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym. Na szkodę dzieci duchowny miał też posiadać materiały pedofilskie. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Sosnowcu. Dotyczy pedofilii w diecezji. Duchowny od października 2024 roku przebywa w areszcie, nie przyznaje się do winy. Południe przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa spotka się z Donaldem Tuskiem. Rozmowa z premierem odbędzie się w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Spotkanie w Warszawie to ciąg dalszy wizyt przewodniczącego w stolicach państw członkowskich Unii Europejskiej. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym w Iławie znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmii. Szybko okazało się, że to o wiele większy osobnik. Miał 1,5 metra. Wezwano specjalistę, by określić dokładny gatunek, a strażacy z Komendy Powiatowej, u którego tymczasowo gada zatrzymano, apelują do właściciela, by zgłosił się po zgubę.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: Kamil, a propos tego zdrowego żywienia, ja wczoraj na kolacyjkę zjadłem sobie bułeczkę ze smalczykiem i do tego z ogóreczkiem kiszonym i wszystko popiłem tą wodą z ogóreczką kiszonym.
1: Cudownie.
2: No to jest bardzo zdrowe. Kiszonki są bardzo zdrowe, nasze polskie tutaj odkrycie.
3: Tak, tak, że tak.
2: Jak najbardziej trzeba jeść.
1: Układ odpornościowy, wspomaganie, te rzeczy. Tak, tak, trzeba jeść zdrowo.
2: Dlaczego trzeba jeść zdrowo? To piszcie na 6098 69 869.
3: Przypominamy tylko złe odpowiedzi.
1: Żeby nie truć robaczków na przykład. Żeby dobrze żyć Stasiemcem. Żeby...
2: Dobra, już, cicho! Żeby się
1: bo to
2: tym...
1: prawdziwi przyjaciele człowieka.
2: Żeby się tym chwalić znajomym, którzy wcinają najtańsze parówki.
1: A, no tak, to jest dobre.
2: Trzeba jeść zdrowo, bo ekożywność jest tańsza niż przetworzona.
1: Nie.
2: Bardzo zła odpowiedź, także dziękujemy.
1: Żeby mieć siłę, by grać w waszych konkursach i wygrywać tak fantastyczne nagrody, gadżety.
2: W ogóle, żeby mieć siłę, żeby wstać do pracy na przykład o poranku.
3: A ewentualnie, żeby się położyć. Tutaj Darek napisał, żeby kiedyś zostać najzdrowszym nieboszczykiem na cmentarzu.
4: Pierwsza zmiana.

0: trzeba jeść zdrowo? O to was pytamy. 609-869-869. 14 minut do godziny 9. Słuchacie Vox FM.
1: Bezwzględnie.
0: I właśnie w temacie. Trzeba jeść zdrowo, no, żeby potem na tak zwanym cheat day, czyli dniu oszusta, te niezdrowe jedzenie smakowało jeszcze lepiej. I wydaje mi się, że po to ludzie są na dietach. Że dla tych dni, kiedy mogą właśnie się najeść.
2: Ja mam takie pytanie. Ja wiem, że się narażam teraz na szybką śmierć. Tak. Ale zadam to pytanie mimo
1: szybką
2: wszystko.
1: Szybką śmierć.
2: Tak, ponieważ przypomniałem sobie
1: taki drink jest
2: przy okazji tego naszego tematu zdrowego jedzenia,
0: no,
2: że w poniedziałek tydzień temu, czyli to już minęło dni 9, Julia ogłosiła, że od dziś, czyli od tamtego poniedziałku,
1: nie
2: je słodyczy. Jak ci idzie?
0: Bardzo dobrze. Nawet nie zjadłam słodyczy.
1: Tak, a ty...
0: Naprawdę, super mi idzie, a orzeszki, które wczoraj jadłam, to nie są... A
1: chipsy
0: to nie są słodycze, okej?
1: Okay? Chipsy?
0: To nie są słodycze. Ej. Czy to jest słodkie? Czy ja jadłam chipsy o smaku ciasta? Czy ja jadłam chipsy o smaku jakichś cukierków? Nie.
1: Cebulowe jadłaś? Zdrowe, nie, cebulowe?
0: Warzywne.
2: Bekonowe.
1: Bekonowe, okej. Okay. Dobra. Na razie się nie złamałaś. Ale czekaj.

0: nastrój jak na stadionie, no i bardzo dobrze, bo będzie można trzymać kciuki, będzie można kibicować, bo po godzinie 9 w Radiu Vox FM kochaj albo rzucaj.
1: Kto dziś?
2: Misiek, tak. Misiek nam nie mówiła, pisze Tomek o Natalii. Paweł, straciłem połowę swego serca. Natalię, byłem awanturnikiem, zazdrośnikiem, opuściła mnie tak nagle, a ja bez niej, jak się okazuje, nie umiem żyć.
1: Ale ja uwielbiam nagle w kochaj albo rzucaj.
2: Nagle. Odwaliłem jej kilka naprawdę niezłych numerów. Zmieniłem zamki w domu, w którym mieszkaliśmy.
1: Ojej, nagle.
2: By nie mogła się z niego wyprowadzić. Podglądałem jej SMS-y w telefonie, ale zobaczyłem, że ona moje też. Pokochałem jej dziecko, a teraz wszystko straciłem, miałem rodzinę. Jestem załamany. Tomek.
1: Kto jest ciekawy, po 9 kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
17: Dane mają pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. Znamy wyniki sekcji zwłok ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Opozycjonista zapewnia, że jest tam potrzebny. Polscy uczniowie w unijnej czołówce to wnioski z badania PISA.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
18: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. nowego. Teraz muszę odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
17: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała zażalenie. Śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów.
19: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotną wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
17: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Obrownikach granicę. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
20: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
17: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik, znacznie cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
21: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
17: Oceniał pojazd Juliusz Sabek z Portalu Obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
22: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
17: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
23: Aż miło mówić o pogodzie dzisiejszej, ponieważ pogoda letnia, jeżeli miałabym jakąś... Co Marta tak patrzy?
2: Podpowiedź cudowna, bo ona nie lubi takich.
24: Jest wrzesień, domagam się jesieni.
0: Jest lato jeszcze.
23: Wrzesień, 33 stopnie dzisiaj będą.
2: 1008 hektopaskali.
0: Opady deszczu za to przelotnie się pojawią we Wrocławiu, w Koszalinie i jeszcze kilku miejscach w Polsce, ale tego deszczu nie będzie jakoś bardzo dużo.
23: I raczej po południu. Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Paweles i kolejna historia w Kochaj albo rzucaj.
23: 5 po 9.

0: 14 minut po godzinie 9, a dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj Misiak i Natalia, tak?
1: Tak jest. Tomek tak naprawdę, zwany Miśkiem przez Natalię. Stracił połowę swego serca, pisze, właśnie ją, bo był awanturnikiem, bo zazdrościł, bo opuściła go tak nagle, a się okazało, że nie umie bez niej żyć. No zrobił jej kilka numerów, nie dawał sobie rady z kontaktem z ojcem, jej ojcem dziecka.
0: No ale on chyba nie musiał się z nim kontaktować.
1: No ale był zazdrosny, wiesz, no miał prawa, przychodził, odwiedzał dzieciaka, nie wytrzymał tego ciśnienia.
2: Jest bardzo dyplomatyczny, mówiąc o tym, że zrobił kilka numerów, bo przed 9 mówiłeś, jakie to numery, ale teraz nie powtarzajmy tego, myślę, że Tomek sam nam opowie.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, umówiona rozmowa z Tomaszem. Cześć Tomku.
4: Cześć.
1: Wiem, bo czytam, że straciłeś chyba niedawno połówkę siebie.
4: Dokładnie.
1: Jak ta połówka ma na imię?
4: Natalia.
1: Jak ty żeś Natalię w swoim życiu spotkał?
4: Przypadkowo się poznaliśmy.
1: Przypadkowo gdzie? Na ulicy?
4: Nie, w sklepie. Ona pracowała, a ja tam, można powiedzieć, że

0: dorabiałem sobie. Towar dowoziłem.
1: Dlaczego ona cię zainteresowała?
0: Miała coś w sobie, co żadna inna po prostu nie miała tego.
1: Jak ona wygląda? Możesz mi opisać?
0: No dla mnie jakiś anioł, no.
1: Ile ma wzrostu?
0: 178.
1: Czyli wysoka dziewczyna.
0: Dokładnie.
1: Kolor włosów?
0: Blond.
1: Jaka sylwetka?
0: Szczupła.
1: No to ideał.
0: Dokładnie.
1: No jeśli takie lubimy.
0: Miała ten pazur, że tak powiem.
1: Okej, okay. A jaka to jest dziewczyna? Spokojna, charakter. Czy raczej wariatka?
0: Taka można powiedzieć, że spokojna, ale ma swój pazur.
1: Ile wy czasu żeście krążyli wokół siebie?
0: No już będzie rok.
1: Wyjechałeś z nią gdzieś na wakacje?
0: Na razie nie było takiej możliwości opcji.
1: Czyli rok byliście razem i nigdzie jej nie zabrałeś?
0: Nie no, na wakacje nie, ale tak ogólnie to zwiedzaliśmy miejsca.
1: Byliście gdzieś na jakimś wyjeździe parodniowym?
0: No ciężko to określić, że parodniowym.
1: No ja nie wiem, mnie tam nie było, ja ci tego nie określę.
0: Rozumiem, jeden tak dwa dni.
1: I co żeście razem widzieli?
0: To my widzieliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc, ładnych widoków.
1: Daj
0: ładnych
1: mi przykład trzech, prawda? Które jej się podobały.
0: Zachód słońca.
1: Gdzie?
0: W parku przy przyrodzie, no.
1: Ale to nigdzie żeście nie wyjeżdżali, to nie był wyjazd. To pewnie tam, gdzie mieszkasz, w Białymstoku.
0: Koło Białegostoku.
1: Dobra, mi chodzi o to, gdzie żeś wyjechał na ten jedno-dwudniowy wyjazd.
0: No też byliśmy w Augustowie. I tam można powiedzieć, że wróciło się następnego dnia.
1: Mhm. Jakie jeszcze miejsca w Polsce?
0: No w Polsce żadnych.
1: No powiedziałeś mi, że było ich wiele.
0: No było ich wiele, w sensie mi chodzi, że taki koło Białegostoku.
1: Dobra. To
0: takich
1: teraz
0: w Polsce to nie było.
1: Okej. Okay. Powiedz mi, co jej się w tobie podobało? Co ci mówiła?
0: Co mi mówiła? Że jestem taki misiowaty.
1: A tak wyglądasz?
0: Nie no, w sensie taki przytulasek.
1: Mhm. Mało mówisz, to powiedz mi, ta sytuacja, ta chwila, kiedy zerwała z tobą. O co chodziło?
0: Partnera byłego po prostu, zazdrosny byłem.
1: A co, on cały czas pojawia się?
0: No pojawiać się będzie, bo ma z nim dziecko.
1: To jest jasne i oczywiste. Chyba zdawałeś sobie z tego
0: dokładnie
1: sprawę.
0: No, jeśli wziąłem kobietę, to i razem mieszkaliśmy, to jak najbardziej.
1: Ale
0: i
1: to co?
0: To akceptowałem jak syna.
1: Co ci przeszkadzało w tym byłym partnerze?
0: Że był zbyt nachalny wobec niej.
1: A ona go zostawiła, czy on ją zostawił?
0: Ona go zostawiła.
1: Czyli nie mógł sobie dać z tym rady, chłopak, i krążył cały czas wokół niej.
0: Dokładnie.
1: Okay.
0: Wszystko robił na przekór.
1: Natalio, kochasz Tomka, czy rzucasz? Może ty będziesz bardziej rozmowna i dowiemy się, co on takiego nawywijał, że już nie chcesz z nim być i czy w ogóle widzisz nadzieję, by wrócić do siebie. Ja dzwonię, a wy trzymacie kciuki.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Oj, Misiek, kiepsko z tobą, taki SMS
4: tak
3: właśnie przeleciał.
5: Pamiętajcie, że numer 6098-69869 jest do waszej dyspozycji. Piszcie,
1: jesteśmy
5: co myślicie.
1: Ciekawi waszych opinii, tak.

0: Czyli poza Podlasie chyba nie wyjechali, no nie. Ale dla niektórych Podlasie to w końcu jak no cały
1: dobra,
0: świat.
1: Dobra, dobra, ale chyba nie napisał. O podróże się tutaj rozeszło w tym związku. Tomek i Natalia to dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo rzucaj.
2: Tak, przypomnijmy, że nie chciał oddawać szacunku, tak bym powiedział delikatnie, ojcu dziecka, które zostało przy Natalii.
0: Ale słuchacze piszą, że kłamie. Wszyscy tak. Walą ściemę, aż miło, musisz znaleźć eliksir na kłamców. A Marcin napisał, misiek schował w miotku brudy, które zaraz wypłyną po rozmowie z Natalią.
2: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: Niech wypływają.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry. Do Natalii, jeśli dobrze się dodzwoniłem. Czy mnie słychać? O, kolejna kulturalna kobieta na antenie Radia Vox FM. Sprawdzimy to jeszcze raz. Czy to była ona?
4: Tak,
2: to była ona. Ja sobie...
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomo.
2: Czy ona dzwoni teraz do ciebie?
4: No nie, nie dzwoni do mnie.
2: Nie dzwoni do ciebie. Dobrze, to ja dzwonię do niej dalej. Trudno, no wytrzymamy to. Czego to się nie robi dla słuchacza potrzebującego pomocy? Ja jej wyślę SMS-a. No teraz ma dylemat oczywiście. Halo, witam serdecznie, może przedstawię się. Nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM. Dzień dobry. Czy ty mnie słyszysz, Natalia?
4: Słyszę.
2: Okej, bo coś jest nie tak z twoim telefonem. Połączony ten telefon jest z zachodem słońca, często oglądanym, z jakąś tam wycieczką do Augustowa, z sytuacją, w której nigdy z tą osobą nie wyjechałaś na wakacje, bo nie było możliwości. No taki jest ten taki misiek, tak go chyba nazywasz, który prosi mnie o telefon.
4: Dobrze,
2: Natalia, kojarzysz tego gościa misiowatego, lat 24? Ja zadzwonię do ciebie jeszcze raz, bo tak, to my się nie dogadamy. Ja się muszę domyślać, co ty mówisz. Może po prostu weź na głośno mówiący i podnieś telefon do góry, bo tak to się nie dogadasz z głosem. Bo ja muszę wiedzieć, co ty odpowiadasz. Na tym polega program. Witam ekspedientkę sklepu. Spokojną, szczupłą blondynę, dość wysoką. Jest tu ktoś. Czemu ona się rozłącza? Możesz mi powiedzieć, Tomasz?
4: No, bo to jest zaskoczenie.
2: To może jednak dobrze robisz, chłopie, że rezygnujesz z takiej dziewczyny, dla której telefon... radiowy telefon jest dla ciebie tak dużym zaskoczeniem, że się rozłączasz, Natalia? Trochę nieelegancko bym powiedział, trochę niegrzecznie. Prezenter dzwoni do ciebie, chce ci coś zaproponować, coś ci dać, wręczyć, coś na co może czekać, a ty się rozłączasz? Myślę, że już ostatni raz, wiesz? Ta 26-latka mieszkanka Białegostoku chyba się dobrze bawi i no nie będziemy jej tego ułatwiać. Myślę, że wie też, w jakiej sprawie dzwonię. No sprawdzimy teraz. Okej, jest sygnał.
4: Halo.
2: Dziewczyno, z tobą się ktoś w ogóle jest w stanie dogadać? Ty w takim miejscu, w tym Białymstoku mieszkasz, że nie masz zasięgu?
4: No na to wychodzi, no.
2: Dobra, Natalia, żeby jakoś pomóc temu facetowi, który prosi mnie o to, chcę ci powiedzieć, że tęskni za tobą, bardzo cię przeprasza, że trochę się nieelegancko zachował, że te SMS-y i to czytanie wspólnie waszych byłych partnerów można sobie zostawić tam gdzieś daleko. Ważne jest to, co jest dziś i teraz pomiędzy tobą a Tomkiem. Jeśli go kochasz, to on się przyznaje, że może niefajnie postąpił w kilku sprawach, ale chciałby to naprawić i nie chciałby czekać na ciebie zbyt długo. Chce po prostu iść z tobą za rękę. Daję ci go takiego nowego pytanie, tylko czy ty go przyjmiesz, Natalia? Jesteś w stanie mu wybaczyć to, co zrobił tobie złego? Znowu się rozłączyła, Tomek, wiesz? Ja myślę, że to nie jest przypadkiem, ona to robi specjalnie. Strasznie długo trwa ta próba połączenia z nią i to jest już i dla mnie męczące i myślę, że po prostu w pewnym momencie za chwileczkę się poddam.
5: Po sygnale.
2: Zobacz, widzi, że dzwonię i nie szuka zasięgi, nie szuka takiego miejsca, w którym mogłaby ze mną spokojnie porozmawiać, wyjść wyżej, wyjść na balkon, podejść do okna. To przykre jest. No to jest przykre.
5: Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Poddajemy się, Natalia.
6: No nie!
2: Chciałem cię pogodzić z Tomaszem, a teraz wykorzystam twoją sekretarkę, która zapewne świetnie nagra naszą rozmowę. Program Kochaj albo Rzucaj. Miałaś być bohaterką, mogłaś dać przykład i pogodzić się na antenie z Tomkiem. On chciał cię przeprosić za swoje sceny, które ci robił. Mamy porażkę, nie ma kochania, jest rzucenie. Będziecie się musieli sami godzić. Będzie to trwało, coś czuję. Na pewno nie powinieneś Tomek robić telefonicznie, bo ci się nie uda jak mi. Korzystaj z sekretarki i powiedz jej coś ważnego.
4: Za nią i za mały, tak. Mm-hmm. Nie brakuje, nie bym chciała, żeby wszystko się poukładało. Bardzo ukochana. i małego. I chciałbym, żeby wszystko się poukładało między nami. To, co zrobiłem, dużo będzie kosztowało ją, aby wybaczyć, ale trzeba rozmawiać między.
2: To ja cię w jego imieniu przepraszam za to, że zmienił zamki, byście nie mogła wyprowadzić.
4: Tak, dokładnie.
2: To tyle.
4: Dobra, cześć, hej.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Ajajaj, nie udało się, ale może jutro się uda.
2: Jak zawsze moja wina, wiem, biorę to na siebie.
1: VoxFM.pl. Tam możecie się zgłosić, jeżeli macie jakiś problem w związku, albo byście chcieli kogoś nowego poznać, a boicie się zagadać.
2: No, tak.
1: To Paweł pomoże.
2: Dokładnie.
0: Zgłaszajcie się VoxFM.pl.
2: Nie tylko tragedie, wstydliwych zapraszam.

0: Wake Me Up śpiewa Avicii.
1: No my to jesteśmy
0: proszę
1: od tego.
0: Bardzo, dzień
1: my jesteśmy
0: dobry.
1: Obudzimy każdego.
0: Obudzimy każdego jak trzeba i mało tego zrobimy, żeby to był dzień naprawdę bardzo dobry.
2: Dzień dobry.
0: Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk.
0: Witamy pięknie w środę 9 września. Mamy 21 minut do godziny 10. Mamy też hity i nie zawahamy się ich użyć. Bądźcie koniecznie z nami.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
12: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
13: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
15: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
3: Reklama.
0: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. będą walczyć o lepszy los bezdomnych zwierząt. W Radomiu powołana została Rada do Spraw Zwierząt. Łącznie liczy 19 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych i fundacji, radni Rady Miejskiej, osoby zaangażowane w działania na rzecz zwierząt, przedstawiciele miejskich instytucji i służb oraz lekarz weterynarii. Ich głównym zadaniem będzie poprawa warunków życia czworonogów oraz zapobieganie ich bezdomności. Specjaliści apelują: dbajcie o swoje zdrowie psychiczne. Jak informuje Anna Mołaśnicka, psychoterapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, coraz więcej osób zgłasza się do placówki z objawami lękowymi.
2: Dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem. Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana.
0: Z bezpłatnego wsparcia mieszkańcy miasta mogą skorzystać w Radomskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Placówka czynna jest całą dobę. Trener Tomasz Kaczmarek żegna się z Radomiakiem i przejmuje stery w pogrążonym w kryzysie Rakowie Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry zdecydował się aktywować klauzulę wykupu trenera, która wynosi około 250 tysięcy euro. Wczorajszy trening Radomiaka poprowadził tymczasowo jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.

Pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu jest i będzie dziś przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy nawet 31 stopni.

0: FM. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
9: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
10: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
11: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek Dere i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
0: Reklama.
12: Vox FM, FM Radom.
13: Polska podpisała ważną umowę z Amerykanami. W grę wchodzi pożyczka na zakup sprzętu. Wysokie temperatury i burzowe godziny czeka nas dynamiczna pogoda. Odsłoniła swoją gwiazdę w Łodzi wybitna scenograf Ewa Braun, doceniona.
14: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
13: Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
15: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
13: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska już nie pierwszy raz korzysta z programu nazywanego amerykańskim SAFE. Wartość udzielonych pożyczek sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Polska dzięki tym pieniądzom kupiła m.in. myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33 kresek. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się też burze. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
13: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Także w Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął taką decyzję w piątek, a wczoraj głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo ślubowanie Berka nadal pod znakiem zapytania. Na sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii, głowy państwa.
17: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
18: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
17: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
18: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
17: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
13: Portal Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. W dorobku ma ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Pracowała przy Zaklętych Rewirach, Królowej Bonie, CK Dezerterach czy Liście Schindlera. Wybitna polska scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz Ewa Braun odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
19: To super, że są i zostaną z nami filmy, przy których pracowała Ewa. Mam nadzieję, że to nie jest koniec i że będziemy jeszcze, Ewa, się spotykali na twoich premierach.
20: Chciałam bardzo podziękować za możliwość odsłonięcia tej gwiazdy, czy swojego jakby znaku i powiedzmy symbolu tej Alei Sław, dziękując bardzo miastu, które jest bardzo przychylne zawsze, było i jest dla filmu. Dziękuję bardzo.
13: Po uroczystości odbyło się spotkanie z Ewą Braun i projekcja nieciekawej historii Hasa, przy której artystka pracowała jako scenografka.
21: Wczorajszy Kevin w telewizorze to już mógłby zwiastować chociaż odrobinę zimy, a tutaj co poszło nie tak, skoro na termometrach 31 stopni?
14: Ale to poczekaj, bo to nie tylko 31 stopni, ale też deszcze i burze w prognozach synoptyków.
21: Tak, no a to no, o to chodziło.
14: Być może. I już to jest ostatni dzień takiego upału. W środę mamy 30, a w czwartek będziemy mieć 20.
21: Tak, no, maksymalnie.
14: I w nocy z czwartku na piątek, uwaga, tutaj Marta Kiermasz może się uśmiechnie.
13: No.
14: W niektórych miejscach jedynie 6 stopni na plusie.
13: No, nareszcie. I tyle miesięcy czekania.
14: Bezchmurne niebo, gwieździste, księżyc będzie świecił, być może w pełni, nie wiem, bo nie śledzę.
21: O, to będzie można też na coś popatrzeć. I Marta Kiermasz znowu się uśmiechnie.
13: Yes!
14: 5 minut po 10. Zaczynamy pięknie tę środę. I mówimy wam dzień dobry.
21: Arek Sikora.
14: Klaudia Wasiluk.
21: Dzień dobry.
14: Marta wraca za godzinkę.
13: A wracam.

0: Klaudia, zobacz!
1: Słucham.
0: Znowu dzwonią!
1: Co ty mówisz?
0: No.
1: Wujek i ciocia z Ameryki!
0: Dokładnie tak. Wiemy, że słuchacie nas za granicą, 609-86-9869, piszecie nam o tym, ale my chcemy, żebyście nam zadzwonili i o tym powiedzieli.
1: Dokładnie, 609-86-9869 to jest numer prosto do studia.
0: Otwieramy linię i odbieramy połączenia tylko z zagranicy.
1: A wiemy, że jesteście i w Danii, i w Niemczech, i w Hiszpanii, i we Francji, i tam wszędzie, słuchajcie,
0: jesteśmy z wami. Szwecja się pojawia dosyć często, tak. Także kierunkowy jakiś tam zagraniczny, proszę bardzo, odbieramy. Halo, dzień dobry.
2: Siemanko.
0: Kto po drugiej stronie?
2: A Dominik z tej strony.
1: Cześć Dominiku, skąd dzwonisz?
2: A Złomianek.
1: Złomianek.
0: No, to gdzie Łomianki? Gdzie Łomianki za granicą?
1: Warszawy, co prawda, ale nam chodziło o poza granicami Polski.
0: Co by nie było, mam nadzieję, że to było motywowane tym, że czujesz się w tych Łomiankach jak na wakacjach.
2: Jak na wakacjach, oczywiście, i ja tu odpoczywam.
1: A co robisz? A na budowie, to mi w ogóle. Tam jest i piasek.
0: No to powodzenia, miłego wypoczywania przy
1: środku. Pozdrawiamy.
2: Hej.
1: 609-86-9869.
0: Dzień dobry.
2: Siema.
0: Kto z drugiej strony?
2: Kamil.
1: Cześć, Kamilu.
0: Kamil plus 49, kojarzyłem skąd, ale przypomnij.
2: Niemcownia.
0: Niemcownia, tam wiesz.
2: Niedaleko granicy z Holandią nawet.
1: O,
0: proszę bardzo. Dobre macie tam kebaby?
2: Mój to, nie ma co narzekać.
0: A powiedz, jakie plany masz na dzisiaj?
2: Standardowo, praca do samego wieczora.
1: I czym się zajmujesz?
2: Na stajni pracuję.
0: Na stajni! No to galopem w tę środę, galopem! Powodzenia!
2: Wręcz kusem.
0: Przykucem. A umiesz jak koń tak zarżeć? Tak, iha!
2: No nie, tak to nie potrafię.
1: Zawstydził nam się trochę.
0: Myślałem, że domówię.
1: Pozdrawiamy!
0: Trzymajcie się, miłego!
2: Trzymajcie się, hej!
0: Halo, dzień dobry. Halo. Nie udało się, ale tutaj się uda. Też się nie uda, dobrze. A tu się uda. Halo, dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry, witam, Leszek z Hamburga.
0: Dzień dobry, plus cześć. 49, czyli też Niemcownia?
3: Niemcownia, zgadza się, Hamburg Niemcownia. Dokładnie.
0: Hamburg, jakie plany na dzisiaj?
3: No na razie praca, do 17.
0: Do 17, czym się zajmujesz, powiedz przyjacielu?
3: A później koleżanki urodziny, pewnie po jakimś drinku wypijemy.
0: A to już nie pytam.
1: Bezalkoholowym
0: oczywiście. To już
1: oczywiście.
0: Nie pytam o pracę, to już.
1: Ale jak koleżanka świętuje, to trzeba świętować z nią.
3: Ale po pracy.
0: No tak, dokładnie, to że tak powiem, szybkiego fajrantu i wszystkiego najlepszego. Przekaż od nas koleżance.
3: Dzięki ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Buźka, pa, hej!
1: Zobacz, jaką tam mamy armię poza granicami.
0: Dobrze.
1: Którzy są z nami, a my przypominamy, jesteśmy z wami, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
0: Trzymajcie się tam na obczyźnie i w ojczyźnie, i w pracy, i w domu, i w samochodzie, wszędzie, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, że możecie na nas liczyć. Mamy hity i częstujemy was z dziką rozkoszą.
1: 22 minuty po 10. Bajm i Biała Armia. Na teraz.

0: Tak zerkam, sprawdzam, o czym dzisiaj mogę przypominać i...
1: O, kalendarz świąt nietypowych.
0: Międzynarodowy Dzień Urody na
1: Proszę
0: przykład.
1: Proszę bardzo. Dzień, jest też Dzień recyklingu baterii.
0: Baterii, tak.
1: To jest fajne. Bo na przykład jak komuś się wyczerpały bateryjki, a chciałby je jakoś doładować, to bardzo
0: dobrze. Ktoś tu do nas zagląda. Siema, cześć, fajnie, że nas podglądasz.
1: Tu jest nawet cała ekipa.
0: Jakaś
1: dobra, pomachamy do nich.
0: A wiem dlaczego.
1: Dlaczego?
0: Podziwiają nas.
1: Tak?
0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj chciałbym przypomnieć.
1: Też mam taką nadzieję, że to jednak to, bo jak dzień recyklingu baterii, to będzie trzeba kogoś wymienić.
2: Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii Turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W tym domu nigdy nie zwalnia.
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Castorama.
11: Teoria
2: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
20: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miejska spółka Rewitalizacja szuka sposobu i funduszy na rewitalizację kamienicy kominiarskiej przy ulicy Wałowej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Część została wyburzona. Dodatkowo potrzebne jest wykonanie fundamentu. Koszty remontu są ogromne, mówi Dorota Rajkowska, prezes rewitalizacji.
21: Mamy kosztorys, który nie uwzględnia nam jeszcze tego wszystkiego, co jest związane właśnie z miejscem doraźnego schronienia. To mamy szacowane około 13 milionów.
20: Szansą na pozyskanie funduszy może być zrobienie w kamienicy garażu, który w razie zagrożenia mógłby posłużyć za miejsce schronienia dla mieszkańców. Wtedy udałoby się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcą wesprzeć bezbronne czworonogi i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska, mówi Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psiakostka, współorganizator wydarzenia.
22: Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję.
20: Marsz w niedzielę na Radomskim Rynku. Start o godzinie 15.00.

0: 31 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
10: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
0: Reklama.
14: Vox FM.
0: Radom.
15: Ksiądz Jacek K., skazany duchowny z sosnowieckiej diecezji, odpowiadał za pedofilię. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Resort obrony będzie prowadził rozmowy. Uważajcie, jak przechowujecie grzyby. Sezon na te leśne skarby właśnie ruszył.
16: A my ruszamy z wiadomościami radia Vox FM punktualnie o godzinie 11. Przygotowała je i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
15: 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie rejonowym w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym, a także ma zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu. Otrzymał również dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Oprócz Jacka K. w sprawie zatrzymano również kilka innych osób związanych z diecezją sosnowiecką, które są podejrzane o przestępstwa pedofilskie. Do tego tematu wrócimy szerzej w kolejnych wiadomościach Vox FM. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja, przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
18: Dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
14: te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
17: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
18: Michał Rawa, dziękujemy.
15: Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Taka decyzja zapadła w przypadku 3 osób podejrzanych o śmiertelne pobicie 59-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę pod mostem przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby.
19: 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei 4 z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
15: Mówił Daniel Lelko z jasielskiej policji. Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wyzwali karetkę. Załoga stwierdziła jednak zgon. Na ciele ofiary widoczne były ślady wskazujące na pobicie. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Jaśle.
18: Do szkół trafiają kaski ochronne od czerwca. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
20: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
21: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
20: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
18: Opowiada Leon z podstawówki w Bydgoszczy. W całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
15: Ruszył sezon grzybowy, dlatego podkarpacki sanepid przypomina, ważne jest nie tylko to, jakie mamy zbiory, ale również w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników.
22: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
15: Mówiła Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu. To właśnie do tej instytucji można przynieść grzyby, jeśli nie jesteście pewni, czy są jadalni. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Na te w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
23: Już teraz, a mamy prawie 4 minuty po 11, 27 stopni wskazują termometry w Przemyślu i to jest najcieplejsze miasto w Polsce, a w ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do 31 w cieniu.
16: To na wschodzie kraju, na zachodzie nieco chłodniej, bo 19-18 na przykład w Kołobrzegu, Świnoujście 19, opady deszczu i burze prognozowane też przez synoptyków. Najbardziej burzowo ma być w Suwałkach i w Olsztynie. No.
23: No.
16: No. I co jeszcze?
23: I co jeszcze?
16: A i Love Message mamy na dobry początek tej godziny.
23: Tak, a Polo Vibes i Puls Miasta również mamy. A
16: też będzie
23: sam. My też jesteśmy.
16: Będzie.
23: Arek Sikora.
16: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry w tę środę.
23: Dzień dobry. Fajnie, że jesteście razem z nami.
16: Ja chciałbym przypomnieć, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. Przepiękni jesteście.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: No i przepięknie, że jesteście tak w ogóle.
23: Tak.
16: Gramy.

0: od Tawan.
1: Hands up. I 18 minut po 11. O,
0: śpiewa sobie, ja już mikrofon jej włączyłem.
1: Nie? Ale to się nie da nie podśpiewywać.
0: Nie da się,
1: numerów.
0: Nie da się. Klaudia, bo jest początek roku szkolnego. Ja chciałem z tobą załatwić pewną ważną kwestię.
1: Słucham.
0: Jutro idziesz na te zebranie, nie?
1: Idę na zebranie, tak.
0: W tamtym roku byłaś przewodniczącą Rady Rodziców.
1: Było tak.
0: I ja myślę, że w tym roku ja muszę cię przygotować przed tym spotkaniem, bo to, że w tamtym roku nie przygotowałem cię do tego spotkania, było moim olbrzymim błędem i bardzo cię za to przepraszam.
1: Przygotuj mnie, proszę.
0: Mogę?
1: Możesz.
0: Klaudia, to umówmy się tak, że ja będę wypowiadał tekst, którego masz się wykuć na blachę, powtarzaj za mną, tak będzie ci się łatwiej nauczyć.
1: Dobrze.
0: Dobra? Czekaj, zmienię podkład, żeby nam bardziej pasował.
1: Tak.
0: Ja Klaudia Wasiluk.
1: Ja Klaudia Wasiluk.
0: Synowa starego Wasiluka.
1: Synowa starego Wasiluka. Teraz nie wiem, czy mam dalej powtarzać.
0: Absolutnie nie mam czasu i przestrzeni.
1: Absolutnie nie mam czasu i przestrzeni.
0: Brać na siebie ciężar obowiązku związany z...
1: Brać na siebie ciężar odpowiedzialności związany z...
0: Uczestnictwem w zarządzaniu trójką klasową.
1: Uczestnictwem w zarządzaniu trójką klasową. Ale Arek, poczekaj, no, pójdę na zebranie.
0: No pójdziesz.
1: I będę siedzieć ja. Będzie kółeczko. Tak. Będzie mnóstwo innych mamusiek i tatusiów. W większości jednak mamusie tam przychodzą. I przyjdzie pani i pani powie główna, powie tak. Nie wyjdziemy stąd? Dopóki nikogo nie wybierzemy. A ja będę wiedziała, że ja muszę przyjść do pracy, że ja muszę z tobą tutaj, prawda, program poprowadzić. I co?
0: To wybierz kogoś, tylko nie siebie. Dobra?
1: Ja, Klaudia Wasiluk.
0: Synowa starego Wasiluka.
1: Przestań!
0: Dobrze będzie, poradzisz sobie, trzymam kciuki.
1: Dzięki.

0: To jest Fate. To jest Alan Walker. Walker.
1: Walker i
0: Ava Max.
1: Tak, to
2: Ava
1: są
2: czy
1: oni?
2: Ava? Jak ona?
1: A jak wolisz.
2: A właśnie tak.
1: Ona jest po prostu Max.
2: Ava oficjalnie, a Ava dla przyjaciół.
1: Dokładnie tak. Bo VoxFM.pl, zakładka Bestlista, to tam możecie głosować na swoich ulubieńców, na przykład właśnie...
2: Na Ave Ava.
1: No właśnie, no, i Alana Walkera. No. Miejsce które my tam mamy? Miejsce trzecie czy czwarte?
2: Zerknij, bo ja nie pamiętam.
1: Miejsce trzecie. A to może być miejsce pierwsze nawet. Ale to jest wszystko w waszych rękach i to wszystko zależy od was.
2: VoxFM.pl. Voxowa aplikacja i wasze głosy i wyniki waszych głosów w piątek o 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Polecamy.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
5: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
6: Do czego by mi się przydał?
5: Od pomidorki.
7: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
5: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
4: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Kończą się dziś konsultacje społeczne dotyczące korekt w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Radomiu. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zmiana funkcjonowania strefy oraz wykaz ulic, które mogłyby zostać nią objęte w przyszłości. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
11: Celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy.
10: Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się dziś w Centrum Organizacji Pozarządowych na Radomskim Rynku. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 17 do 18.30. To będzie żywa lekcja historii, która pozwoli uczestnikom cofnąć się w czasie o pół wieku do pamiętnego dla Radomia 1976 roku. Resursa Obywatelska organizuje w najbliższą niedzielę kolejną uliczkę tradycji. Hasło tegorocznego festynu historycznego to Wbrew Radom. W programie wystawy, spektakle czy koncerty. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Przypomnijmy, uliczka tradycji w najbliższą niedzielę. Start o godzinie 14. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox FM.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i karportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i karporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
3: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
6: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co, a ja...
9: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
0: Reklama.
11: Vox FM, FM Radar.
12: Więzienie za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat. Ceny paliw na stacjach rekordowo wysokie. Co dalej? Zapytaliśmy o to analityków. Stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Wojsko ostrzega przed oślepianiem pilotów laserem.
13: W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
12: Dzień dobry.
13: Jest 12, to czas na wiadomości Vox FM.
12: 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma także zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
14: Mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżanej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
12: Duchowny ma także 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony nie został z aresztu doprowadzony. Na ogłoszenie wyroku na sali rozpraw nie było także jego obrońcy. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw? Sprawdził to Jakub Krzyżak.
15: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 10 zł.
15: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
17: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
18: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
15: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
19: To jest mój koszt, paliwo.
15: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
19: Tak, dokładnie.
15: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
12: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa, ale śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
20: Oczywiście największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu. Natomiast gdy osiągnie on znaczne wysokości, wówczas to jest poza zasięgiem lasera. Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
12: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jak dodaje, samolot od razu wykrywa, skąd leci promień, grozi za to do 5 lat więzienia. Zakazu jednak nie będzie. Wrocławscy urzędnicy nie zabronią jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. O taki zakaz wnioskowała policja. Pomysł popiera część mieszkańców.
21: Idzie pan sobie, a tu nagle za panem jak nie szturchnie jakąś torbą, jedzie. Wie pan co, że chociażby zadzwonił, no to jeszcze. Ale normalnie, kiedyś mnie tak walnął, to z pizzą czy coś jechał, że mało co się nie przewróciłam. I ja za nim krzyczę, a już go nie widać.
12: Policjanci przyznają, że jest problem, ale...
22: Padł ten temat do rozwagi, ale dotyczył on głównie pseudorowerów ze względu na prędkość, jaką rozwijają. Miasto Wrocław na razie nie planuje takich zakazów. Przyglądamy się temu tematowi.
12: Mówi Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że magistrat chce poczekać na ogólnopolskie zmiany przepisów przygotowane przez resort infrastruktury, a później być może wprowadzi zakaz.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Wieczorem kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniąca tytułu trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. A we wczorajszym kicie Realu Madryt pokonał siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił 2 bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. Drugi świetny występ polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Po niedawnym turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Krbicia będą bronić tytułu. Poza grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią, później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
13: Mam propozycję.
23: Połowy
13: Polski.
23: Dawaj.
13: Proponuję zrobić dzisiaj sobie dzień prania, słuchajcie. Wyschnie w sekundę na balkonie. Tam nawet 31 stopni dzisiaj termometry wskażą w Rzeszowie i w Zakopanem, więc nic tylko prać. Nie róbcie prania na północy, bo tutaj 19 stopni i będzie deszcz, więc to
23: inaczej,
13: nie ma sensu.
23: Inaczej, ci z północy niech przywiozą na południe. Ci z zachodu na wschód.
13: Tak, no. To absolutnie tylko dzisiaj to pranie, bo jutro to już praktycznie w całym kraju takie 17, 18, maksymalnie 21. Chociaż to jeszcze nie jest źle.
23: Ja bym jeszcze dołączył do tego apelu z praniem. Niech wschodnia ściana myje samochody, a zachodnia nie.
13: O!
23: No.
13: To
23: i tak podobnie można z oknami zrobić.
12: To myślałem, że tylko politycy dzielą nasz kraj.
13: Potrzymaj nam
23: myjkę. Prognozę pogody. No.
13: Polecamy się. Arek Sikora.
15: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: summer.
1: A, dziś jest dobry dzień, żeby pochwalić się swoim słupkiem.
2: Słupkiem rtęci.
1: No, bez skojarzeń, proszę.
0: Bez żadnych absolutnie skojarzeń. Forever summer, czyli takie lato na zawsze, żeby zostało z nami jak najdłużej. Musimy się tym, co mamy dzisiaj, naprawdę delektować, słuchajcie. A mamy czym? Bo mamy dzisiaj bardzo

0: Za gorący dzień. Zresztą wy o tym przekonujecie pod 608-698-69. Ktoś pisze, witam u mnie w Płocku, na balkonie słoneczko i 51 stopni. Pranko schnie i nowmik. Pozdrawiam, Ewa.
1: Może to się, wiesz, czeski błąd, że od tyłu, że nie 51, a 15. Jesteś pewna, że to 50...
0: Jest jak... 51 jak nic. Może po prostu chodziło o inny termometr, ale jak najbardziej dziękujemy.
1: Być może, ale to też już jakieś, nie wiem, coś na gorączkę trzeba brać. Dzień dobry, u nas 27,5, Piaseczno koło Warszawy. Robert Bimber pozdrawia.
0: Świetne nazwisko.
1: Swoją drogą. Miał się słupkiem pochwalić, a się pochwalił nazwiskiem.
0: A kto da więcej? Poprosimy o więcej. Oczywiście, że tak. Jeżeli u was na termometrze też duże...
1: Duże cyfry.
0: Cyfry. No, wysyłajcie.
1: Wrocław 28. Ktoś napisał właśnie teraz.
0: O, bardzo
1: proszę,
0: ładnie. Bardzo.
1: 609-869-869. No to co? Celebrujmy ten ostatni dzień upału.
0: 19 po 12. Kombi, Avignon tymczasem u nas.
1: Gramy. Fox FM.

0: 609 86 9 86 9. Halo?
1: Cześć, tu Wiesiu. Cześć, Wiesiu. Jadę do Wrocławia. Aha. I mam równo 94 stopnie.
0: Ile?
2: Co?
1: A nie, czekaj. Aha. 27,5, bo ja na wskaźnik od silnika patrzyłem.
0: No to chyba, że...
2: Ale na przykład Sławek pod 609 86 9 86 9 pisze: u mnie 70 stopni, temperatura płynu w chłodnicy.
0: No, jeszcze sprawdźcie, ile ma temperatura oleju do frytek i wtedy się chwalcie. Chodziło o inny słupek rtęci, chodziło o ten taki, co patrzy tą temperaturę powietrza.
2: Tak, w pokoju mam 24 stopnie w okolicach Grójca, ktoś pisze. Warszawa 32 okay. stopnie, Paweł pozdrawia. Co my tutaj jeszcze
0: witajcie,
2: mamy?
0: W Białymstoku 28 stopni, lecz w autobusie klimat jest chłodny i pogodny, klima przyjemnie pasażerów chłodzi, więc każdemu podróż dziś wychodzi. Kierowniczka komunikacji miejskich z Białegostoku.
2: Pozdrawiamy serdecznie, ale wygrywają Tychy. 31 wysłał Adam.
0: Wysącz 31, wiedziałem, że gdzieś jeszcze było, więc ten dużo.
2: Graz 32 pozdrawiam.
0: I Warszawa 32 stopni, Paweł pisze.
2: Kto da więcej? 609 86 9 86 9.
0: Weźmiemy parę z was, osób tutaj na antenę i pogramy sobie po 13 w nie państwa, nie miasta.
2: Takie bardzo gorące.
0: Proszę bardzo.
2: Jak ta
0: proszę
2: pogoda?
0: Bardzo. Piszcie, wysyłajcie swoje termometry.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
6: Ludzkie pojęcie, masakra.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano we voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama.
26: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, wybierając się na grzybobranie. Apelują mazowieccy policjanci. Na wyprawę do lasu idźmy w grupie, miejmy przy sobie naładowany telefon. Warto też, abyśmy wybrali las, który znamy. A co zrobić, jeśli stracimy orientację? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
27: Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć.
26: Policjanci apelują także, by szczególną uwagę w trakcie grzybobrania zwracać na dzieci i osoby starsze. Zużyty sprzęt będzie można oddać do recyklingu. W najbliższą sobotę odbędzie się zbiórka elektroodpadów. Mieszkańcy Radomia będą mogli pozbyć się niedziałających sprzętów domowych, ale nie tylko, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
28: Chodzi o makulaturę suchą i czystą. Oprócz tego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mały i duży, pochodzący z gospodarstw domowych, a także baterie. Ponadto odzież i tekstylia z wyłączeniem obuwia oraz odzieży i galanterii skórzanej i opakowania ze szkła.
26: Przypomnijmy, zbiórka odbędzie się w najbliższą sobotę przy ulicy Klińskiego w godzinach od 10 do 14.

0: 30 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Do końca dnia będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
1: Vox FM jest impreza.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy m.in. obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
2: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
0: Ekspozycję można oglądać do końca października.
1: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: sklepie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da!
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
7: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom Pel Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Reklama. Vox FM.
11: Vox FM.
10: Rado. Rado.
12: Poważny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Pociąg wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Są ranni. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutami. Dominik M. po pijanemu jechał motocyklem. Bełchatowska 15. Trwają zapisy na listopadowy bieg.
13: Jest 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
12: Na początek poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
15: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
14: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
12: Michał Rawa, dziękuję za relację. Pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku, stracił już immunitet, złożył wyjaśnienie, ale do winy się nie przyznał.
16: Prokurator prokuratury krajowej przedstawił Dominikowi M. zarzut, który dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości. Po przedstawieniu zarzutów Dominikowi M. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
12: Mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z prokuratury krajowej. W trakcie interwencji prokurator odmówił badania alkomatem. Został zatrzymany przez policję, a w szpitalu trzykrotnie pobrano od niego krew do badań. Teraz prokuratura podała wyniki.
16: W jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
12: Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu wykryto je w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. W związku z tym służby zaleciły większy odstrzał dzików w powiecie rzeszowskim i przemyskim oraz zabezpieczenie przepustów dla zwierząt.
11: Nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4S19. I niestety, przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady.
12: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, ASF w Polsce pojawiło się w 2014 roku na Podkarpaciu, w 2018. Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 kilometrów.
17: To jest taki trochę nietypowy dystans. Bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 kilometrów, ale 15 kilometrów to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Co ważne, nasza trasa też jest zatestowana.
12: Z Adamem Kieruzalem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Zapisy na bełchatowską 15, która odbędzie się 22 listopada, już trwają. Szczegóły na stronie MCS-u.
13: Ten bieg w Bełchatowie to jesienią, a u nas za oknem lato. I to
18: dokładnie,
13: piękne lato. Lato
18: dokładnie.
13: W pełni.
18: Mamy informacje z pierwszej ręki a propos pogody, no bo to wy, nasi słuchacze, wysyłacie nam swoje termometry na 609-869-869. Kraków, Nowa Huta na przykład 33 stopnie.
12: Nieźle.
18: Roxana z Sosnowca wysyła też 30 stopni, proszę bardzo. 33 tutaj też, ale nie podpisana jaka miejscowość.
13: Ale na pewno gdzieś jest.
18: Gdzieś jest. No, 30 dzisiaj naprawdę opanowały termometry.
13: I tego poprosimy więcej. Mhm. Wysyłajcie koniecznie, bo przypominamy, zaraz gorące, nie państwa, nie miasta.
18: Dokładnie tak, ostatnie letnie.
13: Letnie wakacyjne, myślę, że też możemy powiedzieć.
18: Początek września to jeszcze, umówmy się.
13: To tak jeszcze wakacje.
18: Na spokojnie
13: to się
18: chodzimy
13: jeszcze
18: wtedy rozkręć. Do szkolny. Tak jest. 4,5 minuty po 13. Vox FM. Klaudia Wasiluk.
13: Arek Sikora.
18: Dawid Osysko, wraz z
12: zapraszam za godzinę.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: A my przypominamy i zapraszamy do wysyłania SMS-ów 609-86-9869. Zgłaszajcie się do zabawy w nie państwa, nie miasta. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Magia w powietrzu, a powietrze dziś gorące, chociaż jak się okazuje, to różnie z tym bywa.
1: 6098698 dzięki za wszystkie wiadomości, a zwłaszcza to musimy podziękować Radkowi chyba.
0: I Anecie,
1: właśnie.
0: Ich wybraliśmy do naszej zabawy w Nie Państwa, Nie Miasta i to oni teraz będą ze sobą rywalizować, ale zanim, no to właśnie, Radek jest w Niemczech i tam zimno tak podobno.
1: Halo, Niemcy!
0: Ile tam stopni u was?
2: 18 stopni tylko.
0: O, no to wszystkim, którym dzisiaj za gorąco w Polsce, prześlemy od Radka troszeczkę tego chłodku, może się przydać. Jest z nami też Aneta. Aneta wysłała nam zdjęcie 25 stopni. I gdzie tak chłodno?
3: A to 25 to w pokoju, a na dworze 29.
0: A na dworze...
3: to jest Lublin.
0: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie i Niemcy, i Lublin. Gotowi? Zwarci i gotowi?
0: Do zabawy? Gotowi. W Nie Państwa, Nie Miasta? Ostatnie letnie?
2: Gotowi?
0: No to zaczynamy, proszę bardzo. Klaudia, to może ty zacznij, wybierz literkę, co?
1: Dobrze, X, Y, Z.
0: I tutaj Klaudia sobie w głowie oczywiście mówi alfabet, ja mówię stop.
1: F.
0: F, na literkę F, kochani.
1: Na literkę F poprosimy o gorące miejsce.
0: O.
4: Finlandia.
1: Finlandia. Momentami jest gorąca.
0: No dobrze, zaliczamy. Niechaj będzie. Dobrze, to teraz ja. X, Y, Z.
1: Stop.
0: J.
1: J. Mhm. Na J poprosimy coś, czym można się sparzyć.
0: Dawajcie, kochani, na J.
2: Jajko!
1: Tak, jajo!
0: Tak, jeszcze takie świeże, wyciągnięte, gotowane, jak się tak, obiera z korupkę, no to ja się nieraz paluszki poparzyłem. Tak,
1: bardzo
0: to,
1: dobrze.
0: To się zgadza.
1: Świetna odpowiedź. Jeden do jednego.
0: Dawaj, Klaudia, teraz ty.
1: X, Y, Z.
0: No dobrze, lecisz z tym alfabetem. Stop!
1: O!
0: O!
1: O! Na O poprosimy o coś w płynie.
0: Aha.
2: Olej,
0: brawo! Tak się chyba składa, że Aneta dwa punkty wygrywa w tej, proszę bardzo, naszej dzisiejszej zabawie, Nie Państwa, Nie Miasta.
1: Tak, ale też tak się składa, że my oczywiście Radka nie wypuścimy z niczym. U nas nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wszyscy dostajecie gadżety od Vox FM.
0: Wysyłamy
1: świetny
0: do was,
1: niebieski tak, box.
0: Dokładnie. I macie jeszcze jedną taką dodatkową nagrodę. Po kolei tylko, nie wszyscy naraz. Najpierw może Aneta, możecie kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Aneta,

0: Dawaj.
1: Serdecznie pozdrawiam moją córeczkę Sandrę, mojego męża Krzysia oraz całe radyjko wasze fantastyczne.
0: Pozdrawiamy.
2: Pięknie, dziękujemy.
0: Radeczko, teraz twoja kolej. Kogo pozdrawiamy?
3: No to ja gorąco pozdrawiam z tych zimnych Niemiec żonę Sylwię i synów Antka i Olka.
0: To leciało, powędrowało! To powiedz, że tak właśnie co robimy?
4: Dzień dobry!
0: O właśnie, w Vox FM.
5: Zostawiam Jolkę.
6: Jolka, do ciebie!
4: Słucham? Kto mówi?

0: Nasi słuchacze wysyłają do nas wiadomości na 609-869-869 i tak się składa, się okazuje.
1: Nasz przyjaciel Alert RCB też coś wysłał.
0: Też jest naszym słuchaczem Alert RCB. Komunikat. Województwo mazowieckie, planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki, nie dopuszczaj do niej zwierząt.
1: Dziękujemy bardzo za ostrzeżenie. Przekazane dalej.
0: To są szczepionki dla kit rudych, a nie dla piesków. Jak idziecie na grzyby na przykład z pieskiem, to uważajcie. No to tak, no, żarty żartami, śmiechy śmiechem, ale to poważnie mówimy.
1: Tak jest. Na to też od nas możecie liczyć. 25 minut do 14, chwila przerwy, a po niej m.in. Superhero.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Co w tym domu?

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
3: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Reklama.
12: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 20 osób poszkodowanych, w tym 4 ciężko. To bilans wykolejenia pociągu pod Przysuchą na Mazowszu. Więcej o sprawie Daria Żurowska.
13: Do zdarzenia doszło przed południem na odcinku pomiędzy Wolanowem a Przysuchą. Pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu. Z informacji przekazanych przez służby, przejazd kolejowy był wyposażony w sygnalizację świetlną. Pociągiem podróżowało 120 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei.
12: Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Ruch kolejowy na trasie Wolanów-Przysucha został wstrzymany do odwołania. Do sprawy będziemy wracać. Uzależnienie to nadal duży problem w Radomiu, informuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Nie ma tygodnia, aby do placówki nie zgłosiły się osoby, które wymagają wsparcia. Jest to ciężka choroba, którą trzeba leczyć, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z ośrodka.
14: To jest taki kompulsywno-obsesyjny pociąg do zażywania tej substancji. To jest bardzo silny przymus. Przemoc, myślenie ciągłe w jednym kierunku po to, żeby nic nie ma na świecie tak ważnego jak wypicie alkoholu.
12: Osoby uzależnione mogą szukać pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Malczewskiego w Radomiu. Placówka czynna jest całą dobę. Słoneczne i upalne popołudnie w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy 30 stopni.
15: Vox FM. Jest impreza.
12: Wbrew radom, pod takim hasłem w tym roku odbędzie się kolejna edycja Uliczki Tradycji. Organizatorem wydarzenia jest Resursa Obywatelska oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Tłem tegorocznej edycji Uliczki Tradycji jest jedno z najważniejszych wydarzeń dla radomian, czyli protest robotniczy z 1976 roku. W programie znalazły się wystawy, spektakle czy koncerty. Uliczka Tradycji już w niedzielę, 13 września o 14.00.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Ale jesteś zadowolony?
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Reklama.
16: Vox FM, FM Radar.
17: 8 osób trafiło do szpitala. Za chwilę nowe informacje po wypadku kolejowym pod Radomiem. Na przejściu w Warszawie zaatakował Ukraińca. Napastnik jest w rękach policji. To może być drogi sezon grzewczy. Ceny węgla na składach mocno w górę.
18: Żeby dobrze być poinformowanym, tego popołudnia robimy głośniej i słuchamy. Dawid Osysko, wiadomości Vox FM na zegarach 14.
17: 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w stanie ciężkim. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
19: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Teraz dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
19: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
17: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Bez powodu na przejściu dla pieszych zaatakował obywatela Ukrainy. Policjanci ze Śródmieścia w Warszawie zatrzymali napastnika. Ukrainiec został uderzony pięścią w głowę, po czym stracił przytomność i upadł na jezdnię. Agresor uciekł. Całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły zatrzymania.
21: Obława za nim ruszyła niemal natychmiast po zdarzeniu i nie trwała długo. W pobliżu byli policjanci, którzy go zatrzymali. To 33-letni Polak.
22: Mężczyzna w toku przesłuchania nie wskazał powodów swojego zachowania.
21: Tłumaczy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Napastnik był wcześniej karany.
0: Za brutalny atak na starszą kobietę w centrum handlowym. Kopnął ją dwukrotnie w plecy, co zakończyło się upadkiem i obrażeniami.
21: Za co został skazany na więzienie. Po napadzie na młodego Ukraińca na proces zaczeka w areszcie.
17: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Polaków czekają drastyczne podwyżki opłat za ogrzewanie domów. Ceny peletu, gazu i węgla poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla. Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
1: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
22: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów o powęgiel.
1: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy nawet. Kłopot może być ogromny. No, zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
17: Średnia cena peletu dziś to około 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły barierę 1500 zł za tonę. Na niektórych składach trzeba zapłacić już 1800 zł. To pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Dwie słonice mają po 35 lat, a trzecia powyżej 40. Dołączyły do dwóch słoni, które już mieszkają w ogrodzie. Dlaczego zwierzęta przyjechały do stolicy Wielkopolski? Tłumaczy Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
23: Warunki w słoniarni w Duisburgu od jakiegoś czasu już nie odpowiadają warunkom, w których powinny przebywać słonie. Tak naprawdę tylko Poznań w tej chwili dysponuje na tyle dużą przestrzenią, żeby cztery słonice piąty samiec mógł sobie na tych wybiegach funkcjonować.
17: W najbliższym czasie budynek słoniarni w Poznaniu nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się oswoić z nowym miejscem. Dotychczasowych mieszkańców Kizi i Ninia można zobaczyć na wybiegu zewnętrznym.
18: Niemiec płakał jak oddawał. 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj bardzo dużo słońca, to chyba nie jest żadne zaskoczenie, bo to ostatni, można powiedzieć, dzień lata. No prawie jesieni, no bo 9 września jednak mimo wszystko w kalendarzu zobowiązuje. Dzisiaj nawet 31 stopni na południu naszego kraju, 29 w centrum do 23, a nawet 18 na termometrach w Koszalinie. Bardzo mi przykro, no tak bywa. Najbliższa noc zdecydowanie chłodniejsza niż ta wczorajsza. 14 stopni maksymalnie w Warszawie, 11-12 na pozostałym obszarze i deszcz w pasie od Olsztyna, Suwałk przez Białystok, Warszawę, Kielce, Kraków i Zakopane. Deszcz oczywiście w nocy. 4,5 minutki mamy po godzinie 14, ależ dzień dobry, mamy środę. Środa, jak to mówią, środa minie tydzień, zginie bardzo fajnie. Międzynarodowy Dzień Urody mamy dzisiaj. Gdybyście chcieli sobie troszeczkę poflirtować na przykład z koleżanką z drugiego piętra, to wiecie co robić.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
18: Pani Aniu, w radiu mówili, nie chciałem, ale musiałem. Joy Touch by Touch, Defis, mój pan Bogdan Borowski, taki zestaw za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski, a to jest program To Jest Dzień. Bo o tej porze to jest dzień. Jak wiadomo, życie zaczyna się po 14.

0: że zacytuję samych zainteresowanych, Defis z miłym panem i panem Bogdanem Borowskim. Jeszcze raz, 12 minut po godzinie 14. Chciałoby się jeszcze raz wakacje, ale co tu chcieć jeszcze raz wakacje, jak wakacje mamy za oknem, prawda? Dzisiaj jakoś tak nie sprzyja pogoda pracy, zauważyliście to? Człowiek przychodzi we wrześniu, że niby chętnie, zmotywowany po urlopie, tu by coś porobił, no i weź rób, jak tam tak pięknie, na ryby by pojechał, na leżaku by poleżał. Coś by może się troszeczkę nawet poopalał we wrześniu, kto wie, żeby pokazać tym wszystkim, którzy pojechali na wrześniowe urlopy, kiedy my wszyscy w pracy, że u nas też można, prawda? To korzystajcie z tej pogody jak najszybciej, bo jutro już nie będzie takiej okazji. Idzie jesień i to w pogodzie idzie taka jesień, naprawdę bardzo konkretna. Dzisiaj jeszcze o tym zdążymy powiedzieć. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Urody. Międzynarodowy Dzień Urody skłania również do pewnego rodzaju przemyśleń. Ja bym powiedział, urodę ma każdy z nas, prawda? To jest coś, co po prostu mamy. No tylko nie u wszystkich widać.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nie, no żartowałem. Albo nie żartowałem. Nie wiem. Nie wiem.

0: Tak brzmi Groove Coverage popołudniowo w Vox FM w programie To Jest Dzień. 18 minut po godzinie 14, dobra 19, żeby być precyzyjnym, bo jednak mimo wszystko każda minuta o tej porze może mieć znaczenie dla tych, którzy dopiero oczekują na wyjście z pracy i nie mogą się doczekać. Wiecie, że można dostać 500 zł kary, jak nie wpuści się kominiarza do domu? Takie buty. Przegląd kominiarski, czy tam jest obowiązkiem właścicieli, zarządców budynków, a kontrola takich przewodów kominowych musi być wykonywana co najmniej raz w roku. Umówmy się, przed sezonem jesiennym, czyli grzewczym, wypadałoby, prawda, żeby przyszedł kominiarz. To jest zresztą, to jest bardzo fajna czynność. U mnie był, wody się napił, coś tam sobie pomierzył, kazał kratkę wyczyścić i sobie poszedł. Oprócz tego, że to jest i bezpieczne, i nie zapłacicie kary, to jest jeszcze jedna z niewielu niepowtarzalnych okazji, żeby się zorientować, że człowiek nie ma guzika w spodniach.
1: To jest Dzień z Vox FM.
0: A umówmy się, co niektórzy słusznych rozmiarów mogą tego nie zauważyć. Blanka Solo, Mik, będę przy tobie, za chwilkę gramy, 20 minut po 14, 10 minut do wiadomości.

0: Nowość od Fastboyta, nazywa się ten kawałek Music Sounds i brzmi jak Music Sounds. 27 minut po godzinie 14. 3 minuty. Z czym przez te 3 minuty wobec wieczności wiedzą tylko ci, którzy za 3 minuty wychodzą z pracy. Jak to się dłuży? Za 3 minuty 14.30 wiadomości, a zaraz po nich lato, lato i jeszcze raz lato zaklęte w piosence. No, Aleksja.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowskimi.

0: Topotyk Comax.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Reklama.
11: Skoro na zegarach 14.30, a Dawid Osysko ponownie pojawił się w studiu, to oznacza tylko jedno, czas na wiadomości.
12: Nie żyje jedna osoba. Pasażer pociągu, który wykoleił się po godzinie 11 w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin, na przejeździe kolejowym uderzył w ciężarówkę. Po tym lokomotywa wypadła z torów i przewróciła się. Z szyn wypadło kilka wagonów. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 15. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi do prawie 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. O prognozach cen na najbliższe dni mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
13: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
12: Za 95 obecnie trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90 na stacjach przy autostradach. Ceny są wyższe. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Odnotowano tam 95 cm. Poprzedni zanotowany w zeszłym tygodniu poziom wody na tej stacji wynosił 98 cm. Norwegowie żegnają zmarłego króla Haralda V. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze w Oslo. Wśród około 1000 gości znaleźli się monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki.
11: Ta u nas obiecana Aleksja. Wracamy do czasów słusznie minionych. Kolonii.

0: się dobrali, można powiedzieć, jak w Korcu Maku, Kygo i Tina Turner, What's Love Got To Do With It, czyli pieśnie o miłości. 21 minut, mamy do godziny 15. Jest problem, niemały problem. Otóż wyobraźcie sobie problem, czy znalazłem taki problem, jest za mało pieniądza na rynku. Nie wczytywałem się dalej, już sam tytuł mnie zaintrygował, nawet można powiedzieć trochę zainteresował. Bo ja nie wiem, czy na rynku jest za mało pieniądza i na jakim rynku i o co tutaj chodzi. Ale na pewno u mnie jest za mało pieniądza, a ja jestem częścią rynku, więc co tu dużo mówić. Zgadzam się. Kiedy wypłata?
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU 2. Radom.pl.
9: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
1: Reklama.
11: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 4 osoby zostały ciężko ranne w wyniku wykolejenia pociągu w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Doszło tam do zderzenia pociągu z ciężarówką. Aktualnie udzielamy pomocy poszkodowanym, mówi Marcin Kowalski, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Przysusze.
12: Po dojeździe jedna z tych osób nie miała funkcji życiowych. W wyniku naszych prowadzonych działań zespołu ratownictwa medycznego funkcje życiowe zostały przywrócone po prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ta osoba została zabrana. Wśród tych osób do szpitala też jest kierujący samochodem ciężarowym.
11: Pociągiem podróżowało ponad 100 osób. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Te będą ustalane przez służby. Ruch kolejowy na trasie Wolanów-Przysucha został wstrzymany do odwołania. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w lecznicy.
1: Nie słuchajcie powieści, że miesiączka boli i po porodzie przestanie was to boleć. Zgłaszajcie ten problem i proszę, żebyście też dochodziły do swojego. Nie może, lekarz nie może żaden tego zbagatelizować.
11: Według szacunków na endometriozę może cierpieć nawet 2 miliony Polek.

słonecznie i upalnie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 30 stopni. Już ponad 200 biegaczy jest zapisanych na bieg trzeźwości. Imprezę jak co roku organizuje Biegiem Radom. W programie maraton, półmaraton, a dodatkowo marski kamień do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w niedzielę 13 września w Jedni Letnisko. Zapisy na biegiemradom.pl.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
16: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
16: Siadek.
18: No co?
19: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
20: Reklama.
21: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych, zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Radomia. Przypominam o utrudnieniach przy ulicy Bernardyńskiej, bo trwa tam budowa parkingu. W czasie modernizacji nie będzie można tam parkować aut. Zamknięte zostały także wszystkie wjazdy na ten teren od strony ulicy Bernardyńskiej i Lekarskiej. Jednak na całej jej długości po obu stronach jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Utrudnienia w ruchu w tej części miasta potrwają do połowy października. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację w mieście i o tej porze więcej aut w centrum. Postoicie na Malczewskiego i Wałowej. Jeśli jedziecie w kierunku osiedla Borki, to w cierpliwość musicie uzbroić się na Limanowskiego i 1905 roku. O tej porze postoimy także dojeżdżając do Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj mocno zakorkowana jest ulica Żółkiewskiego i Warszawska. To tyle szerokości i do usłyszenia.
22: Radom.
23: Nie żyje jedna osoba, za chwilę relacja z miejsca wypadku pociągu na Mazowszu. Miał przy sobie amunicję, chciał wejść na targi obronne. Incydent z udziałem Ukraińca w Kielcach. Spotkał się z działaczami Związku Polaków. Andrzej Poczobut od wczoraj jest na Białorusi.
24: Na zegarach punktualnie godzina 15. Dawid Osysko zbiera najświeższe wiadomości Vox FM i prezentuje właśnie teraz.
23: Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzczyk, z którą teraz się łączymy.
0: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
0: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
1: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
0: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
23: Na przejeździe, na którym doszło do zdarzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku? Ustalą to śledczy. Miał przy sobie amunicję, chciał wejść ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
2: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
23: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach jest m.in. szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj Jan Uczwek przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
20: Na Białorusi ma spędzić około tygodnia. Chce spotkać się z rodziną oraz działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy wspierali go podczas pobytu w więzieniu. Wczoraj odwiedził też cmentarz w Sopocie pod rodzinnym Grodnem, gdzie spoczywają polscy obrońcy miasta. Andrzej Poczobut ma w paszporcie amerykańską wizę. Za kilka dni zamierza z nią wrócić do Polski, skąd planuje dalszą podróż do USA i Kanady, gdzie ma rozmawiać m.in. z Polonią. Świat polityki martwi się tymczasem o jego bezpieczeństwo. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska napisała w mediach społecznościowych, że powrót oznacza ogromną odwagę, ale jak ujęła, represje trwają. Powrót na Białoruś jej zdaniem wciąż może być więc niebezpieczny.
23: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Motorniczy z całej Europy i antypodów pokażą swoje umiejętności w Warszawie. 19 września przy Placu Centralnym odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn z miast europejskich oraz australijska drużyna z Melbourne.
22: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
23: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju.
22: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
23: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy.
25: No i fajnie. 4 minuty po godzinie 15. Pogodowo, doskonałe wieści dla tych, którzy kochają wysokie temperatury, bo dzisiaj takich uświadczycie. Nawet 32 stopnie na termometrach w Krakowie i w Rzeszowie. W Koszalinie 18. Taka różnica malutka. Najbliższa noc raczej chłodna, bo 14 stopni w Warszawie, 11-12 na przeważającym obszarze. Powiem, gdzie nie popada, bo będzie krócej. Lublin, Rzeszów, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin oraz Koszalin. Na pozostałym obszarze deszcz. Jutro maksymalnie 19 stopni. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia, nie, ja się obrażam. Co to w ogóle jest? To dzisiaj po 30, a tutaj co naprawdę? No ale z drugiej strony kiedyś musi przyjść jesień, żeby później była zima, blach, a później, żeby znowu było, można czekać na lato. Przetrwamy, spokojnie, święta przed nami, matko.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Ja się tak pocieszam, ale powiem wam, zrobi to

0: Jeżeli zadawaliście sobie pytanie, a dlaczego ten prowadzący tak mówi, że kocha, uwielbia Bałza Magnetic, no to właśnie dlatego. 10 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, a propos pieniądza, ja lubię mówić o pieniądzach, nie wiem jak Wy, zwłaszcza gdy mam, a nie mam, ale i tak lubię. Narodowy Bank Polski wyemitował nową srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. 10 zł na monecie, no moneta. Zamiast wizerunku, kto jest na jaki wizerunek czyjego polskiego władcy jest na 10 złotówce, bo to nie był król. Słucham bardzo, no, proszę bardzo, czyj? No, słuchamy, Marcin.
1: Nie pamiętam.
0: Widać, że rzadko operujesz dychami. To tylko Jagiełło.
1: Coś tam mam w portfelu, ale i to chyba może być dycha, ale nie mam przy sobie. No,
0: no Mieszko pierwszy tam jest. No.
1: Mieszko.
0: A Żyła drugi. I teraz tak, zamiast wizerunku Mieszka pierwszego, ja o tym Żyle wspominam nie przez przypadek, to tam jest sportowiec. Jak myślisz, który? Ale w zasadzie która?
1: Nie mam pojęcia.
0: No strzelaj, kogo byś dał na 10 zł?
1: Na 10 zł?
0: Na monetę kolekcjonerską 10 zł.
1: Sportowczyni?
0: Tak, sportowczyni.
1: Igę Świątek.
0: Halina Konopacka, byłeś blisko, tylko w ogóle nie.
1: Blisko żyłeś.
0: Halina Konopacka. I tak myślisz, ile takie 10 zł może być warte? Słucham ciebie, no.
1: No 10 zł, przecież to jest proste.
0: To by było zbyt proste. 360 zł trzeba zapłacić za monetę wartą 10 zł.
1: I co, kupujesz?
0: No lecę. To jest dzień z Vox FM. Nie chodzi mi o monetę, nie chodzi mi o te 10 zł, po prostu chcę mieć zdjęcie Konopackiej.

0: Już. Gotowy?
1: Gotowy.
0: Dobra, wróżymy. Koziorożec, słucham 609-2869. Jaki horoskop jest? Co tam się dzieje? Dawać.
1: Na razie nie siedź cicho jak mysz pod miotłą.
0: O.
1: Ta sprawa rozwiąże się niejako sama.
0: O. Matce muszę mojej powiedzieć, bo to jest jedna... Koziorożec?
1: Tak.
0: Myślałem, że to panna. Waga!
1: Waga?
0: Tu jest napisane waga 23, mam urodziny Kasia.
1: Musisz przede wszystkim zachować spokój i pogodę ducha.
0: Rak, Adam, proszę o wróżbę, tylko dobrą, napisał.
1: Nie omieszkaj zapytać tej osoby o to, co tak naprawdę miała na myśli.
0: Nie omieszkaj, to a propos, panie redaktorze, Mieszko był pierwszy, drugi był Jan Paweł, ktoś pisze. Siemka, a ja jestem spod znaku barana. Ciekawe, co tam o mnie piszą, chętnie bym posłuchał.
1: Bardzo dobrze zyskasz na przedsięwzięciu, które niedawno rozpocząłeś.
0: Ci z Zonda Krypta też tak mówili. Jaki ty jesteś znak zodiaku, powiedz?
1: Byk.
0: Słuchamy.
1: To nie jest czas na wielkie zmiany.
0: Dziękuję!
1: Więc...
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Jakby to powiedzieć...
1: Dziękuję.
0: Marcin, bardzo dziękujemy. Ups, I did it again. Weź to do siebie.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: można wygrać, jeśli się chce, i o tym przekonuje grupa Modern Talking. PS, to prawda. 28 minut, mamy po 15 za 2 minuty. A propos wygrywania, wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: 15.30, wybiła na zegarach. Dawid Osysko w studiu zaprasza. Najświeższa porcja wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
15: Wszyscy pasażerowie otrzymali pomoc, informuje wójt gminy Wieniawa. To na jej terenie w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Składem omijało około 100 pasażerów.
16: Zorganizowaliśmy miejsce takiego tymczasowego pobytu dla tych osób najmniej poszkodowanych w wypadku. Tam uzyskały dalszą pomoc. Była dostępna pielęgniarka i jest jeszcze była pani psycholog szkolna.
15: W wypadku zginęła jedna osoba. To jedna z czterech najciężej rannych, które trafiły do szpitali. W ciężkim stanie także jest maszynista pociągu i kierowca ciężarówki. Po wypadku premier Donald Tusk zapowiedział pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów. Chodzi o osoby, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo sygnalizacji świetlnej i zapór. Szef rządu zwrócił uwagę, że to kolejny przypadek, kiedy katastrofa ma miejsce na przejeździe kolejowym. Transport publiczny w Holandii niemal całkowicie sparaliżowany dzisiaj. W tym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników tego sektora. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra. A w Amsterdamie stanęły także promy.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: W Lidze Mistrzów kolejne interesujące pojedynki. Wieczorem zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt, a Napoli z Arsenalem Londyn, aktualnym mistrzem Anglii. Z kolei broniąca trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki, został prezesem Iskry Kielce. To jedyny 21-krotny mistrz Polski w piłce ręcznej. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. Kraków będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet Amfutbolu. Blisko ośmiodniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Arenami rozgrywek będą trzy krakowskie obiekty: Krakowia, Garbarnia i Prądniczanka. Mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbolu.
18: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
15: W ciągu 8 dni rozegranych zostanie 48 spotkań. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w amfutbolu.
0: Czas na trochę miłości od Iny, ale jednak naszej. Gramy.

0: I na koniec jeszcze te bardzo romantyczne, to może trochę niepokojące dźwięki, ale umówmy się, większość romantycznych dźwięków jest niepokojąca. 21 minut do godziny 16. Gdyby wam takich dźwięków romantycznych zupełnym przypadkiem brakowało, to jest Pawelec, bo ja obiecałem, że wam to powiem. Pamiętajcie, że on pomaga w problemach sercowych, nawet nie tych bardzo poważnych. Jeżeli chcecie się po prostu umówić z kimś na randkę, a jak to się ładnie mówi, wstydzicie się zagadać, macie Pawelca i kochaj albo rzucaj. voxfm.pl polecam.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
7: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
8: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
1: Reklama.
9: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych sprawdzi, jak doszło do katastrofy pod Przysuchą. Przypomnijmy, pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, a 7 zostało przewiezionych do szpitala. 3 z nich są w ciężkim stanie. Kluczowa w tej sprawie ma być opinia członków komisji, mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
10: Członkowie tej komisji będą uczestniczyli w czynnościach oględzin. Te ustalenia, wnioski będą wykorzystane po jako materiał dowodowy w śledztwie prokuratorskim.
9: Na miejscu wciąż trwają czynności z udziałem służb. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na kolejowej 22. Rodziny osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu pod Przysuchą na Mazowszu mogą uzyskać telefoniczne informacje o stanie zdrowia swoich bliskich, którzy trafili do radomskiego szpitala specjalistycznego, informuje rzecznik lecznicy Wiktoria Kościelniak.
11: Wiemy i rozumiemy, że bliscy, rodziny tych osób martwią się o ich zdrowie i życie, dlatego wszystkie informacje udzielane są u nas pod numerem telefonu 48 361 5109.
9: Przypomnijmy, w miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia. Pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Pociągiem jechało w sumie ponad 100 osób.

0: słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Jest też upalnie. Na termometrze aktualnie zobaczymy 31 stopni. Przed nami drugi radomski bieg onkologiczny. Impreza już 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg i marsz, ski, kamień Nordic Walking na dystansie 5 km, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
1: Celem jest zachęta do regularnych badań profilaktycznych. To jest również integracja osób, które w przeszłości miały problemy zdrowotne, onkologiczne.
0: Przypomnijmy, radomski bieg onkologiczny. Onkologiczne już 4 października o 10:00. Start i meta w Parku Kościuszki. Zapisy na biegiemradom.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.
10: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze mocno zakorkowany jest dojazd do ronda honorowych dawców krwi. W cierpliwość musicie uzbroić się także na Mogielnickiej, Krótkiej i Lewiczyńskiej. Chwilę czasu stracicie także dojeżdżając do ronda żołnierzy wyklętych. O tej porze więcej aut także na Laskowej w stronę ulicy Piłsudskiego. Zakorkowana także jest Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualność. Sytuację drogową w Radomiu i o tej porze więcej aut w okolicach Placu Kotlarza. Tutaj postoicie na Okulickiego i Wernera. Nielepsza sytuacja przy rondzie Kisielewskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu dojeżdżając do ronda od strony ulicy Limanowskiego i Narutowicza. Zaglądamy do Śródmieścia i tutaj już tradycyjnie więcej aut na 25 czerwca. Szerokości i do usłyszenia.
11: Vox FM Radom.
12: Duży huk, szok, emocje, dramatyczne relacje pasażerów po wypadku pociągu pod Radomiem. Kwas masłowy na targach obronnych w Kielcach, ktoś wylał te substancje na jednej z sal. Stopy procentowe bez zmian, za chwilę komentarz do decyzji RPP.
13: Punktualnie 16 na zegarze, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy już teraz na wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie przed Wami.
12: Usłyszeliśmy huk, potem pociąg przechylił się, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity. Chodzi o pociąg, który zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Jechało nim około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawszczyk.
14: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
15: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
16: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i wszystko.
1: kulisy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu, też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
12: Na miejscu pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
16: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
12: Na miejscu poza przedstawicielami prokuratury pracują także policja, straż pożarna i eksperci z Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
17: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
12: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest pod kontrolą. Sprawą zajmują się mundurowi. To kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
18: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową. Czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
12: Mówi w rozmowie z nami Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Zakopanem powstała specgrupa rowerowa. Chodzi o to, by zburzyć mur niemocy i wytyczyć ścieżki rowerowe z prawdziwego zdarzenia. Na razie w stolicy polskich Tatr jest tylko jeden odcinek ścieżki, zaledwie 1,5-kilometrowy. Specjalna grupa ma znaleźć możliwość zbudowania całej sieci tras dla dwóch kółek, zapowiada Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta.
19: W Zakopanem mamy dość duże trudności, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i trzeba skupić się na tym, żeby w tej obecnej sytuacji urbanistycznej spróbować wyznaczyć, może nawet nie ścieżki, a odpowiednie szlaki rowerowe, tak żeby połączyć się z tymi dużymi projektami, chociażby jak Velo Dunajec. Dlatego też powołaliśmy zespół ekspertów, który zbada te możliwości.
12: W zakopiańskiej specgrupie rowerowej znaleźli się urzędnicy od inwestycji, ale przede wszystkim zapaleńcy dwóch kółek.
13: Bardzo dobrze, jestem za.
12: Świetnie.
13: Boję się, że w Zakopanem ktoś zaraz wpadnie na pomysł, żeby te rowery ciągnęły konie. Bardzo dziękujemy.
12: Bardzo dziękuję. Małgorzata Łukowska przyjdzie o godzinie 16.30.
13: Zapraszamy, a z Dawidem słyszymy się jutro. Tymczasem pogodowo, proszę Państwa, jutro proszę szykować się na cieplutkie sweterki, bo temperatura spada i to niestety dość drastycznie. Jutro maksymalnie 19 stopni na termometrach, 18-17 na przeważającym obszarze. Deszczowo jutro na wschodzie i w centrum naszego kraju. Zupełnie inaczej niż tej nocy, bo tej nocy nie popada, tylko na zachodzie i w Lublinie. Taki malutki wyrywek. 12-13 stopni w nocy, nawet dyszka gdzieś tam nad samym morzem. 4,5 minuty mamy po godzinie 16. Bardzo dobra informacja jest taka, że już za chwilkę będziemy sprawdzać, czy dzień na tak, czy dzień na nie, także bądźcie z nami. A tymczasem coś dla waszych dzieci.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
13: Zróbcie głośniej, bo wiem, że teraz na tylnych siedzeniach czekają. Proszę o szał!

0: Trzej ptaszkowie śpiewają. Tak na mnie działa muzyka ludowa. No co poradzę, no słyszę muzykę ludową. Nawet jak tam swoje mokre paluszki maczał Calvi i Remi, no i od razu mi wchodzi. Nie wiem jak wam. Uwielbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam. 10 minut po godzinie 16. A propos muzyki ludowej, hej, teraz to w końcu można. Teraz to w końcu mamy popołudnie. Przypominam niezorientowanym albo tym, którzy dopiero jadą i wasze dzieci są teraz na was trochę złe, że już nie ma APC, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania i uwaga, Dzień Recyklingu Baterii. No kiedy jak nie dzisiaj pozbyć się tego dziadostwa z domu? Tylko pamiętajcie, że to trzeba robić w sposób bardzo określony. A w związku z tym, że mamy Dzień Recyklingu Baterii, to chodzi tutaj o ludzi, którym się baterie wyczerpały. Już wam ładujemy!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I to jak? Andrea Bocelli, David Guetta, Last Ketchup za chwilę i będziemy sprawdzać środa na tak, środa na nie, telefony w dłoń.

0: każdy miał taką Barbie Girl, prawda?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Nie.
0: Albo nie, nie każdy, nie było tematu. 6092869, dzień na tak, dzień na nie, środa oczywiście. To jest pytanie, czy środa kciuk do góry, czy środa może zupełnym przypadkiem kciuk w dół? A może być jedna i druga odpowiedź. Obie pod numerem 6092869. To jest moment, w którym możecie wyrazić swoją opinię, jaka by ona nie była. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Witam, witam, dzień dobry, cześć, Piotrek z tej strony.
0: Piotruśku, środa tak czy nie?
4: No, za tydzień na nie, syn ma kontuzję, jedziemy właśnie na USG, także z kolankiem, także mocno na nie dzisiaj.
0: Ojej, to co ma syn powiedzieć. Zdrówka życzymy w takim razie, chłopaki, uważajcie na siebie, a wiem, że taka wizyta, oj, boli podwójnie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika.
0: Cześć, Monika.
5: Miałam się odezwać wczoraj,
0: tak,
5: po zebraniu u córki, maturzystki.
0: Tak, pamiętam.
5: Ale odzywam się dzisiaj.
0: Jesteś przewodniczącą trójki klasowej, niech zgadnę.
5: A nie, no skąd nie jestem? Ja mam syna jeszcze w 8 klasie, więc za dużo obowiązków.
0: Jesteś główną organizatorką studniówki.
5: Nie.
0: Mam strzelać. Jesteś nauczycielką. Tak naprawdę nie masz syna w klasie maturalnej. Co dalej?
5: Mam córkę w klasie maturalnej.
0: Kurde,
5: syna
0: byłem
5: w klasie
0: blisko.
5: Ósmej. Jestem nauczycielką i muszę pójść na studia podyplomowe.
0: Byłem blisko, Monika. Ale jak rozumiem, dzień na tak.
5: No dzień na tak jak zawsze,
0: dobra,
5: jest na tak.
0: Buźki, wszystkiego dobrego, w takim razie życzymy udanych studiów. To tak przy okazji. Kogo witam tymczasem? Halo, dzień dobry.
6: Siemaneczko.
0: Cześć, siemaneczko, jak masz na imię?
6: Dawid z tej strony.
0: No witamy Dawida. Dawid ma środę na tak, na nie?
6: No środę oczywiście, że na tak. Raz na tak, troszkę na tak, troszkę na nie.
0: Dawaj, tłumacz, tak, tłumacz.
6: Bo tak, na tak, bo jadę sobie pieniążki odebrać, bo sprzedałem konstrukcję.
0: A, dobry, bogaty
6: ale
0: będzie.
6: Ale troszkę na nie, no bo niestety mam 400 km jeszcze.
0: No kochany, no wiesz, ale z drugiej strony pomyśl sobie, sam pobędzie.

0: ze sobą, pogadasz z mądrym człowiekiem, z interesującym, inteligentnym, szarmanckim. Są plusy, zawsze są plusy. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie z tej strony. Łukasz, dzień zdecydowania na nie, 10 punktów i 1100 złotych mandatów.
0: Prędkość?
1: Kolizja na drodze.
0: O, jeszcze gorzej. To nie dość, że jeszcze będziesz musiał zapłacić mandat, to jak rozumiem, jeszcze wydatki z samochodzikiem związane.
1: Tak, ale najbardziej chyba bolą te punkty, bo ja jednak jestem kierowcą, więc troszkę jestem w plecy.
0: Tego nie uratuję, ale na pocieszenie 500 na prezent marzeń dam. Co ty na to?
1: Bardzo chętnie, no to już będzie tylko 500 do zapłacenia.
0: No to twoje.
2: To jest dzień. To jest dzień. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Piosenka w temacie, każdy kogoś takiego zna. Ona jest taka cudowna. Piękni młodzi, już gramy HR&B za chwilkę, a za 7 minut wiadomości.

0: Ring my bell, czyli coś tam dzwoni, ale pytanie w którym kościele. To oczywiście Age, 27,5 minuty po 16, za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
14: Reklama.
15: Na zegarach? Tylko nikomu nie mówcie. 16:30. Małgorzata Łukowska w studiu?
16: Tylko nikomu nie mówcie.
15: Dzień dobry. Zapraszamy na wiadomości już teraz.
17: Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania polityków. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Prezydentowi ufa 51% badanych. Na kolejnych miejscach z 43% poparciem są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Największy wzrost zaufania zanotował premier. Donaldowi Tuskowi ufa teraz 39% Polaków, o 7 więcej niż w ubiegłym miesiącu. Strzały w kierunku budynku komendy. Minionej nocy nieznany sprawca uszkodził szybę Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, mówi zastępca komendanta Mateusz Wawrzyk.
18: Strażacy słyszeli, jak ktoś oddaje strzały z broni pneumatycznej. Myśleli, że to jest w innym otoczeniu. Po zauważeniu uszkodzenia tej szyby zgłosiliśmy sprawę na policję.
17: Sprawę przejęła policja, która ustala, kto i dlaczego oddał strzał. Na koniec jeszcze Poznańskie Muzeum Instrumentów Muzycznych, które zaprasza na huczne urodziny. Placówka kończy w tym roku 80 lat. W weekend w muzeum i jego sąsiedztwie będą liczne koncerty, wykłady czy warsztaty dla dzieci. W niedzielę wieczorem z okna naprzeciw ratusza kierownik muzeum odegra hejnał na trąbce. A dla posiadaczy instrumentów nie lada gratka, bo w placówce będzie w tym czasie działać darmowa pracownia lutnicza.
15: Sąsiedzi już się wyprowadzili. Czytaj, Poznań opustoszał. Korków brak. Snap Rhythm za Dancer, Calvin Harris i Rihanna. Za chwilkę 28 minut i mamy 17.

0: Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. Tak się gra w Vox FM. Rzecz jasna, w rytmie hitów inaczej nie umiemy. I bardzo dobrze, bo tak właśnie ma być. 20 minut i mamy godzinę 17:06:09, 2x8:69. Pytanie brzmiało, brzmi, czy dzień jest na tak, czy dzień jest na nie? Dzień jest na nie! Pisze ktoś wielkimi literami, dlatego krzyczę. Dzień jest na nie. Od rana nic mi nie wychodzi, sama nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Ja chyba wiem. Zbliża się weekend. I to są objawy zbliżającego się weekendu. Podtrzymaj to w sobie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Black Eyed Peas już za chwilkę.
1: Reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
5: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
1: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła w wypadku kolejowym, do jakiego doszło dziś przed południem w Sokolnikach koło Przysuchy. 7 trafiło do szpitala, 3 są w stanie ciężkim. Jak udało się ustalić, osoba, która zmarła, była transportowana do radomskiego szpitala specjalistycznego. Mimo podjętej reanimacji, ranny zmarł, mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
14: Druga trafiła do szpitala w trakcie reanimacji. Niestety nie udało się jej uratować. Wspólnie ze służbami ustalamy tutaj tożsamość osób poszkodowanych.
13: W radomskim szpitalu specjalistycznym przebywa aktualnie jedna osoba ranna w wypadku. 3 kolejne przewieziono do mazowieckiego szpitala specjalistycznego. Badania przechodzi obecnie kobieta w ciąży. Trwają też badania maszynisty. 3 z osób odniosła obrażenia ręki. Gmina Wieniawa organizuje pomoc dla poszkodowanych w wypadku kolejowym pod Przysuchą na Mazowszu. Zorganizowaliśmy potrzebne zaplecze, mówi wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak.
15: Zorganizowaliśmy miejsce takiego tymczasowego pobytu dla tych osób najmniej poszkodowanych w wypadku. Podstawiliśmy autokary. Tymi autokarami przywieźliśmy do biblioteki w miejscowości Skrzynno. Tam uzyskały dalszą pomoc. Była dostępna pielęgniarka i jest jeszcze pani psycholog szkolna.
13: Na miejscu wciąż pracują służby. Ruch kolejowy na trasie Wolanów-Przysucha został wstrzymany do odwołania.

0: Jest i będzie słonecznie. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 31 stopni, a już jutro czeka nas znaczne ochłodzenie. Możliwe są także przelotne opady deszczu.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Wrzesień to nie tylko powrót do ławki, ale też czas na odblaski. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Policji.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
19: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radompel Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radompel Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Reklama.
21: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Wyjeżdżamy na ulicę Radomia i o tej porze nadal spory ruch przy rondzie Kisielewskiego. O tej porze więcej aut także na dojeździe do ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj postoicie na Żółkiewskiego, Warszawskiej, ale i także na Czarnieckiego. O tej porze więcej aut także na ulicy Wierzbickiej. Podobnie jest w centrum na Malczewskiego i Reja. Zator także na ulicy Struga. Zaglądamy do Śródmieścia. No i tutaj już tradycyjnie postoicie na 25 czerwca, ale także przytrzymają Was światło przy parku Kościuszki, jeśli jedziecie w stronę ulicy Słowackiego. Kierując się w stronę dworca, musicie uzbroić się także w cierpliwość na dojeździe do ronda Mikołajczyka. Dalej postoicie na Olszewskiego. No i teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Grójcu i o tej porze więcej aut na Lewiczyńskiej, Mogilnickiej i Piotra Skargi. Postoicie także na dojeździe do ronda Żołnierzy Wyklętych. To tyle. Uważajcie na pieszych szerokości.
22: Akcja w Sokolnikach Suchych wciąż trwa, to po zderzeniu pociągu z ciężarówką. Warszawska prokuratura sprawdza, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze ukryć się w USA, a Norwegia żegna króla za chwilę we wiadomościach o pogrzebie Haralda V.
23: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
22: trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z czterech najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Powiedz, co tam się teraz dzieje.
0: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna, z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
0: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
22: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Na razie nie wiadomo dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, który nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Prokuratura sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. Prokuratura otrzymała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
22: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.
7: I robienie wokół wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych, pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego, zamieszania.
22: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro otrzymał pomoc logistyczną, finansową albo organizacyjną. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko. W stronę króla Hakona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Chwilę przed 17:00 syn zmarłego monarchy, nowy król Hakon VIII wraz z rodziną pozdrowił zgromadzonych z balkonu pałacu. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
24: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 tysięcy złotych.
22: Mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
25: Dzisiejszy dzień naprawdę słoneczny. Słoneczny, piękny, no nic tylko korzystać. To sprawdźmy może, czy najbliższe dni będą takie same, albo chociaż podobne, zbliżone do dzisiejszego. I tak na przykład jutro mamy czwartek, więc w czwartek będzie, tak pół na pół bym powiedział, chociaż przeważać będzie niestety deszcz. I ten deszcz będzie się utrzymywał przez cały dzień. W piątek też deszczowo, chociaż... No właśnie, chociaż tak naprawdę tylko o poranku, bo później ma być już naprawdę, naprawdę ładnie. Sobota, niedziela również słoneczna. I o to chodzi.

0: galaktyczny kawałek, który może napędzić, pobudzić, dodać otuchy. No a być może ktoś w tym momencie tej otuchy faktycznie potrzebuje, bo na przykład stoi w korku. A jak się stoi w korku, to wiadomo, co się w głowie dzieje. Generalnie nerwy. Ale nie mniej, Vox FM cały czas jest z wami. No i robimy wszystko, żeby to nawet stanie w korku było po prostu czystą przyjemnością. Ja tylko spojrzę na zegar, 11 minut po 17, to też zakładam, że to stanie w korku powoli, jednak powoli, no albo może i nie, to zależy od metropolii, w której się znajdujecie, że będzie ustępować. Za kilka chwil też zagadka cioci Maci, więc będzie czas, żeby trochę pogłówkować, trochę pomyśleć, więc przyszykujcie już swoje telefony.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: A my w tym czasie cały czas gramy. W rytmie hitów oczywiście Long Junior i Kolorowa Sukienka.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Czas na nową zagadkę od cioci Madzi. Uwaga! Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
2: Okej, okay, dobra. To może jeszcze raz, proszę bardzo.
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
2: Jeśli znacie odpowiedź, poprawną oczywiście odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, no to śmiało. 609-8698-69 pod ten numer można w tym momencie słać swoje wiadomości. Co to może być?

0: Pierwsze wiadomości dotyczące dzisiejszej zagadki cioci Madzi powoli napływają, ale może sobie przypomnijmy samą zagadkę. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
0: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało, ja czekam cały czas na wasze wiadomości. 609-869-869, tutaj można pisać.
2: Autopromocja. Vox FM. Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Reklama.
9: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Na początek poważne utrudnienia na S17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Bystrzejowice osobówka zderzyła się z motocyklem. Mimo podjętej reanimacji motocyklista zmarł. Obecnie trasa pomiędzy Lublinem a Piaskami jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez węzeł Świdnik, gdzie trzeba zjechać na drogę serwisową i nią właśnie dojechać do węzła Piaski Zachód. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To nie było pobicie, ale zabójstwo. Policjanci wyjaśnili okoliczności śmierci 37-latka, którego ciało wyłowiono w marcu ze strumienia w Wołczynie na Opolszczyźnie. Według wstępnych ustaleń mieli go pobić dwaj mężczyźni w wieku 20 i 25 lat. Zostali wtedy aresztowani. Po analizie dowodów policja zmieniła jednak zarzuty.
11: Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa 37-latka i przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na sporządzenie aktu oskarżenia.
10: Mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Żeby poprawić wyniki w nauce, proponuje pozbyć się ze szkół laptopów. Taki pomysł ma szwedzka minister edukacji. Simona Mohamson uznała ekrany za przyczynę historycznie złego wyniku tamtejszych 15-latków w badaniu PISA. Według niej Szwecja powinna wycofać się z programu, który finansuje zakup tableta albo laptopa każdemu uczniowi. A dodam jeszcze, że w tegorocznych badaniach co trzeci szwedzki 15-latek nie osiąga podstawowego poziomu czytania ze zrozumieniem. 8 lat temu ten odsetek wyniósł 18%.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków już jutro w Sofii. Biało-czerwoni zawalczą z drużyną z Portugalii. Później jeszcze zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. A dziś na parkiecie Bułgaria kontra Macedonia Północna i Rumunia kontra Łotwa. Przed nami też kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Czy środowa zagadka okazała się trudna? Tego jeszcze nie wiem, za chwilę to sprawdzimy. Natomiast zanim sprawdzimy samą zagadkę, to może warto ją jeszcze przypomnieć, bo być może kogoś nagle olśni, ktoś wpadnie na to, żeby napisać i napisze poprawną odpowiedź. Proszę bardzo, oto ona.
2: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić?
1: Co możesz złapać, ale nie możesz tym rzucić? I naprawdę są różne odpowiedzi. Kontuzja, lumbago, oddech. Można też złapać byka za rogi. No, dosłownie raczej bym tego unikał. Można też złapać falę radia Vox FM. No i tego nie da się rzucić, ktoś napisał. Owszem, to akurat jest prawda. Można też złapać przeziębienie. Takie wiadomości również się pojawiają. Proszę bardzo, jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Poprawna odpowiedź to przeziębienie.
1: Przeziębienie, czyli grypa, katar i inne wszystkie takie rzeczy, jakieś wirusowe i grypopodobne, ja bym do tego mimo wszystko zaliczył, bo to dalej mówimy o przeziębieniu. Wszyscy ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, tym serdecznie gratulujemy. A taka ciekawostka, odpowiedzi poprawnych było dzisiaj całkiem sporo.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
4: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
0: Reklama.
12: Vox FM.
0: Vox FM.
12: Radom.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pelruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Erkato. Drzwi Radom Pelruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM. Radom.
13: Premier chce zaostrzenia przepisów drogowych. To po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Radomiem. 30 lat więzienia i przymusowa terapia to wyrok za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Będzie drogo, ale cena za litr paliwa nie przekroczy 10 zł, zapewniają eksperci.
14: Pożyjemy, zobaczymy. 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. To po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 jest rannych. Stan trzech z nich jest ciężki.
15: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
13: W miejscu wypadku przy wykolejonym pociągu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledcze. Składem podróżowało około 120 osób. Wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
16: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką i później znów reanimowałam ją i jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli jej tego LDL-a.
13: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. w grudniu 2024. 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Niedzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
17: Wyrok co do zasady nas jako oskarżonych oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
13: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
18: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co, ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo karę taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, tego nie wybaczę im.
13: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
19: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
13: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
20: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
21: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
22: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
23: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
24: To jest mój koszt, paliwo.
23: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
24: Tak, dokładnie.
13: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. Motorniczy z całej Europy zmierzą się we Warszawie. 19 września odbędzie się 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
25: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
13: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy.
26: Może zacznijmy od nocy. Jaka będzie dzisiejsza noc? Tylko musicie dać mi chwilę, bo mi się mapa nie chce zaktualizować. Dobra, już wszystko mam. Deszczowa. Będzie deszczowa w całej Polsce, a na północnym wschodzie to nawet tam mogą się pojawić burze. Okolice 13-14 stopni to maksimum, jeżeli chodzi o noc. A jutro? Jutro deszczowo w całym kraju tak naprawdę. 18-19, w piątek też deszczowo, ale już nie wszędzie, głównie na południu. Piątek to już będziemy mieli przedsmak tego, co czeka nas w sobotę, bo sobota ma być naprawdę ładna. Ładna i słoneczna. Miejscami nawet 21 stopni. To mi się podoba.
0: Na pełnej z Vox FM.
26: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

No i jak? Podoba się! No pewnie, że tak. David Guetta, Alok, numer jeden naszej best listy, więc inaczej być nie może. Umówmy się. Całkiem dobrze to brzmi. No przesadziłem, całkiem dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale pamiętajcie, że wy na to wszystko macie realny wpływ. Więc jeżeli uznacie, że ten numer zasługuje, by dalej na tym numerze jeden pozostać, to trzeba wejść i zagłosować. Jeżeli uznacie, że to już nie może być jedynką, tylko powinien spaść 2, 3, 4, 5, 10 pozycji, to też tak trzeba głosować. Wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy, oczywiście to wszystko do waszej dyspozycji. Tam też są propozycje do bestlisty i na te też można głosować. I akurat tak się składa, że teraz taką propozycję zagramy. Mik, zawsze będę obok ciebie. Słucham.

0: Roxette i The Look w Vox FM, 25 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Ja tak sobie myślę, że uroda często kojarzona jest z długowiecznością. I postanowiłem sprawdzić w czeluściach internetu, czy istnieje coś takiego jak klucz do długowieczności. I okazuje się, że sprawa jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, bo każdy pisze co innego. Nie ma tak naprawdę jednej złotej reguły, jednej złotej wskazówki. No ale być może wy macie takie jakieś swoje wskazówki, rzeczy, które robicie i które po prostu działają. Pojawiacie się w różnych miejscach i każdy mówi: o Boże, jak ty dobrze, świetnie wyglądasz, czegoś używasz, coś robisz, a wy później mówicie, że nie, absolutnie nie. Jeżeli tak jest, to dajcie znać. 609-869-869. Najfajniejsze wiadomości oczywiście będę nagradzał woksowymi gadżetami. No bo jestem ciekawy, naprawdę. Czy klucz do długowieczności w ogóle istnieje?
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: Zweryfikujmy to wspólnie.

0: Wracamy do tematu długowieczności. Co robić? Jak robić, żeby być długowiecznym? I tak dajecie znać na 609-869-869. Moja metoda na długowieczność i gładką skórę to picie księżycówki wędzonej w ukryciu, napisał Czarek. Pozdrawiamy, smacznego życzymy. Cześć, moim sposobem na długowieczność jest skończyć pracę kierowcy zawodowego, ponieważ mam 20 lat, a ludzie mi mówią, że wyglądam na 35. Pozdrawiam, Oskar. No to trzymam za ciebie stare kciuki, oby do przodu. Klucz do długowieczności to nie przejmować się niczym i mieć po prostu na wszystko, sami wiecie, co ma być, to będzie. Pozdro, Przemek. My też serdecznie pozdrawiamy. No i faktycznie są, znam takie osoby, które jakby respektują twoje prawo. Faktycznie miejscami może to działać. Klucz do długowieczności oczywiście nie, że istnieje. Istnieje. Jak ktoś pyta, czemu mimo 42 lat wyglądam na 30, a uwaga, dlaczego? Odwiedzam teściową tylko dwa razy w roku, pisze Jarek. Okej, to pewnie też tylko dlatego, że musi. Jakby nie musiał, to by nie odwiedzał. Jest jeszcze jedna wiadomość. 4 razy, po 2 razy, 8 razy, raz po raz, o północy za 2 razy i nad ranem jeszcze raz, napisał Mariusz. No dobra, chłopie, ale nie wiem, o co chodzi.
1: Na pełnej z Vox
0: FM. Sen. Sen. Na pewno sen.
2: Autopromocja. Alert.
1: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
9: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
10: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
9: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
9: Vox FM Radom.
10: Będzie protest maszynistów, to po dzisiejszym śmiertelnym wypadku na torach pod Radomiem. Afera w PKOL-u nie zagrozi imprezom sportowym, uspokajają działacze. No i podsumujemy też tydzień bez smartfonów w podstawówkach.
11: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stan trzech z nich jest ciężki. Związek Zawodów Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Jutro ma przedstawić szczegóły protestu. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilka 10 osób, mówi były zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosat.
12: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
10: Relacje pasażerów pociągów, które w Sokolnikach Suchych uderzyła ciężarówka, są wstrząsające.
13: Uderzenie, podskok, spadały nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
14: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
10: Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, zaznaczył szef rządu. W trybie pilnym sprawą zajął się też minister infrastruktury. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego rządu PKO-lu przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co więc z finansami PKO-lu?
15: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKO-lu, zostały, jak słyszę, zażegnane.
16: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
15: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKO-lu, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
16: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
15: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKO-lu, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
10: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Mija tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w podstawówkach. Nie można z nich korzystać w czasie przerw i lekcji. Jak zmiany oceniają uczniowie i nauczyciele, sprawdził w Bydgoszczy nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Po kilku dniach roku szkolnego swoje obserwacje mają sami nauczyciele. Mamy sygnały, że zmiany się sprawdzają, powiedziała mi kujawsko-pomorski kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
18: Nauczyciele nawet mówią, że są zadziwieni pozytywnie, że tak dobrze młodzież zareagowała. Jest więcej rozmów, gier, więcej zabaw.
17: W części szkół zakaz jest już od dawna. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Tam, gdzie zmiany weszły dopiero teraz, uczniowie dostrzegli różnicę.
19: Zostawiamy w szafkach, no i na przykład bawimy się w różne gry. No jest w sumie trochę lepiej.
17: Zakaz komórek dotyczy szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
10: Są jednak wyjątki. Z telefonu można korzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach albo do sprawdzania wiedzy. Wyjątkiem jest też pilny kontakt ucznia z rodzicami. Na koniec jeszcze XIX-wieczny żaglowiec, który odsłania kolejne tajemnice. We wraku spoczywającym przy wejściu do portu Gdańsk specjaliści z Muzeum Morskiego natrafili na nowe znaleziska, mówi Krzysztof Kurzyk z muzeum.
20: Dotychczas udało nam się odkryć fragmenty obuwia, w tym dwa buciki dziecięce, jeden wykonany z cholewą z filcu oraz fragment szelek takich klasycznych, skórzanych, przypinanych na guziki. Nie jesteśmy w 100% pewni, czy szelki te pochodzą i te buciki dziecięce z wraku.
10: Choć o wraku wiadomo już od dłuższego czasu, to na razie nie udało się ustalić jego dokładnego pochodzenia. W ubiegłym sezonie w jego wnętrzu odnaleziono m.in. żeliwny piecyk, drewnianą fajkę oraz skrzynkę z narzędziami cieśli okrętowego.
11: Dzisiejsza noc spokojna, chociaż miejscami deszczowa. Tak naprawdę to ten deszcz może się pojawić w całej Polsce, ale to jest słowo klucz. Może, nie musi, bo pamiętajmy, pogoda zmienną jest, no i też lubi zaskakiwać. Jutro też pogoda, no taka niezbyt optymistyczna, bo deszcz również będzie się pojawiał. A na termometrach okolicy 20 stopni, miejscami 21, ale słuchajcie, w sobotę będzie ładnie. Bo już nie będzie deszczu, będzie w miarę ciepło, 21, 22, czyli będzie można korzystać z pogody w weekend.
0: Na pełnej Vox FM.
11: 5 minut po 19. Michał Trawka. Dobry wieczór.
21: O

0: Majores. 14 minut po 19. Pytanie do was. Słyszeliście już o nowym biznesie na Podlasiu? Nie? No to posłuchajcie. Pewien 17-latek wspólnie z ojcem zbudowali kartoflomat. Po prostu, w którym można kupić worek ziemniaków. Szybko, prosto, bez zbędnych komplikacji. Po prostu stoi taka wielka metalowa buda, w środku woreczki z ziemniakami. Podchodzisz, płacisz albo gotóweczką, albo blikiem, albo zbliżeniowo. No i odjeżdżasz, odchodzisz z workiem ziemniaków. I co ciekawe, pomysł się sprawdza, ludzie korzystają i podobno zachwalają. I to jest kolejny przykład, że biznes tak naprawdę można zrobić na wszystkim. A przede wszystkim na tych automatach. One teraz naprawdę zyskują na popularności. Mam wrażenie, że za chwilę będzie tam można kupić dosłownie wszystko. I to jest właśnie ten czas, gdzie trzeba pomyśleć o tym, jak zostać milionerem.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Czyli dokładnie, co można tam sprzedawać.

0: Okazuje się, że automaty, popularne automaty, gdzie można kupić różne rzeczy, to nie jest coś nadzwyczajnego. Mówiłem przed momentem o kartoflomacie, gdzie można kupić worek ziemniaków, kartofli, pyr, jak zwał, tak zwał. I można też przy okazji na tym zarobić. No i pytanie też, jakie się pojawiło, no to co jeszcze? Gdzie jeszcze? Jakie dziwne automaty się pojawiają? I tak na przykład w mieście Ozorków jest robakomat, ktoś napisał. Ja sprawdziłem i faktycznie, no jest coś takiego. Ale robakomat znajduje się również w Warszawie. Jest to po prostu automat wędkarski. Nie wiem, jaki jest w mieście Ozorków, czy chodzi o robaki stricte do wędkowania, czy też takie do jedzenia, bo takie też się pojawiają. Natomiast no, to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Wszystko da się sprzedać. Po prostu potrzebny jest konkretny klient, który przyjdzie i to kupi.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Jak to mówią, jest popyt, jest podaż.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM, czyli numer 3 naszej bestlisty. Jak się podoba, to warto wejść i zagłosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam są plusy, minusy. Pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji, a najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
2: Ustalanie przyczyn dzisiejszej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Amerykańscy żołnierze z wizytą w Polsce sprawdzą miejsca, gdzie mają powstać ich bazy wojskowe. Dynamiczny wzrost cen węgla i ryzyko, że zabraknie go na zimę.
3: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła we wagon pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
5: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
4: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
6: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
4: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy zabezpieczają teraz rejestratory z lokomotywy, sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
2: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od jutra amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Didano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
2: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a ceny węgla szybują w górę. W kilka tygodni podrożał już o 25%. Nadmiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
8: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
9: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
8: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
2: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący 3. edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
10: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatów. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13. U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
2: Wielki finał imprezy 13 listopada na Arenie Gdańsk.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: A w wiadomościach sportowych na początek Mistrzostwa Europy w siatkówce. Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0. Jutro czas na Polaków. Biało-czerwoni zawalczą z Portugalczykami. Pierwszy gwizdek punktualnie o 15. Kraków będzie stolicą Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. Informacje podali dziś organizatorzy imprezy. W wydarzeniu udział weźmie 16 reprezentacji, które zostaną podzielone na 4 grupy. W sumie rozegranych zostanie 48 meczów. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku. I jeszcze Lionel Messi, który wstępnie porozumiał się w sprawie zakupu drugoligowego hiszpańskiego klubu Eldense. To już druga ekipa piłkarska nabyta przez byłego gwiazdora Barcelony. Messi jest już właścicielem katalońskiego klubu Corneja.
3: Dzisiejsza noc deszczowa. Deszczowa w całej Polsce tak naprawdę. No może miejscami nie będzie padać, ale raczej bym się nastawiał, że jednak będzie. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 13-14 stopni, to takie maksimum. Natomiast jutrzejszy dzień cały będzie deszczowy. No może gdzieś tam po południu faktycznie tego deszczu zobaczymy nieco mniej. Aczkolwiek 18-19 stopni na jutro to taki standard. Za to w sobotę będzie ładnie. Tak, sobota, niedziela, piękna, słoneczna i w miarę ciepła, 22-23, o to chodzi.
11: Na pełnej z Vox FM.
3: Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Dobrze buja? Oj, dobrze buja. Out of my head w Vox FM Hypaton. Tak wam właśnie gramy. Czyli w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do bestlisty, na którą oczywiście wy, rzecz jasna, możecie głosować. Wystarczy tylko, że wejdziecie na voxfm.pl, klikniecie w zakładkę bestlista. Ja sprawdzę, czy to wszystko, aby na pewno działa. Voxfm.pl, wpisujemy, wchodzimy w zakładkę bestlista, klikamy. O, dobra, działa, działa, dobra, wszystko jest. Zjeżdżamy nieco niżej, szukamy propozycję, bryska, szklane oczy, dajemy plusik. I jeżeli się podoba, to zróbcie to samo.
1: Na pełnej z Vox FM.

Tego jeszcze nie było. To brzmi jak abstrakcja, a jednak może stać się faktem. PKP szykuje naprawdę wielką rewolucję, bowiem planują wprowadzić klasę Grand, czyli taką naprawdę ekskluzywną strefę z zaledwie 4 w pełni elektrycznymi, rozkładanymi i mogącymi się obracać, uwaga, o 180 stopni fotelami. I PKP, jak czytam, przekonuje, że podróż ma przypominać lot samolotem w klasie biznes. Sama podróż pociągiem w takich warunkach ma być czystą przyjemnością. No będą też indywidualne stoliczki, rolety, oświetlenie i takie tam szmery, bajery, pompki, rowery. I tak sobie myślę, że kiedyś Żeromski pisał o szklanych domach. Wtedy też to

0: Beyond Us, bye, bye, bye. Ale nikomu jeszcze bye, bye nie mówimy, bo cały czas gramy w rytmie hitów oczywiście. Jeszcze w tej godzinie między innymi Andrea Bocelli i David Guetta. Utwór znany i lubiany. No to jest swoją drogą ciekawe połączenie. Będzie też Calvin Harris. Ale będzie też coś z polskiego podwórka, na pewno.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: John Martin Scripps w Singapurze i Tajlandii brutalnie zamordował 3 osoby, choć według śledczych miał na sumieniu więcej zabójstw. Posłuchajcie historii Turysty z piekła.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you.
7: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pelruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pelruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
8: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
5: Będą surowe konsekwencje po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Radomiem. Więzienie grozi ratownikom, którzy nie zauważyli topiącej się na basenie 12-latki, a Łódź chce karty praw dla bezdomnych. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamujących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
6: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
7: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
6: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
8: Trzeba po prostu wyłamać rogatkę, no pomijając już fakt, trzeba 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
6: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
5: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
9: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy niecce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
5: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielcy, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Łódź przygotowała kartę praw osób bezdomnych. W dokumencie zapisano ich aż 16. To m.in. prawo do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
10: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa, jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
5: O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września. Jeśli zagłosują za, to Łódź będzie czwartym takim miastem w Polsce. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa tych miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać się z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
11: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
5: Złota Brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o upały. Dzisiaj się kończą. Już w nocy, tej nocy będzie padać, to w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. A jeśli chodzi o temperaturę, no to od 11 stopni właśnie we wspomnianym zachodniopomorskim, 12 na plusie w Wielkopolsce, najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, 16 na plusie. No i podobnie też będzie jutro, to Podkarpacie będzie najcieplejszym miejscem w Polsce, 21 na plusie, najchłodniej nad morzem, 16. I tutaj też deszcz.
0: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą

0: koordynator sekcji Radomiak Futbol Plus. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I powiedzmy, w tym roku 3 lata już działalności Radomiak Futbol Plus. Może na początku przypomnijmy, czym tak właściwie jest ta sekcja.
1: Radomiak Futbol Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki.
0: Powiedzmy, skąd w ogóle wziął się na to pomysł te 3 lata temu?
1: Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miałoby to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników.
0: No i plus do tego trenerzy i wolontariusze, jak to wygląda w liczbach?
1: Zgadza się. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących.
0: Co uważacie za swój największy sukces?
1: Największym sukcesem jest to, że w piątek nasz zawodnik dostał oficjalne powołanie do reprezentacji Polski w futbolu bez barier i jedzie na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.
0: To wiemy kto?
1: Niech to jeszcze będzie chwilę tajemnica. My zapraszamy na nasze social media, gdzie w najbliższych dniach będziemy się tym chwalić.
0: Powiedz mi, czy na przestrzeni lat rozwój tej piłki nożnej osób z niepełnosprawnościami jakoś się zmienił na dobre, na gorsze?
1: Tak. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach futbolu plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomiak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowa u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
0: Czyli na chwilę obecną, jeżeli ktoś na przykład chce do Was dołączyć, to takiej możliwości nie ma, bo lista jest zamknięta.
1: W Radomiu tak, w klubach satelickich, czy to w Chomentowie, w Pionkach jeszcze miejsca mamy i tam zapraszamy. Jak ktoś nie może, no musi po prostu w chwili obecnej uzbroić się w cierpliwość i czekać na to wolne miejsce.
0: No z tego, co też widziałam na Waszych socialach, to i dziewczyny zaczęły grać, czego na początku nie było.
1: Tak, tak naprawdę już ta rekrutacja do zespołu dziewczynek to zaczęliśmy w styczniu 2025. Wtedy było to w postaci zajęć z chłopcami, czyli w grupie koedukacyjnej. W chwili obecnej już mamy sekcję autonomiczną, gdzie trenują typowo same dziewczynki.
0: A powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
1: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Football Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
0: No i też chyba tak nawet na skalę tutaj całej Polski to Marcin Oleksy i jego bramka chyba z 2023 czy 2024 roku i jego nagroda FIFA, no też zrobiła dużo szumu wokół właśnie amfutbolu.
1: Zgadza się. No to jest taki właśnie przykład tego. Podkreślę, że Marcin był na naszym pierwszym organizowanym w październiku 2023 roku turnieju Bingo Spa, Turniej Bez Granic w Pionkach, więc był tam, dzieciaki były zachwycone, że mogły go poznać. Też mogę tutaj powiedzieć, że 19 września też będziemy organizować konferencję w Kamienicy Deskurów pod tytułem Sport jako metoda integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. I już dzisiaj mogę Państwa na tą konferencję zaprosić, gdzie głównym prelegentem będzie Przemek Świercz, były kapitan reprezentacji amfutbolu. I możliwe, że Marcin też na tej konferencji się pojawi.
0: Mhm. A powiedzmy, a czy są jakieś bariery, które utrudniają rozwój tej dyscypliny? Mówię tutaj o amfutbolu. Czy są jakieś?
1: Na pewno mała dostępność zawodników, ze względu na to, że najczęściej w Polsce amputacje to jednak choroby cukrzycowe i choroby niedokrwienne w podeszłym wieku. Więc jakby dostępność po naszej działalności można było, że jednak mieliśmy tych 12 zawodników, z czego musieliśmy się posiłkować też z zawodnikami z zagranicy. Przyszły kontuzje i musieliśmy jakby z tej działalności zrezygnować, ale nie uważam tego za porażkę, tylko uważam za to, że jeszcze mocniej możemy jeszcze mocniej działania skupić się na tej naszej grupie z różnymi niepełnosprawnościami i tam naszą energię kierować, tam to rozwijać.
0: A czy coś powinno się zmienić na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o organizację tego amfutbolu, tego wszystkiego?
1: Uważam, że wsparcie, które mamy z PFRON-u, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest wystarczające na chwilę obecną, jeśli chodzi z mojej perspektywy. Ponieważ mamy dofinansowanie do najważniejszej dla nas w chwili obecnej działalności, czyli Decathlon Ligi Aktywności, czyli rozgrywek, drugiej edycji rozgrywek dla szkół, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, gdzie kierujemy właśnie nasze zapytania i czy chęci. W chwili obecnej będziemy mieli rekordową edycję, ponieważ będzie 15 zespołów i 174 zawodników. Startujemy 10 kwietnia w piątek. Też zapraszam Państwa do kibicowania w trakcie rozgrywek, które będą się odbywać od godziny 9.30 do godziny około 13.00 na balonie Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwacznej 109.
0: Mhm. Zanim jeszcze trochę więcej o tej imprezie, to chciałabym zapytać, jak to wygląda w innych krajach. Czy ty się orientujesz, jak ta działalność piłki nożnej osób niepełnosprawnych wygląda? Czy jest na takim samym poziomie, czy jest jeszcze bardziej rozwinięta? Czy ty się w ogóle orientujesz i wiesz, jak to wygląda?

0: zespół jest zapraszany na cały świat, do różnego typu rozgrywek. Tam metoda jest taka, że w każdym zespole jest podział na głębokość niepełnosprawności. Grają na boiskach po 7 osób. Na boisku musi się znaleźć 3 zawodników z głębokimi niepełnosprawnościami, 2 zawodników z umiarkowanymi i 2 osoby z lekkimi niepełnosprawnościami. I oni tak naprawdę mają pod swoimi skrzydłami 100 zawodników w danym momencie, czyli przez cały sezon, czyli rok. Ale potrafią ściągać zawodników z Japonii, potrafią z Ameryki Południowej, z Afryki i przez cały rok szkolą tych zawodników, żeby później na przykład zakładać satelickie kluby w tych krajach, gdzie skąd ten zawodnik pochodzi. I dlatego dzięki temu Fundacja Gemini Barcelona, dokładnie tak się to nazywa zespół, ma na przykład 7-8 satelickich klubów na całym świecie i tych zawodników ściąga, żeby później po prostu tą swoją ideę coraz bardziej rozwijać. Jest też zespół, 2 zespoły mocne we Włoszech, między innymi zespół Juventusu i drugi zespół Insuperability, gdzie twarzą projektu na początku był Giorgio Cellini, czyli były piłkarz. Tam natomiast skupiają się bardziej na niepełnosprawnościach dla osób z, dla skupiają się na osobach z zaburzeniami słuchu. Ale też się z nimi spotykaliśmy na przykład na rozgrywkach w tamtym roku Ligi Mistrzów No Barriers w Wiśle. Ale tak najbardziej rozwiniętymi rozgrywkami jest Wielka Brytania, gdzie mają już normalną ligę i około 10 zespołów w regularnych rozgrywkach ligowych występuje. To no i w Polsce, gdzie mamy rozgrywki futbolu bez barier. Sezon startuje 19 kwietnia i 2 zespoły Radomiaka wystawiamy, więc też zapraszamy do śledzenia nas w naszych social media, naszych wyników. Będziemy walczyć o jak najwyższą pozycję.
1: Teraz wróćmy właśnie o tym, o czym mieliśmy i spotkaliśmy się też tutaj. Organizujecie cykl rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Już wspomniałeś, ile osób wystartuje. Powiedzmy, gdzie to wszystko się będzie odbywać i na jakich zasadach?
0: Boiska Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarczej 109. Pierwsza kolejka będzie jeszcze pod balonem, druga już mam nadzieję na boiskach otwartych. Rozgrywki będą 10 kwietnia, 29 maja, 25 września i 25 października tego roku.
1: Zawodnicy skąd?
0: Zawodnicy z Radomia, ale także z 4 powiatów wokół Radomia.
1: Powiedzmy, czy można przyjść, pokibicować, jak to będzie wyglądać? Czy to jest impreza zamknięta?
0: Nie, serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość i piękno, piękność sportu, ale także prawdziwość sportu.
1: To jeszcze raz przypomnijmy, ilu zawodników weźmie udział.
0: 174 z 15 szkół, ośrodków osób niepełnosprawnych.
1: Wróćmy jeszcze do Radomiak Football Plus. 3 lata działalności. Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych?

0: w naszym mieście i w regionach.
1: Tak, tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomia Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomia Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
0: Mhm. A powiedzmy, jak sport wpływa na życie zawodników poza boiskiem? Czy macie jakiś odzew od, nie wiem, rodziców na przykład?
1: Tak, tak. No powiem tak, że często dzieciaki kończąc 18 lat nie idą dalej do szkoły, więc zaczynają się różnego typu nałogi, złe towarzystwo, tak naprawdę szukanie siebie. Więc tu możemy właśnie, dajemy im metodę tego, żeby na przykład nie palić tych papierosów, tylko przyjść na trening. Nie jeść kebaba, tylko po prostu przyjść i z nami uczyć się tych wartości, czyli współpracujemy z dietetykiem, który uczy, że jednak u dzieciaków z zaburzeniami umysłowymi jednak ten cukier nie jest dobrą rzeczą. Pokazujemy samo to, że nawet jadąc na jakiś turniej, to zawsze mamy w planach coś odwiedzić, czyli ta turystyka, bo wiele dzieciaków po prostu nigdy nie było nad morzem, więc jak pojechaliśmy na turniej do Gdyni, to dla nich zobaczenie morza było czymś, co pomówili, że spełniliśmy ich marzenia, bo oni nawet nie wiedzieli, że morze tak wygląda, prawda? Więc to jest takie to. Też stworzenie radomskiego klubu kibica niepełnosprawnego i to, że tak jak dwa tygodnie temu byliśmy w Gliwicach na meczu Radomiaka w grupie ponad 40 osób, to pokazuje, że te dzieciaki chcą z nami się utożsamiać, rodzice także, bo rodzice też kibicują, więc chcą, żeby ich dzieci na przykład jednak były piłkarzami Radomiaka, zakładali te zielone koszulki i mogli się poczuć jak prawdziwi piłkarze. To też jest ta wartość, która taka dodatkowa, która przyszła z czasem, ale w fajny sposób to wykorzystaliśmy. No i sami rodzice, którzy są zaangażowani w różne nasze działania, czy to bycie wolontariuszami na turnieju, czy bycie wolontariuszami i przygotowanie na przykład strefy gastro na naszych turniejach ogólnopolskich. Czy samo zaangażowanie, to, że to dziecko trzeba przywieźć na trening, to też dla nich jest to, że czują się potrzebni i mają chwilę, nawet te półtorej godziny w trakcie treningu, kiedy mogą po prostu odsapnąć i nie myśleć o swoich problemach, problemach swoich dzieci.
0: Mhm, a powiedzmy, czy przytoczysz może jakąś historię zawodnika, czy zawodników, którzy szczególnie zapadli ci w pamięć? Może coś się zmieniło u nich przez to, że zaczęli uczęszczać na wasze zajęcia?
1: Tak, mamy chłopca, który od pierwszego, drugiego treningu był agresywny, czy do swojej rodziny, czy do nas trenerów. W chwili obecnej chłopak po prostu regularnymi treningami zmienił się bardzo, bardzo dojrzał. Wiadomo, przychodził do klubu, miał 11 lat. W chwili obecnej ma ponad 14. Jest jeden z najlepszych naszych zawodników i tak naprawdę od dłuższego czasu nie widzieliśmy w nim żadnej agresji, a nawet uważamy, że jest za spokojny na boisku pod względem piłkarskim, że nieraz odpuszcza, ale tak naprawdę fajnie po prostu widzi, że poprzez tą piłkę mógł się rozwinąć, mógł zmienić swoje podejście.
0: Dobrze, powiedzmy 10 kwietnia Decathlon Liga Aktywności. A co jeszcze w tym roku? Czy będą jakieś imprezy, które wy będziecie organizować?
1: Tak, na pewno Dzień Dziecka 31 maja w Pionkach, taki nasz turniej wewnętrzny.

0: gdzie ponad 150 naszych zawodników wystąpi. 15 listopada, czwarta edycja turnieju Bez Granic Football Plus, również na Koniówce, czyli nasz ogólnopolski turniej Football Plusa. Też planujemy rozgrywki, kolejne kolejki Decathlon Ligi Aktywności, a także nasze turnieje wewnętrzne, czyli coroczny na przykład turniej charytatywny, mikołajkowy turniej charytatywny w grudniu.
1: A już 17 września odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji.
0: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim zachęcić osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do tego, żeby swoje dzieci czy sami mogli uczestniczyć w treningach, czy to piłkarskich, paraboksu, lekkiej atletyki, a także środowisko, czy to nauczycieli, czy środowisk organizacji pozarządowych działających dla osób niepełnosprawnych, żeby zaczęli z nami współpracować, żebyśmy mogli budować to środowisko jeszcze bardziej.
1: Mhm, zaprosiliście wyjątkowych prelegentów. Kto to będzie? Straćmy.
0: Tak, głównym gościem będzie Przemek Świecz, czyli były amfutbolista i kapitan reprezentacji amfutbolu, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata w amfutbolu. Będzie też Norbert Bradel, obecny trener mentalny kadry amfutbolistów, pracujący w wielu klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym, a także na początek będę ja, który trochę opowiem o tym w ogóle, jak klub powstał i jak się rozwija.
1: To właśnie dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
0: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
1: To na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego warto przyjść i się na początku zapisać, a później przyjść.
0: 17 września w godzinach 16:20 w kamienicy Deskurów, rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
1: To czego tak na zakończenie już, czego Wam życzyć na kolejne lata?
0: Myślę, że cierpliwości, bo tego nieraz brakuje, i tego, żeby dzieci były zadowolone, to my wtedy będziemy zadowoleni.
1: To tego Wam życzę, a moim gościem był Paweł Pietrzyk, koordynator sekcji Radomiak Football Plus. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz zmieniamy temat. Radomska łaźnia przeszła metamorfozę. Budynek, który znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, przeszedł gruntowny remont. Teraz będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą zmianą techniczną jest podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, mówi Eugeniusz Kaczmarek, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2: No ja sądzę, że wrażenia to Państwo jesteście w stanie bardziej obiektywnie ocenić niż ja. To znaczy, ja mając na uwadze porównanie, jak ten obiekt wyglądał przed rozpoczęciem prac remontowych i teraz na zakończenie tych prac, gdzie Państwu prezentujemy ich efekty, sądzę, że jesteśmy z tych prac i z efektów naprawdę bardzo zadowoleni. Obiekt się zmienił nie do poznania. Przede wszystkim dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że obiekt w tej chwili spełnia określone warunki, których wcześniej nie spełniał. Mam na myśli tutaj warunki przeciwpożarowe, warunki techniczne. Obiekt zyskał całą kompletną instalację wewnętrzną, jak instalację wodno-kanalizacyjną, instalację przeciwpożarową, instalację dotyczącą wentylacji, instalację kanalizacyjną. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, jaką użytkownicy dotychczas, z którą mieli problem, to jest ogrzewanie tego obiektu. Obiekt dotychczas był ogrzewany z starą instalacją elektryczną, bardzo kapitałochłonną. W tej chwili budynek został podłączony do sieci miejskiej, został wybudowany nowy węzeł. Także sądzę, że na bliższa zima już nie będzie stanowiła problemu, że pracownicy będą musieli użytkować go w ciepłych kurtkach, butach ciepłych, bo naprawdę my już sprawdzaliśmy w tej obecnej zimy, obieg jest naprawdę bardzo dobrze ogrzewany. Tak, obieg jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego wszelkie prace i ewentualnie jakieś dodatkowe komplikacje czy niespodzianki, wszystko musieliśmy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Natomiast odbyło się to naprawdę dosyć płynnie i skutecznie. Wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy z tego być, a szczególnie użytkownik, który będzie, mam nadzieję, przez wiele, wiele lat funkcjonował w tym obiekcie. No i oczywiście najważniejsza rzecz to ludzie, którzy będą korzystali z tego. Sądzę, że różnicę zauważą, ponieważ ta różnica jest bardzo duża w stosunku do stanu technicznego, który był wcześniej. Łączny koszt całej inwestycji wyniósł około 2,3 miliona złotych, z czego około 2 milionów złotych to były środki pochodzące z funduszy europejskich. To są fundusze dla Mazowsza na lata 2021-2027.
1: Mamy nowe ogrzewanie, dodatkowe toalety czy garderobę dla artystów. Pojawiła się też nowa przestrzeń, mówi Beata Drozdowska, dyrektor łaźni.
3: Trudno, żeby się nie podobała. Rzeczywiście łaźnia jest zabytkowym obiektem w samym centrum Radomia. To ma bardzo istotne znaczenie też dla estetyki, prawda, naszego najważniejszego punktu, naszego miasta. Łaźnia nie jest dużym obiektem, natomiast jest takim trudnym, co się okazało w czasie remontu, kiedy pod nadzorem konserwatora zabytków, kiedy wiele niespodzianek się pojawiało. Ale już jest remont zakończony, już powstała przestrzeń, która bardzo na nas oddziaływuje, dlatego że jest bardzo pięknie, jest dużo powietrza, jest jasna, są wymienione podłogi w całym budynku, są dodatkowe toalety, jest profesjonalna garderoba dla artystów, także nic, tylko pracować i przygotowywać już ofertę kulturalną. Zwiększa się taki metraż, na którym prowadzić działalność naszą łaźnianą będziemy, ponieważ podjęliśmy decyzję, że ten najniższy poziom łaźni, który od początku, właściwie od 1987 roku, kiedy łaźnia była uruchamiana, służył celom gastronomicznym. W tej chwili tam będziemy prowadzić również działalność kulturalną. Jak Państwo widzicie, to jest taki dziewiczy teren. Musimy bardzo pięknie go zagospodarować. Pośpiech nie jest dobrym doradcą w takich sytuacjach, więc jak tylko uporamy się i jeszcze z remontem portyku, łaźni i z wyposażeniem w fajny, sprzyjający odbiorcom przede wszystkim sprzęt, będziemy Państwa zapraszać.

0: zmieniać. Także małymi krokami. Najważniejsze dla mnie jest to, że już jest. Jeszcze fizycznie go nie ma, nie możemy go dzisiaj zobaczyć, ale nasz fortepian przepięknie odrestaurowany, to będzie naprawdę ozdoba tego pomieszczenia.
1: Remont trwał 12 miesięcy, a koszt prac to ponad 2 miliony złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy łaźnia będzie otwarta dla mieszkańców Radomia.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: Kłady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżając gruntowe drogi. Kierujący kładami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny. Mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce.

nich jest produkcja drewna. Oczywiście zgodnie z poszanowaniem przyrody, przepisów prawa, zasad BHP, ale każdy z nas tego drewna potrzebuje i my mamy specjalne procedury, planujemy te prace, one są zatwierdzane w planach urządzania lasu. Są one przyjazne technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane

0: po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
1: Co jest takie niepokojące też kłady i krosy? No mamy też zgłoszenia, że ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na kiki, na rower i szczególnie mamy tutaj do czynienia z tym problemem w terenach, gdzie rzeźba terenu jest na przykład tereny jakieś pagórkowate, czy w Górach Świętokrzyskich, czy nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec

wszystkie. No niszczone są te elementy, które są może małe, niewidoczne, a wraz z nimi wiele innych organizmów, których nie widzimy. Tak więc też, też zwracamy uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No Lasy Państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszarów na naszych terenach dla jazdy quadami czy crossami. Nie ma takich przypadków u nas. Natomiast są specjalne, dedykowane tory crossowe, tak jak w Lesie Kapturskim jest to tor offroadowy Koniówka, który nie jest w naszym zarządzie, nie jest na naszym gruncie i tereny przyległe również nie są. Ale zauważyliśmy, że pomimo tego, że tam kładowcy powinni skupiać swoją aktywność, to jednak niektórzy jednak decydują się, by przejechać przez Las Kapturski nielegalnie.

puszczanie psów luzem czy wprażanie zagrożenia pożarowego. Jest to 1500 przypadków, to jest 80% całego notowanego przez nas szkodnictwa leśnego.

poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład Nadleśnictwa Radom z Komendą Miejską.

ta pułapkę nagrały się wilki. No, dzięki temu akurat w tym przypadku nowe dane o wilkach. No, wspomagamy się tymi nowymi technologiami. Każdy posterunek ma te fotopułapki. Można się spodziewać, że tam, gdzie częstokładowcy jeżdżą, lub spodziewamy się takich przejazdów ze względu na swoje obserwacje czy działania operacyjne. No, może być to nagranie zrobione, ale o tyle jest trudność, że pamiętajmy, że niestety ci, którzy jeżdżą kładami krosami, często są zamaskowani, często mają zakryte tablice rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to

0: sytuacje niebezpieczne. Liczymy tutaj na te głosy społeczne również i na to, że ten temat będzie żył na przykład w mediach, bo ludzie też się przez to edukują.
1: Vox FM Radom. Hitu! Brójcu na 106,4.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
4: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
1: Jeszcze przed przyjazdem służby pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
2: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie. Podali jej adrenalinę. No i podłączyli jej tego LDL-a.
1: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
5: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
6: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
1: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełański leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
7: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
1: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
8: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożył w ocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, tego nie wybaczę im.
1: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza komisarza wojny rozmawia z polską stroną.
1: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
0: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
10: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
0: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
10: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
0: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
11: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
1: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
1: Ale wciąż wszystko będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
14: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
15: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
16: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
17: To jest mój koszt, paliwo.
16: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
17: Tak, dokładnie.
1: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
18: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
19: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
18: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
1: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
20: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
1: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe dwa tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
21: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
1: Złota Brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. Ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. 8 osób trafiło do szpitala po wypadku i wykolejeniu pociągu, do jakiego doszło w Sokolnikach koło Przysuchy. Do zdarzenia doszło około 11.30, mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
1: W tej chwili mam informację o 8 osobach, które zostały przetransportowane do szpitala, w tym 4 osoby mają poważne obrażenia. Kilkunastu co najmniej osobom udzielono pomocy medycznej na miejscu.
0: Policja na razie nie wie, co było przyczyną zdarzenia. Funkcjonariusze będą na początku przesłuchiwać świadków, pasażerów pociągu Intercity. Będą walczyć o lepszy los bezdomnych zwierząt. W Radomiu powołana została Rada do Spraw Zwierząt. Łącznie liczy 19 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych i fundacji, radni Rady Miejskiej, osoby zaangażowane w działania na rzecz zwierząt, przedstawiciele miejskich instytucji i służb oraz lekarz weterynarii. Ich głównym zadaniem będzie poprawa warunków życia czworonogów oraz zapobieganie ich bezdomności. Specjaliści apelują, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne. Jak informuje Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, coraz więcej osób zgłasza się do placówki z objawami lękowymi.
2: Dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem. Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci, namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana.
0: Z bezpłatnego wsparcia mieszkańcy miasta mogą skorzystać w Radomskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Placówka czynna jest całą dobę. Trener Tomasz Kaczmarek żegna się z Radomiakiem i przejmuje stery w pogrążonym w kryzysie Rakowie Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry zdecydował się aktywować klauzulę wykupu trenera, która wynosi około 250 tysięcy euro. Wczorajszy trening Radomiaka poprowadził tymczasowo jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Miejska Spółka Rewitalizacja szuka sposobu i funduszy na rewitalizację kamienicy kominiarskiej przy ulicy Wałowej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Część została wyburzona. Dodatkowo potrzebne jest wykonanie fundamentu. Koszty remontu są ogromne, mówi Dorota Rajkowska, prezes rewitalizacji.
3: Mamy kosztorys, który nie uwzględnia nam jeszcze tego wszystkiego, co jest związane właśnie z miejscem doraźnego schronienia. To mamy szacowane około 13 milionów.
0: Szansą na pozyskanie funduszy może być zrobienie w kamienicy garażu, który w razie zagrożenia mógłby posłużyć za miejsce schronienia dla mieszkańców. Wtedy udałoby się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcą wesprzeć bezbronne czworonogi i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska, mówi Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psiakostka, współorganizator wydarzenia.
4: Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję.
0: Marsz w niedzielę na Radomskim Rynku. Start o godzinie 15. Kończą się dziś konsultacje społeczne dotyczące korekt w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Radomiu. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zmiana funkcjonowania strefy oraz wykaz ulic, które mogłyby zostać nią objęte w przyszłości. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
5: Celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy.
0: Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się dziś w Centrum Organizacji Pozarządowych na Radomskim Rynku. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 17 do 18.30. To będzie żywa lekcja historii, która pozwoli uczestnikom cofnąć się w czasie o pół wieku do pamiętnego dla Radomia 1976 roku. Resursa Obywatelska organizuje w najbliższą niedzielę kolejną uliczkę tradycji. Hasło tegorocznego festynu historycznego to Wbrew Radom. W programie wystawy, spektakle czy koncerty. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Przypomnijmy, uliczka tradycji w najbliższą niedzielę. Start o godzinie 14. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, wybierając się na grzybobranie. Apelują mazowieccy policjanci. Na wyprawę do lasu idźmy w grupie, miejmy przy sobie naładowany telefon. Warto też, abyśmy wybrali las, który znamy. A co zrobić, jeśli stracimy orientację? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
6: Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć.
0: Policjanci apelują także, by szczególną uwagę w trakcie grzybobrania zwracać na dzieci i osoby starsze. Zużyty sprzęt będzie można oddać do recyklingu. W najbliższą sobotę odbędzie się zbiórka elektroodpadów. Mieszkańcy Radomia będą mogli pozbyć się niedziałających sprzętów domowych, ale nie tylko, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
7: Chodzi o makulaturę suchą i czystą. Oprócz tego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mały i duży, pochodzący z gospodarstw domowych, a także baterie. Ponadto odzież i tekstylia z wyłączeniem obuwia oraz odzieży i galanterii skórzanej i opakowania ze szkła.
0: Przypomnijmy, zbiórka odbędzie się w najbliższą sobotę przy ulicy Kilińskiego w godzinach od 10 do 14. Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy m.in. obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
8: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
0: Ekspozycję można oglądać do końca października. Lubelska prokuratura regionalna kontynuuje śledztwo w sprawie pobicia prokuratora w Radomiu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Prokurator stanął w obronie szarpanej i bitej kobiety. Zaraz po tym został zaatakowany przez dwóch mężczyzn i z obrażeniami trafił do szpitala. Podejrzani trafili do aresztu. Jak mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie, teraz powołany zostanie biegły, który oceni obrażenia.
9: Celem ustalenia charakteru obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony w trakcie zdarzenia, od wyników tej

i tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ i oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej. Czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to jest

0: To są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest, można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Badowska, zapraszam. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu Księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiKa.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał umowę z wykonawcą na budowę węzła przesiadkowego na placu Kotlarza. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie do Polski Wschodniej. W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zrealizuje szereg prac. Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe, czyli regulacja wysokościowa studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Dodatkowo sieć elektryczna, teletechniczna, CO i gazowa zostaną przebudowane. Przy nowych wiatach przystankowych, dwie z bluszczem na tylnej ścianie, zamontowane zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Limanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał już umowę z wykonawcą prac. Koszt prac to 6 805 674 zł. Inwestycja ma być gotowa w lipcu 2027 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mireckiego w Radomiu. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian.
1: W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 18 września bieżącego roku. Od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich robót wykonawca będzie miał 3 miesiące.
0: Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szkole drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez samorząd województwa mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Guść.
2: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakimś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie oświadczenia nieprawdy w dokumentach, to z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły, także no, powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
0: Prokuratura przedłużyła śledztwo do 26 października. Powstać ma jedna krajowa baza zaczipowanych psów i kotów, a podanie danych osobowych będzie obowiązkowe. Takie zmiany dla właścicieli zwierząt domowych szykuje polski rząd. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt. Jak mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska, to zmiany w dobrą stronę, ale potrzebne są kolejne.
3: Podstawowym zasadniczym działaniem rządu, Sejmu, posłów, wszelkich komisji zwierzęcych zajmujących się zwierzętami, sprawa przede wszystkim sterylizacji zwierząt i to obowiązkowej, i zwierząt właścicielskich, i przede wszystkim zwierząt, które przebywają w schroniskach i różnego rodzaju azylach i przytuliskach. Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy w najbliższym czasie osiągnąć mniejszą ilość bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Również my tutaj ze swojej strony, cała ta procedura sterylizacji powinna przede wszystkim też objąć wszelkiego rodzaju hodowle. Bo nie oszukujmy się, w ostatnim okresie wiele hodowli zostało zamkniętych i różne organizacje przejęły te zwierzęta. I tu jest clue też sprawy, bo należałoby się pochylić i zastanowić mocno nad sterylizacją i ograniczeniem populacji zwierząt.

0: zwierząt w różnego rodzaju hodowlach, a już nie wspomnę o pseudohodowlach, które są zarejestrowane. Prawo powinno zmierzać w tym kierunku, aby to związki kynologiczne się tym zajmowały, a nie tak jak dzisiaj jest taka możliwość, że dwie osoby ze sobą zakłada stowarzyszenie i ma hodowlę. Warunki w wielu hodowlach, to już wiemy doskonale, są tragiczne. Stąd ta bezdomność nie tylko zwierząt, powiedzmy, tych nierasowych, ale i rasowych, a one napędzają ilość zwierząt, bo nie oszukujmy się, one w konsekwencji też w wielu przypadkach trafiają do schronisk, te, które wcześniej przebywały w hodowli. Więc nasza opinia, nasze zdanie, przede wszystkim sterylizacja, oczywiście chipowanie, ale nie tylko chipowanie, bo samo chipowanie nie załatwi problemu ograniczenia bezdomności zwierząt w naszym kraju. Ten system, który proponuje rząd, wtedy byłaby pełna identyfikacja, bo do tej pory niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią. I stąd jest sytuacja taka, że to zwierzę jest zaczipowane, ale jest problem, żeby trafić do konkretnego właściciela. Jeśli na przykład na przykładzie naszego schroniska jest u nas zwierzę czipowane i nawet ten adoptujący nie rejestruje, to my w naszym systemie odnajdziemy, ale w wielu przypadkach, tak jak już tu mówię o azylach, o różnego rodzaju fundacjach, które zwierzęta mają, nie mają tego obowiązku, nie chipują, więc nie, i kółko się zamyka i praktycznie trafia zwierzę zaczipowane, a nie można de facto trafić do właściciela, którego należałoby powiadomić, czy oddać mu to zwierzę. Więc ogólnopolski taki system chipowania i ta obowiązkowa rejestracja z danymi osoby, która to zwierzę ma, na pewno usprawniłoby, ale na pewno nie jest to jedyny sposób na ograniczenie bezdomności. Także prośba, apel, żeby się pochylić przede wszystkim nad sterylizacją, kastracją zwierząt, bo to pozwoli naprawdę w krótkim czasie ograniczyć ilość bezdomności w naszym kraju.
1: Wilki pod Radomiem. Leśnicy uspokajają zwiększoną obecność tych drapieżników. Zaobserwowano na terenach leśnych we Wsoli. Leśnicy apelują o ostrożność, ale jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Czy populacja wilków może zwiększyć się na naszym terenie? O to zapytałam Huberta Ogara z Nadleśnictwa Radom.
2: Ze mną w studiu Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Dzień dobry.
3: Serdecznie witam.
2: A dzisiaj spotykamy się ze sprawą obecności wilków na terenie Nadleśnictwa. Nie chcemy straszyć, chcemy informować. Czy jest to w tym momencie problem? Pojawia się wyzwanie? Czy ta liczebność wilków zwiększa się na naszym terenie?
3: Wilk jest to jeden z większych drapieżników, które są w Polsce i w ostatnim czasie się pojawiły również też na naszym terenie. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że pojawiły się we Wsoli, tutaj w kompleksie leśnym, chociaż my też na fotopułapkach obserwujemy pojawianie się pojedynczych lub w parach wilków, które po prostu zasiedlają nowe tereny leśne, które do tej pory nie były zasiedlone przez wilki.
2: Czyli pojawiają się na nowych terenach, w okolicach Wsoli, czy jeszcze na tych fotopułapkach gdzieś na którychś terenach tutaj, powiedzmy bliżej Radomia, w naszych okolicach zostały złapane?
3: Obserwowane były też zarówno i przez leśniczych, ale także i przez fotopułapki, które stosujemy, na terenach Puszczy Kozienickiej, na terenie tutaj lasów, również pod Skaryszewem, tam jest leśnictwo Makowiec i Modrzejowicy, więc tam, gdzie są większe kompleksy leśne, ten wilk te miejsca po prostu zajmuje i jest coraz częściej obserwowany w tych miejscach.
2: O jakiej liczbie mówimy w tym momencie?
3: Ciężko wyszacować z tego względu, że nie prowadzimy takiego monitoringu ilości tych wilków, ale widzimy, że ten wilk pojawia się, coraz częściej jest widywany, więc jeżeli tutaj pozostanie na na stałe, wtedy na pewno pojawią się i młode, i następnie ta populacja będzie też większa.
2: Mhm, a czy może być to właśnie taki moment, w którym one jakby przemierzają jakieś swoje szlaki i pojawia,

0: Ich obecność jest tutaj bardziej widoczna, ale powiedzmy nie będzie stałym elementem, czyli one tutaj na przykład nie osiądą, nie założą właśnie tego stada. Czy jest też na to taka szansa?
1: Przeważnie zwierzęta, które są młode, oddzielają się od stada, od watahy. W tym przypadku wiadomo, młode wilki odchodzą od swojej watahy, chcą zająć swój rewir, swoje miejsce, znaleźć partnera lub partnerkę i wówczas, jeżeli to jest w miarę dogodne środowisko, one tam pozostają. Więc jeżeli one tutaj się pojawiają w tych kompleksach leśnych, jest duże prawdopodobieństwo, że one zostaną. A trzeba też zaznaczyć, że wilki potrzebują dużego terenu swojego rewiru do tego, żeby polować, żeby się tu utrzymać, więc one na pewno tutaj będą. Mogą być widywane przez różne osoby w różnych miejscach, ale może być ta sama na przykład watacha lub ta sama para.
0: Co zrobić, kiedy spotkamy takiego wilka w lesie? Jak się zachować?
1: No to jest, powiem tak, ciężkie pytanie, jak się zachować. Przeważnie zwierzęta dzikie mają instynkt taki zachowawczy, kiedy one pierwsze nas, czyli człowieka, zobaczą, usłyszą lub poczują, więc automatycznie odchodzą. I przeważnie no, wilki też są drapieżnikami, które boją się człowieka, więc na widok, na to, że nas zobaczą w tym lesie, powinny po prostu spokojnie odejść. Więc no, jeżeli idziemy na te wędrówki leśne, dobrze iść w dwie osoby, ze sobą rozmawiać, tak żeby czy wilki, czy inne zwierzęta nas słyszały, nas widziały, wówczas powinny ten instynkt zadziałać i powinny one automatycznie odejść, przejść gdzieś dalej, gdzie będą mieć spokój.
0: Czy lepiej generalnie chodzić wyznaczonymi szlakami, nie zapuszczać się gdzieś w gęstwinę lasu, żeby właśnie nie narazić się na spotkanie, na które być może nie będziemy gotowi?
1: Tak, oczywiście szlaki turystyczne, które są po lesie rozmieszczone, przeważnie tam osoby przechodzą, więc też dzikie zwierzęta takich miejsc hałaśliwych, można powiedzieć, unikają. Wolą gdzieś iść w głąb lasu, gdzieś do młodnika i w młodniku tam zalegnąć i tam przebywać, niż być w pobliżu takich szlaków turystycznych, gdzie tam przechodzą osoby, biegają na przykład, często jeżdżą rowerem, więc też to jest znak, że te zwierzęta unikają człowieka, chcą mieć więcej spokoju, więc one odchodzą gdzieś w miejsca takie skryte.
0: Czyli lepiej trzymać się wyznaczonych szlaków, żeby uniknąć takiego spotkania. A czy jeśli wyjdzie ktoś z naszych słuchaczy właśnie do tego lasu, zobaczy tego wilka, czy jest gdzieś jakieś miejsce, do którego mają to zgłosić, czy zgłaszać tutaj do nadleśnictwa, czy wysłać jakieś zdjęcie, gdzieś się podzielić, że no takie spotkanie jakby było, no nie wiadomo, czy to był wilk, ale na przykład jest takie podejrzenie. Czy jest taka możliwość, żeby to zgłosić do Was?
1: Informacje można oczywiście do nas podać, bo na naszym terenie też zbieramy i robimy takie sprawozdanie, gdzie są widziane wilki, w jakiej ilości, o jakiej porze, więc taka informacja jest też dla nas ważna, dla osób, które, dla leśników, którzy gospodarzą na danym terenie, ale też te informacje przekazujemy dalej do jednostek nadrzędnych, więc te informacje są gromadzone. Więc jak najbardziej można podać tą informację, my zanotujemy, będziemy też wiedzieć, że w danym terenie są widziane wilki, czy one są osiadłe, czy przechodnie, ale jest ta informacja, że on tam był widziany.
0: No i tu postawimy kropkę, obawiać się do lasu chodzić nie trzeba, wyznaczonymi ścieżkami. No i miejmy nadzieję, że tego wilka nie spotkamy. A dzisiaj o sytuacji związanej z wilkami opowiadał nam Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga to samokontroli i mocnej dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? Mówi Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog.
2: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję, to na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
0: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
2: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety, nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie. Jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
0: Szacuje się, że obecnie w całej Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony ludzi. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
3: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze. dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci, namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Był 13 marca 1995 roku. Singapur budził się do życia, a wody otaczające molo Clifford Pier zaczęły zapełniać się łodziami. Kierujący jedną z nich mężczyzna z uwagą przyglądał się falom, które wypychały w stronę brzegu czarną torbę. Ciekawość wzięła górę i pakunek szybko został wciągnięty na pokład. Rozerwanie folii ujawniło szokujący widok. W środku znajdowały się ludzkie nogi. Zostały odcięte na wysokości kolan. Przerażony tym widokiem mężczyzna natychmiast powiadomił policję. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, rozpoczęło się przeszukiwanie wód. Skoro były nogi, spodziewano się, że gdzieś znajdują się również inne fragmenty ciała. I tak rzeczywiście było, bo kilka dni później natrafiono na następną torbę, taką samą jak poprzednia. W środku znajdowały się kolejne fragmenty nóg, tym razem uda. Niedługo potem na powierzchnię wypłynęła trzecia paczka. Zawierała nagi, bezgłowy męski tors. Wszystkie zebrane fragmenty trafiły do badań. Tam eksperci doszli do ważnego wniosku. Wszystkie cięcia wykonano niezwykle precyzyjnie. Osoba, która to zrobiła, wiedziała doskonale, gdzie i jak ciąć. Dr Paul Chui z Zakładu Medycyny Sądowej mówił:
2: zgon ofiary nastąpił jeden lub dwa dni wcześniej. Powierzchnie stawowe były nienaruszone. Amputacja kończyn została przeprowadzona bardzo starannie. Sposób przeprowadzenia rozczłonkowania wskazywał, że sprawca musiał mieć dużą wiedzę na temat anatomii. Mógł być chirurgiem, studentem medycyny lub rzeźnikiem.
1: Problemem było to, że poza tymi wnioskami rozczłonkowane ciało nie przyniosło już żadnych innych informacji. Nie znaleziono głowy ofiary, więc ciężko było ustalić, w jaki sposób nastąpił zgon. Na torsie i nogach nie widniały bowiem jakiekolwiek ślady, które mogłyby pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Śledczy postanowili skupić się na ujawnieniu tożsamości ofiary. Zaczęto więc sprawdzać wszystkie informacje dotyczące zgłoszonych w ostatnich dniach zaginięć. Z jedną uwagą. Szukano białej osoby, bo taki był mężczyzna, którego fragmenty wyłowiono z wody. W czasie, gdy policja próbowała ustalić tożsamość ofiary, do jednego z komisariatów zadzwoniła kobieta, Vanessa Lowe. Poinformowała mundurowych, że nie ma kontaktu ze swoim mężem, który na co dzień mieszkał razem z nią w RPA. Do Singapuru wyjechał na zakupy, ale kontakt z nim szybko się urwał. Jego koledzy z pracy również nie mieli pojęcia, gdzie mężczyzna mógł się znajdować. Śledczy nabrali podejrzeń, że zaginiony Gerard Lowe może mieć związek z wyłowionymi z wody szczątkami. Lowe był z wykształcenia inżynierem technikiem. W Singapurze chciał kupić sprzęt elektroniczny. RPA opuścił 7 marca 1995 roku. Swojej żonie powiedział wcześniej:
3: zadzwonię do ciebie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, aby podać ci numer kontaktowy. Jeśli nie odezwę się do ciebie 10 marca, będzie to oznaczać, że będę miał miejsce w samolocie powrotnym do Republiki Południowej Afryki i wrócę do domu 11 marca. Jeśli jednak zadzwonię 10 marca, będzie to oznaczać, że nie udało mi się zdobyć miejsca i wrócę 12 marca.
1: Problem był jednak w tym, że mężczyzna nie odezwał się, ale też nie wrócił do domu. Po prostu zapadł się pod ziemię. Policjanci szybko ustalili, że Lowe dotarł do Singapuru i zameldował się w hotelu Riverview. Jak się jednak okazało, w pokoju numer 1511, w którym przebywał, nie był sam. Towarzyszył mu mężczyzna, Simon Davis. W tej sprawie pojawił się jeszcze jeden ciekawy wątek. Wspomniany Davis na drugi dzień po zameldowaniu podszedł do recepcjonistki i poprosił, by ta usunęła nazwisko Lowe'a z systemu rejestracji. Jak twierdził, wyrzucił współlokatora w nocy, bo ten okazał się homoseksualistą. Warto tu zaznaczyć, że do 2022 roku związki homoseksualne były w Singapurze nielegalne. Policjanci pojechali do pokoju hotelowego, w którym przebywali obaj mężczyźni. Byli przekonani, że na miejscu znajdą sporo śladów wskazujących na zabójstwo. Tak się jednak nie stało. Ku swojemu zaskoczeniu zauważyli, że w pokoju nie ma ani jednej kropli krwi. A przecież zakładając, że ofiarą był właśnie Low, powinno być jej mnóstwo, bo ciało zostało rozczłonkowane. Dopiero w łazience śledczy zauważyli kilka maleńkich kropli. Zabezpieczono je do badań. Policjanci skontaktowali się z siostrą Lowa i poprosili ją, by przysłała próbkę swojej krwi. Chcieli porównać DNA. Testy potwierdziły zgodność i nie było już jakichkolwiek wątpliwości. Odnalezione szczątki, a także krew zabezpieczona w pokoju hotelowym należały do zaginionego George'a Lowa. Tymczasem jego współlokator zniknął, choć z pokoju się nie wymeldował. Niedługo po tym śledczy dokonali kolejnego odkrycia. Simon Davis w rzeczywistości był kimś zupełnie innym. Jego życie od lat podążało przestępczą ścieżką. Śmierć Lowa nie była przypadkowa. Stała się konsekwencją tego, w jakim kierunku rzekomy Davis układał swoją przyszłość, pozostawiając za sobą coraz trudniejszą przeszłość. Simon Davis to tak naprawdę John Martin Scripps. Urodził się 9 grudnia 1959 roku w Letchworth w Anglii. Jego ojciec Leonard był kierowcą ciężarówki, z kolei matka Jean pracowała w pubach. John często wyjeżdżał ze swoim ojcem, który chętnie zabierał go na przejażdżki ciężarówką. Ale ta sielanka szybko została przerwana. Gdy chłopiec miał 9 lat, jego ojciec popełnił samobójstwo. Cały świat małego Johna legł w gruzach. Nie był w stanie poradzić sobie ze śmiercią najbliższej mu osoby. Zaczął wpadać w coraz większe kłopoty. W szkole miał problemy z nauką. Dużą trudność sprawiało mu czytanie i pisanie. Zdiagnozowano u niego również dysleksję. Czując, że szkoła nie jest miejscem dla niego, Scripps porzucił ją w wieku zaledwie 15 lat. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie podróżowanie. Opuścił więc swój rodzinny dom i zaczął jeździć między miastami. Próbował chwytać się dorywczych prac, by cokolwiek zarobić, ale kiepsko mu szło. W końcu zaczął więc sięgać po najłatwiejszy, jego zdaniem, sposób na zdobycie funduszy. Były to włamania. Po jednym z nich został złapany. Stanął przed sądem dla nieletnich. Ponieważ było to jego teoretycznie pierwsze przestępstwo, Scripps został skazany na 12 miesięcy w zawiasach i musiał zapłacić 10 funtów. Sędzia wydający taki wyrok uznał, że to pomoże zbuntowanemu chłopcu i sprawi, że w przyszłości będzie starał się unikać podobnych wykroczeń. Ale nic bardziej mylnego. John bardzo szybko wrócił do włamań i do sierpnia 1976 roku dopuścił się ich w sumie trzykrotnie. 2 lata później posunął się jeszcze dalej. Został zatrzymany pod zarzutem napaści seksualnej. Ale i tym razem sąd potraktował go łagodnie i ukarał jedynie grzywną w wysokości 40 funtów. W tym czasie John intensywnie podróżował, odwiedzając coraz to nowsze państwa. W końcu dotarł do Montrealu, gdzie poznał 15-letnią Marię Pilar z Meksyku. Para szybko zakochała się w sobie i wkrótce potem Scripps zabrał ukochaną do Londynu. Tam w 1980 roku wziął z nią ślub. Mężczyzna miał wówczas 21 lat, Maria 17. Początkowo para wiodła koczowniczy tryb życia i dużo czasu spędzała w wanie, przemierzając Anglię. Ale Scripps wciąż łamał prawo i w końcu został zatrzymany. Miał odpowiedzieć za włamania, a także napaść na policjanta. Tym razem nie udało mu się uniknąć kary i trafił do więzienia na 3 lata. Początkowo młoda żona zaakceptowała przestępcze życie Johna i cierpliwie czekała na jego powrót. Ale w czerwcu 1985 roku, na kilka miesięcy przed zakończeniem kary, w trakcie przepustki, Scripps dokonał kolejnego włamania. Został zatrzymany, a do jego wyroku doliczono następne 3 lata. Tego Maria nie zamierzała już znosić i rozwiodła się z Martinem. Później poznała innego mężczyznę, funkcjonariusza policji, Kena Colda, z którym również wzięła ślub. Gdy John dowiedział się o tym, wpadł we wściekłość i podczas następnej przepustki włamał się do nowego wybranka swojej byłej żony. Ukradł mu wówczas ubrania. Sama Maria przyznała, że były mąż nieustannie ją nękał, a nawet usiłował zabić. W 1993 roku John odsiadywał wyrok za handel narkotykami. Przemycał ogromne ilości kokainy, wartej nawet miliony dolarów. Jego celem był m.in. Singapur. Po zatrzymaniu John trafił do więzienia Albany na wyspie White u południowego wybrzeża Anglii. Mężczyzna odbył tam 6-tygodniowy kurs rzeźnicki, który prowadził funkcjonariusz więzienny James Quigley. Pokazał Johnowi, jak oddzielić kości od mięsa, porcjować tusze wieprzowe czy rozdzielać udźce kurczaka. Kurs miał przygotować Scrippsa do życia na wolności i pomóc mu w znalezieniu pracy właśnie jako rzeźnik.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W październiku 1994 roku Scripps został przeniesiony do więzienia The Mount w Hertfordshire. Uznano, że za kratkami dobrze się sprawował, oceniany był jako cichy i powściągliwy, a w jego papierach zanotowano, że nie stanowił zagrożenia. Dlatego pozwolono mu na kolejną przepustkę. Skorzystał z niej i do zakładu karnego już nie wrócił. Co ciekawe, przed ucieczką z władzami więzienia kontaktowała się matka mężczyzny. Prosiła, by nie wypuszczano syna z celi, bo z pewnością będzie chciał uciec. Nikt nie posłuchał jej ostrzeżeń. A Scripps przygotował cały plan ucieczki. Sprzedał swoje więzienne radio i ukradł dane swojego współwięźnia, Simona Jamesa Davisa. Korzystając z jego nazwiska, ubiegał się o paszport. Dzięki nowej tożsamości bez problemu poleciał do Meksyku. Miał zamiar odnaleźć swoją byłą żonę, która po rozstaniu z drugim mężem wróciła do ojczyzny. Po dotarciu na miejsce, Scripps zaczął tworzyć nowe fikcyjne życie. Choć był półanalfabetą, doskonale udało mu się oszukać cały system. W ambasadzie brytyjskiej w Meksyku zgłosił zaginięcie swojego paszportu. Wydano mu duplikat, dzięki czemu mógł swobodnie poruszać się po kraju, a także poza jego granicami. W 1995 roku dotarł do Singapuru. 8 marca około 2 w nocy spotkał na lotnisku 32-letniego George'a Lowa. Mężczyzna miał problem ze znalezieniem pokoju hotelowego, co Scripps bardzo szybko wykorzystał. Podszedł do nieznajomego i przedstawił się jako Simon Davis. Zaproponował nocleg, dzięki czemu Low mógł zaoszczędzić nieco pieniędzy. Mężczyzna przystał na tę propozycję i chwilę później obaj zameldowali się w hotelu Riverview z widokiem na rzekę. Według samego Scrippsa wszystko później potoczyło się przypadkowo. Jak przekonywał, gdy spał, Low, ubrany jedynie w bieliznę, zaczął dotykać jego miejsc intymnych. John wpadł wówczas w panikę, bo przypomniały mu się napaści seksualne, których doświadczył w więzieniu. Zareagował więc błyskawicznie. Kopnął Lowa, a następnie uderzył go 1,5-kilogramowym młotkiem w głowę. Zadał mu łącznie kilka ciosów. Ta wersja wydarzeń wydaje się wątpliwa, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Scripps zameldował się w pokoju uzbrojony w noże oraz młotek. Zupełnie tak, jakby przygotowywał się do zbrodni, a nie dokonał jej przez przypadek. Zdaniem śledczych, najpewniej morderca obezwładnił ofiarę za pomocą paralizatora, a następnie skatował ją młotkiem. Później zaciągnął do łazienki, gdzie poćwiartował ciało Lowa. Trwało to około 2 godzin. Odciął mężczyźnie głowę, ręce, nogi w udach i kolanach, a następnie schował je do toreb. Dzięki wiedzy rzeźnickiej, którą nabył w więzieniu, wiedział, gdzie ciąć, by nie sprawiło mu to trudności. Po wszystkim schował fragmenty ciała Lowa do szafy, a sam poszedł na zakupy. Wykorzystał do tego kartę kredytową swojej ofiary. Wypłacił z konta łącznie $8,400, a później za te pieniądze kupił sprzęt wideo oraz głośniki, buty sportowe i skarpetki. Wydawał pieniądze Lowa przez 2 dni. 10 marca wybrał się na koncert Singapurskiej Orkiestry Symfonicznej. Jak później tłumaczył, chciał się zrelaksować. 11 marca o 6:35 Scripps wyszedł z hotelu, ciągnąc za sobą walizkę. Poszedł w kierunku rzeki, ale gdy wrócił do budynku, walizki przy sobie już nie miał. Nietrudno się domyślić, co znajdowało się w środku i dlaczego John wrócił do pokoju już bez bagażu. Po pozbyciu się ciała ofiary, Scripps skontaktował się z firmą Thomasa Cooka w Stanach Zjednoczonych, która zajmowała się transakcjami finansowymi. John chciał przelać dużą sumę pieniędzy na założone wcześniej konto w San Francisco, ale poinformowano go, że potrwa to w sumie kilka dni. Scripps zdecydował się na lot do Tajlandii. Na tym etapie śledczy podążali już śladem Scrippsa, ale całe postępowanie starali się utrzymać w tajemnicy. Nie informowali mediów, bo nie chcieli, by morderca wiedział, że odkryli zwłoki Lowa. To mogłoby sprawić, że wpadłby w panikę. Pozwolono mu, by dalej realizował swój plan. 15 marca 1995 roku mężczyzna znalazł się w samolocie lecącym z Bangkoku do Phuket. Na pokładzie znajdowali się również Kanadyjczycy. 49-letnia Sheila May Damut, dyrektorka chrześcijańskiej szkoły w Kolumbii Brytyjskiej, a także 22-letni student oraz jej syn, Darin John Damut. Scripps siedział w tym samym rzędzie co oni. Przedstawił się jako Simon Davis. Szybko nawiązał rozmowę i zaczął zdobywać zaufanie kobiety. Do tego stopnia udało mu się wkraść w łaski Sheila i Darina, że po wylądowaniu cała trójka wsiadła do jednej taksówki i wspólnie

0: ale prawda była zupełnie inna. Ani Sheila, ani jej syn nie wymeldowali się z pokoju. Wciąż znajdowali się w środku, tyle że martwi. Około 8 rano Scripps zapukał do pokoju nowych znajomych. Gdy ci wpuścili go do środka, obezwładnił kobietę i młodego mężczyznę paralizatorem, a następnie, uderzając młotkiem w ich głowy, pozbawił oboje życia. Później, tak jak w przypadku Lowa, przeciągnął ciała do łazienki, gdzie poćwiartował zwłoki. Po wszystkim sfałszował dokumenty swoich ofiar. Dzięki temu mógł używać ich czeków podróżnych oraz kart kredytowych. Poćwiartowane ciała wywiózł i porzucił w różnych miejscach. Między innymi w nieczynnej kopalni, a także wzdłuż pobliskiej trasy. W trakcie śledztwa udało się odnaleźć tylko głowy, a także tułów, ręce i nogi, które, jak wykazały badania, należały do Shaylee. Fragmentów ciała jej syna nigdy nie odnaleziono. 19 marca Scripps wymeldował się z hotelu i wrócił do Singapuru. Miał przy sobie dokumenty należące do ofiar, ich karty kredytowe, ponad 40 tysięcy dolarów w gotówce, ale też paralizator, młotek, noże i kajdanki. Przewoził też rzeczy osobiste należące do Gerarda Lowa. W planach miał ponowny kontakt z firmą Thomasa Cooka, by przelać pieniądze. Wszystkie służby w Singapurze wiedziały o trwającym śledztwie w związku ze śmiercią Lowa. Nazwisko Simon Davis miało natychmiast uruchomić mundurowych, jeśli tylko okaże się, że mężczyzna znów pojawił się na lotnisku. A że Scripps nie miał pojęcia, że policjanci odnaleźli szczątki jego ofiary, to bez jakichkolwiek oporów znów wylądował w Singapurze. Był 19 marca 1995 roku. Na lotnisku John pokazał swój paszport na nazwisko Simon Davis. Natychmiast włączono alarm, a już po chwili mężczyzna został otoczony przez funkcjonariuszy. Na miejscu go zatrzymano i zaprowadzono do pokoju przesłuchań. Scripps protestował, krzyczał i wyrywał się, tłumacząc, że nie rozumie, dlaczego został zatrzymany. I faktycznie nie zdawał sobie sprawy z tego, że policja odkryła jego zbrodniczą działalność. Był przekonany, że skutecznie pozbył się ciała Lowa. Rzeczywistość mocno go jednak zaskoczyła. Przerażony Scripps, po uświadomieniu sobie, że został zatrzymany w związku z zabójstwem, rozbił szybę, chwycił fragment i przeciął sobie nadgarstek. Ale próba samobójcza okazała się nieskuteczna, a rany były jedynie powierzchowne. Po wyjściu ze szpitala Brytyjczyk trafił do aresztu. W tym czasie policja dokładnie przeszukała jego bagaż. Zabezpieczono łącznie 6 paszportów, w tym jeden wystawiony na jego prawdziwe nazwisko, a do tego karty kredytowe, młotek pobrudzony krwią oraz zestaw noży. Policja w Singapurze współpracowała ze śledczymi w Tajlandii. Gdy zaginęła para Kanadyjczyków, w pokoju hotelowym odkryto ślady krwi. Porównano je z tymi znajdującymi się na młotku. I bingo, próbki pasowały do krwi Shaylee oraz jej syna. W bagażu Johna natrafiono również na klucz do skrzynki depozytowej banku w Singapurze. Jak się okazało, morderca przechowywał tam 1,5 kilograma heroiny. To jeszcze pozostałość po jego wcześniejszej działalności jako handlarza narkotyków.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W trakcie przesłuchania Scripps do niczego się nie przyznawał. Nie chciał rozmawiać z policjantami i ciągle powtarzał, że jest niewinny. Ale dowody zgromadzone przez śledczych były niepodważalne. Zanim oskarżono go o zabójstwo, najpierw 21 marca stanął przed sądem za sfałszowanie podpisu George'a Lowa i wyłudzenie jego pieniędzy. 25 marca postawiono mu zarzut zabójstwa mężczyzny. Miał też odpowiadać za fałszerstwa, posiadanie paralizatora, co było wówczas nielegalne w Singapurze, posiadanie narkotyków i wandalizm. Policjanci ustalili, że Scripps wszystkie swoje zbrodnie dokładnie planował. Na lotniskach lub w hotelach zaczepiał białych turystów. Stawiał właśnie na nich, bo wiedział, że byli daleko od domu, czasem zdezorientowani. Nawiązywał z nimi serdeczne rozmowy, proponował wspólny nocleg, by mogli zaoszczędzić pieniądze. A później atakował ich brutalnie, mordując. Według mundurowych Scripps odpowiadał za co najmniej 6 takich zabójstw. 3 z nich nie udało się jednak udowodnić. Ale o tym za chwilę. Proces Scrippsa ruszył 2 października 1995 roku. Morderca został umieszczony za szybą, pilnowali go uzbrojeni strażnicy. Cała ta historia wzbudziła w Singapurze ogromne zainteresowanie, a media szeroko komentowały każdy ujawniony ze śledztwa szczegół. John został nazwany przez dziennikarzy turystą z piekła. Na sali sądowej pojawiły się matka i siostra Scrippsa. Prokurator przygotował łącznie 570 dowodów i zebrał relacje od 21 świadków. Oskarżyciel nie miał jakichkolwiek wątpliwości. John zaprzyjaźniał się z turystami, a później ich mordował, ćwiartował ich ciała i przejmował tożsamość oraz pieniądze. Dowody były niezwykle mocne, tym bardziej, że sam morderca nieszczególnie zacierał ślady. Wydawało mu się, że działa niezwykle sprytnie i jest w stanie wyprowadzić policję w pole. Ale w rzeczywistości w każdym miejscu zostawiał po sobie dowody. Gdy wypłacał pieniądze z kont ofiar, został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Gdy wynosił ogromną walizkę z poćwiartowanym ciałem Lowa, widział go pracownik ochrony. Również w Tajlandii zostawił po sobie wyraźny ślad. Obrona mordercy próbowała brnąć w narrację o homoseksualizmie Lowa. Adwokaci zapewniali, że do zabójstwa doszło w wyniku samoobrony. Scripps bronił się przed seksualną napaścią i w przypływie emocji zabił mężczyznę, który przymilał się do niego w niestosowny sposób. W przypadku zabójstwa Shaylee i jej syna, John twierdził, że to nie on dokonał tej zbrodni, a jego tajemniczy brytyjski przyjaciel. Nie chciał jednak zdradzić jego tożsamości, bo jak zapewniał, bał się zemsty z jego strony. Cała ta narracja rozjeżdżała się, gdy prokuratura przedstawiała dowody. Żona George'a Lowa, która zeznawała, będąc w RPA, zapewniła, że jej mąż był heteroseksualny i wielokrotnie powtarzał, że jeśli jego syn będzie gejem, wyrzeknie się go. Powtarzała, że słowa Scrippsa były bezpodstawne i obraźliwe. Prokuratura przekonywała też, że nie istniał tajemniczy brytyjski przyjaciel, a dopytywany o szczegóły John nie potrafił nawet wskazać, w jakim hotelu przebywał i w jakich okolicznościach dochodziło do ich spotkań. Morderca przekonywał, że nie był osobą agresywną. Jak mówił?
2: Mogłem pracować w więziennej rzeźni, ale cięcie ludzkiego ciała to co innego. Kiedy zobaczyłem zdjęcia części ciała Loa, zrobiło mi się niedobrze.
1: Później zapewniał, że nie pamiętał, co robił po śmierci George'a, bo wypił wówczas dużo alkoholu i zażył Valium. Powtarzał też, że nie zabił Shaylee i jej syna, a do Phuket pojechał po to, by oczyścić swoje sumienie po wcześniejszym zabójstwie. Oskarżyciele mieli jednak mocny dowód. Notatnik należący do Johna. Widać w nim było, jak próbował podrobić podpisy zamordowanych przez siebie osób. Gdyby faktycznie przebywał pod wpływem alkoholu i innych środków, nie byłby w stanie tego robić i to z taką precyzją. Prokurator nie miał wątpliwości. Scripps zabił swoje ofiary, bo chciał je okraść. Rzekoma napaść seksualna ze strony Lowa była fikcją. W przypadku zamordowanych Kanadyjczyków również pojawiły się mocne dowody. W pokoju hotelowym, w którym doszło do zbrodni, zabezpieczono mnóstwo śladów krwi. Co więcej, Scripps był widziany z ofiarami, gdy jechał z nimi jedną taksówką. Jego obecność w hotelu potwierdziła z kolei recepcjonistka. 10 listopada 1995 roku w obecności wypełnionej po brzegi sali sędzia ogłosił werdykt. Procesy w Singapurze odbywały się bez sławy przysięgłych.
3: Jestem przekonany ponad wszelką wątpliwość, że John Martin Scripps celowo zabił George'a Lowa. Następnie rozczłonkował ciało i to on pozbył się tych części, wrzucając je do rzeki za hotelem. Na podstawie dowodów bez trudu ustaliłem, że to Martin był odpowiedzialny za śmierć Shaylee i Darina oraz pozbycie się ich części ciał znalezionych w różnych miejscach w Phuket. Rozczłonkowane części ciał Lowa, Shaylee i Darina noszą wyraźne ślady wskazujące na to, że dokonała tego ta sama osoba. Podsumowując, te podobne dowody faktycznie wzmacniają moją decyzję, ponieważ nie pozostawiają wątpliwości co do winy Martina w sprawie o morderstwo.
1: Po chwili sędzia dodał również:
3: nakazuję, aby cię zabrano z tego miejsca do więzienia, a stamtąd zaprowadzono na miejsce stracenia i powieszono. Niech pan zmiłuje się nad twoją duszą.
1: Stało się więc to, czego Scripps obawiał się najbardziej i czego chciał uniknąć, przecinając sobie nadgarstek. Skazano go na karę śmierci. W chwili ogłaszania wyroku Martin osunął się z krzesła. 15 listopada 1995 roku John zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Ale 4 stycznia 1996 roku niespodziewanie, na kilka dni przed planowaną rozprawą, wycofał swój dokument. Nie skorzystał też z prośby o ułaskawienie, która miała trafić do prezydenta Singapuru. Jak wówczas stwierdził, nie mógł się doczekać egzekucji. Tuż przed śmiercią napisał o swoich uczuciach. Stwierdził, że nikt go nie kochał poza jego rodziną i żoną Marią. W notatce czytamy:
2: pewnego dnia biedny, pewnego dnia bogaty. Pieniądze zaspokoją głód, ale co wypełni pustkę w środku? Wiem, że miłość mnie przerasta. Czy więc oddaję się Bogu? Bogu, który mnie zdradził? Czy mogę znów być człowiekiem? Tylko czas mi pokaże. Możesz wziąć moje życie za to, co jest warte, ale daj mi miłość, pokój i szczęście.
1: Zapewniał też, że śniło mu się, że uniknął egzekucji, popełniając samobójstwo.
2: Zawiązałem linę wokół mojej małej szyi, zanim wszedłem na stare, skrzypiące krzesło. Sięgnąłem w dół, nabrałem garścią ziemi i włożyłem ją sobie do ust. Potem doczołgałem się do starego, skrzypiącego krzesła i zacisnąłem linę jeszcze mocniej. Stałem na palcach. Jeszcze jedno pociągnięcie, a potem moje stopy oderwały się od krzesła, przewracając je, a ciemność objęła mnie, gdy otworzyły się niebiosa. Obudziłem się w ciemności i poczułem ciężar na piersi. Krzyknąłem: mamo, jestem tutaj!
1: Choć w trakcie śledztwa, także podczas procesu, Scripps przekonywał, że przypadkowo zabił Lowa, to na 4 dni przed planowaną egzekucją spotkał się z kryminologiem Christopherem Berendy i szczegółowo opowiedział mu o zbrodni, przyznając się do celowego zabicia mężczyzny. Nikt nie protestował w sprawie szykowanej egzekucji. Rząd brytyjski nie złożył wniosku o ułaskawienie. Los mordercy był przesądzony, choć jego matka mówiła dziennikarzom:
4: kimkolwiek on teraz jest, jest osobą, na jaką wychowała go służba więzienna. Ci dranie nie mają prawa pozbawiać życia mojego syna. To ja go sprowadziłam na świat i jestem jedyną osobą, która może go z niego wyciągnąć.
1: 19 kwietnia 1996 roku Scripps otrzymał ostatni posiłek – Były to pizza i gorąca czekolada. Później został zaprowadzony do sali egzekucyjnej. Powieszono go w więzieniu Changi. Obok niego karę śmierci wykonano również na singapurskich handlarzach narkotyków. John Martin Scripps był podejrzewany również o inne zbrodnie. Scotland Yard uważał, że morderca stał za śmiercią dwóch mężczyzn z południowego Londynu, doradcy finansowego Timothy'ego McDowella, a także księgowego Williama Shackella. Jak się okazało, John znał McDowella. Ustalono, że na konto Johna w San Francisco trafiło 21 tysięcy funtów, które zostały przelane z konta Timothy'ego. Według śledczych mężczyzna został zamordowany podczas snu, a jego szczątki wyrzucono do zagrody z krokodylami. Scotland Yard próbował przesłuchać Martina, gdy ten przebywał już w celi śmierci, ale morderca odmówił. Ostatecznie nie udało się więc powiązać go z zabójstwem finansisty, choć poszlaki wskazywały na związek Johna z tą sprawą. Podobnie było w przypadku zabójstwa Williama Shackella. Mężczyzna zaginął podczas wakacji w Meksyku. W tym samym czasie, również w Cancun, przebywał Scripps. W dniu zaginięcia Williama ktoś zrealizował jego czeki podróżne na łączną kwotę 4000 funtów. To pasowało do sposobu działania Martina, ale znów brak było jednoznacznych dowodów, które pozwoliłyby na obciążenie go odpowiedzialnością także za te zbrodnie. Na tym jednak nie koniec, bo Scripps był poszukiwany również w Stanach Zjednoczonych. Policja z San Francisco uważała, że 28 marca 1994 roku zabił pracownika seksualnego Toma Wengera. Jego poćwiartowane i pozbawione krwi ciało znaleziono w kontenerze na śmieci. Jak się okazało, Martin pasował do portretu pamięciowego, który opublikowała policja. Ostatecznie również tutaj nie postawiono mu żadnych zarzutów, bo ustalono, że w czasie, gdy doszło do zabójstwa, Scripps powinien przebywać w więzieniu. W przypadku Stanów Zjednoczonych sądzono, że mężczyzna może mieć związek również z zabójstwem w Arizonie. John Martin Scripps był pierwszym Brytyjczykiem, który został stracony w Singapurze od 1959 roku. Po śmierci Scrippsa Kanada oficjalnie zamknęła śledztwa w sprawie zabójstwa Shaili i Darina Damut, a detektyw Douglas Herda, prowadzący wówczas tę sprawę, powiedział dziennikarzom w Singapurze, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że za śmiercią Kanadyjczyków stoi ktoś inny niż Martin.
5: Istnieje związek między dowodami, które miał przy sobie w chwili przybycia tutaj, a osobami, których zwłoki znaleziono później w Phuket w Tajlandii.
1: Według śledczych prowadzących sprawę, głównym celem Scrippsa były pieniądze. On sam, czekając na wyrok, powiedział:
6: karma to karma. Teraz wszystko jest w rękach Boga.
1: W chwili śmierci John Martin Scripps miał 37 lat.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie prezesie, słyszymy się?
2: Tak.
1: Kłaniam się panu. Chyba prosto z Kielc pan dzisiaj z nami, prawda?
2: Dokładnie tak, czekamy na otwarcie drugiego dnia, także...
1: Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Panie prezesie, strzela pan czasem?
2: Strzelam.
1: Z tych produktów, które wychodzą z linii Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
2: Tak naprawdę tylko z tych produktów. I zbrojenie krótkie, i zbrojenie długie, i z karabinów. Także nasze produkty są dobre, więc je używam.
1: To są pana obowiązki służbowe, czy raczej zainteresowania?
2: Zainteresowania i hobby.
1: To teraz, panie prezesie, przejdźmy do tego, co w obowiązkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcę pana zapytać na początek o te sprawy związane z niedawnymi aktami dywersji. Lublin, Skarżysko-Kamienna. Dla PGZ-u to był taki moment, żeby zweryfikować pewne procedury bezpieczeństwa, wyciągnąć wnioski?
2: Dłuższego czasu, dużo czasu poświęcamy bezpieczeństwu. Pewne zdarzenia, które się pojawiają, to są nowe odsłony, w związku z tym to wymaga weryfikacji naszych procedur bezpieczeństwa. Zostały wydane nowe okólniki, wytyczne, dobre praktyki, także dbamy o to bezpieczeństwo naszych zakładów, naszych pracowników.
1: Panie prezesie, PGZ jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawy amunicji polskiej armii na tym etapie?
2: O amunicji mówią, zależy o jakim kalibrze. Tak, w chwili obecnej zarówno tej małokalibrowej, jak i tej najcięższej amunicji 155 jesteśmy w stanie dostarczyć zgodnie z zawartymi umowami w terminach ustalonych z naszą armią.
1: A kiedy będzie taki moment, że całkowicie będziemy niezależni jako kraj od zagranicznych dostaw, jeśli chodzi o amunicję?
2: My już na tym etapie realizujemy pierwsze duże zamówienie, umowa na 283 tysiące. Realizujemy ją w kooperacji. Sądzę, że najbliższy rok, półtora to będzie już taka suwerenna produkcja tylko w Polsce.
1: Panie prezesie, systemy bezzałogowe, drony, to jest coś, na co teraz musicie stawiać, będziecie stawiać?
2: Jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe, to oczywiście doświadczenia z Ukrainy wskazują na to, że w chwili obecnej to jest najczęściej używana broń, także absolutnie Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się i już produkuje rozwiązania bezzałogowe. Natomiast obserwujemy, jak będzie się zmieniała wojna na Ukrainie.
1: No właśnie, a propos, to jest tak, że państwo czerpiecie rozwiązania, Ukraińcy dzielą się z wami swoimi doświadczeniami, patentami, obserwujecie to, jak muszą się zmieniać choćby systemy bezzałogowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na polu walki?
2: Pole walki na Ukrainie jest obserwowane praktycznie przez wszystkich, przez wojsko, przez przemysł. Jest wykorzystywane też jako pole testowe dla różnych rozwiązań przez przedsiębiorców, którzy dostarczają sprzęt dla Ukraińców. W związku z tym to automatycznie wszystkie informacje, jakie pochodzą z Ukrainy, my wdrażamy w naszych rozwiązaniach.
1: A gdyby wybuchł konflikt na wschodniej flance NATO, PGZ musiałaby wtedy intensyfikować dostawy, produkcję. Czego by zabrakło w pierwszej kolejności, pana zdaniem?
2: Trudno jest powiedzieć, czego by zabrakło w pierwszej kolejności. Na pewno te zapasy, które są w wojsku zgromadzone, wystarczają na pewien okres konfliktu. Natomiast już zasady produkcji wtedy by się zmieniły. Wchodzą wszystkie zmiany, czyli 24 godziny na dobę produkujemy sprzęt, ten, który będzie najbardziej potrzebny.
1: Piotr Zawieja jest gościem ósmej rundy. Panie prezesie, korzystając z faktu, że mamy na linii fachowca zajmującego się zbrojeniówką, chcę pana zapytać o program SAFE i podkreślam to, że jest pan fachowcem i specjalistą, dlatego że ten temat stał się bardzo polityczny, a ja nie chcę mówić o polityce, bo jak pytamy o to polityków, to wszystko staje się taką walką, przerzucaniem się, czy to słuszne, czy nie, ale z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego, pana pytam jako przedstawiciela, jakie są najważniejsze plany, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE w Polskiej Grupie Zbrojeniowej? Ile już wykorzystano?
2: Panie redaktorze, oczywiście zostały zawarte umowy. Niektóre umowy jeszcze będą w ramach programu SAFE, ale tego elementu łącznych zakupów będą jeszcze podpisywane umowy tutaj na targach, bodajże w piątek. W chwili obecnej realizujemy zgodnie z harmonogramem zaliczki są wypłacone, zaliczki są rozliczone. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie dla, i wysiłek dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale robimy wszystko, żeby to szło planowo i żebyśmy podołali.
1: Ale to było tak, że jak ten program ruszył, to mieliście Państwo nagle taki pik zamówień?
2: Pik zamówień, tak naprawdę sprzęt, który został zamówiony w ramach programu SAFE z finansowaniem SAFE'a, tak naprawdę to jest kontynuacja pewnych zamówień, które były. Chociażby borsuki, pioruny, kraby. W związku z tym my uruchomiliśmy produkcję już sprzętu, który tak naprawdę jest dostarczany do wojska. Także oczywiście to się wiązało z przygotowaniem do SAFE-u, to znaczy musieliśmy zamówić komponenty, które częściowo są zamawiane i czas oczekiwania na te komponenty czasami wynosi kilkanaście miesięcy. Także rzeczywiście uruchomiliśmy wszystkich dostawców i odnowiliśmy w niektórych przypadkach łańcuchy dostaw.
1: A o jakich kwotach mówimy, panie prezesie? Jest SAFE, jest finansowanie. Jakie kwoty mogą wpływać dzięki tym zamówieniom na konto PGZ-u?
2: Znaczy łącznie, jeżeli chodzi o grupę, to nie jest wiadomo, że jakaś tajna. To jest łącznie około 120 miliardów. To są zamówienia sprzętu za 120 miliardów. Dlatego finansowanie SAFE pozwoliło, aby w jednym roku zamówić sprzęt, który będzie dostarczony przez kolejne 3, a w niektórych przypadkach 4 lata. W związku z tym no, to jest dla nas olbrzymie wyzwanie, bo ten termin wykonania tych zobowiązań jest dosyć krótki w perspektywie produkcji zbrojeniowej.
1: Pan mówi o kontynuacji produkcji, mówi pan o borsukach, o piorunach, ale jest coś, o czym możecie państwo powiedzieć jako zupełna nowość w planach produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
2: Jeżeli chodzi o SAFE, to zostały zamówione ten sprzęt, który już jakby służy w polskiej armii. Natomiast liczymy na to, że środki, które dzięki SAFE-owi zostały uwolnione, będą przeznaczone chociażby na zakup ciężkiego wozu piechoty, który właśnie w dniu wczorajszym miał swoje odsłonięcie i swoją prezentację tutaj na targach MSP.
1: No właśnie, panie prezesie, pisaliśmy o tym wczoraj dość szeroko w Super Expressie, pokazali ciężkiego borsuka. Zachęcamy państwa, żeby zajrzeć dziś na łamy Super Expressu. Tam szczegóły tego, o co też za chwilę zapytam pana prezesa, no bo właśnie zaprezentowany nowy bojowy wóz piechoty, ale z tego co czytam, to do seryjnej produkcji będzie mógł trafić za mniej więcej 2,5 roku. Skąd ten czas? Dlaczego tak?
2: Ten czas, o którym pan redaktor mówi, to jest bardzo krótki czas. Ja przypominam, że nad borsukiem, nad tym pływającym wozem pracowano ponad 12 lat. W zeszłym roku prezes Arkadiusz Bąk zobowiązał się, że na kolejnych targach będzie demonstrator technologii. No i udało się Hucie dowieść ten temat i został zaprezentowany ciężki bewup, który jest zupełnie innym wozem niż borsuk. Wszyscy mówią ciężki borsuk, to jest zupełnie innej klasy też sprzęt i z innym przeznaczeniem. Natomiast kolejne 2 lata to jest po to, żeby wykonać 2 prototypy, żeby wykonać badania zakładowe, żeby uzyskać certyfikację. I liczymy na to, że w 2029 będzie seryjna produkcja tego wozu.
1: A od borsuka demonstrator różni się czym, panie prezesie?
2: Demonstrator w chwili obecnej, ten demonstrator, czyli ciężki bewup, no, różni się przede wszystkim wagą, różni się szerokością, różni się wieloma parametrami i tak naprawdę przede wszystkim ochroną balistyczną. No, ten ciężar wynika z tego, że został on bardzo dopancerzony, w związku z tym jest bezpieczniejszy dla żołnierzy, którzy przebywają w środku.
1: Panie prezesie, wróćmy na chwilę do bezzałogowców. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo pan wspomniał, że to jest taki temat, który no teraz jest obligatoryjny już w przemyśle zbrojeniowym. Nie da się bez systemów bezzałogowych wspierać i spełniać oczekiwań armii, nie tylko polskiej oczywiście. W tej materii jakie są państwa plany, jakie nowości i jak pan ocenia konkurencję na rynku? No bo teraz rzeczywiście producentów takich systemów nawet w Polsce na rodzimym rynku jest sporo.
2: Faktycznie, producentów na rynku bezzałogowych statków powietrznych jest wielu, natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa chce być integratorem, w związku z tym my prezentujemy na tegorocznych targach rozwiązania, które zostały wymyślone w przemyśle prywatnym, który na chwilę obecną nie zawsze ma zdolności do seryjnej produkcji i do pewnej integracji. W związku z tym Polska Grupa Zbrojeniowa nie chce wymyślać prochu na nowo, bo tego sprzętu i tych rozwiązań jest już na rynku sporo. W związku z tym naszym celem jest integracja, naszym celem jest komercjalizacja, wprowadzenie do seryjnej produkcji. I tak też na naszym stoisku jest wystawiony dron, który został przygotowany przez FlyFocus, naszych przyjaciół, z którymi mamy podpisane umowy co do komercjalizacji tego produktu. Jest to Deep Strike o zasięgu do 1000 km, gdzie można zamontować głowicę bojową do 40 kg. Także sądzę, że to jest ciekawa propozycja dla naszego wojska. Ten dron jest nawet chyba w czasie targów też między innymi testowany. Także liczymy na to, że znajdzie uznanie w wojsku. Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 przygotowały również interceptory, czyli drony do przechwytywania innych dronów. Prezentują wiele dronów takich prostych FPV-ek, ale jak wiemy, to te drony FPV są głównym tak naprawdę narzędziem do walki w tej tak zwanej strefie ciszy. Mamy oczywiście, prezentujemy nasze drony obserwacyjne Orlik Vizier. Vizier już jest w nowym wydaniu z lepszą głowicą, wystrzeliwany z wyrzutni pneumatycznej. Także się rozwijamy i chcemy zaproponować wojsku najlepsze rozwiązania.
1: A w tym wszystkim, jeśli chodzi o nowe technologie w zbrojeniówce, jaką rolę pełni AI, sztuczna inteligencja dzisiaj?
2: Ja sądzę, że AI zaczyna pełnić coraz większą rolę we wszystkich dziedzinach życia, również i w zbrojeniówce. Oczywiście biorąc pod uwagę pewną specyfikę zbrojeń, staramy się pozyskać i wybudować wewnętrznego tak zwanego AI-a, czyli ten budujemy własny język wydzielony, tak żeby był jak najbardziej odporny na ataki cyber, w zakresie cyber. W związku z tym ta praca trochę wymaga czasu. Jesteśmy w stałym kontakcie z generałem Chmielewskim z DKWOC-u, który też wojsko też wspiera pewne rozwiązania. Także AI coraz częściej będzie wykorzystywany na polu walki, chociaż nigdy nie wyeliminuje żołnierza i nigdy nie wyeliminuje udziału tak naprawdę czynnika ludzkiego.
1: Wracając do produkcji i eksportu, jeśli chodzi o PGZ, gdyby pan zestawił takie dwie gałęzie, produkcja na rodzimy rynek i produkcja na eksport, co jest dla państwa teraz ważniejsze, bardziej dochodowe, jest po prostu na większą skalę?
2: No niewątpliwie ważniejsze, ale również pod względem ilości produkcji, to jest nasz rodzimy rynek. No, program finansowania, pozyskanie finansowania SAFE tak naprawdę pozwoliło dokonać spektakularnych zamówień jak na skalę grupy, Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W związku z tym ten rynek rodzimy jest najistotniejszy dla nas i teraz te kontrakty chcemy zrealizować. Natomiast absolutnie myślimy również o eksporcie. W związku z tym wiele zmian na tych targach prezentujemy. Borsuka zwierząt Tura. Prezentujemy Rosomaka zwierząt Tura, czyli z naszym kooperantem, który również te wieże będzie dla nas mógł dostarczać po to, żebyśmy mogli eksportować i zdominować rynki chociażby w Arabii Saudyjskiej, czyli na Bliskim Wschodzie, ewentualnie nawet i w Afryce, jeżeli będzie takie zainteresowanie.
1: Zróbmy małą pauzę i zobrazujmy na chwilę to, o czym pan mówi. Proszę zwrócić uwagę na te nowinki technologiczne.

0: w wojsku. Cieszę się również, że jest bardzo dobrze odbierany w służbach mundurowych. Liczę, że w przyszłym roku rozpoczną się kontrakty i zamówienia właśnie ze służb mundurowych. Także no, jest to po prostu dla mnie radość, jeżeli ktoś pyta o Grota, czy o wersję Grota, czy jakiekolwiek inną broń strzelecką, także...
1: A dlatego pana pytałem o to na samym początku, czy pan czasem strzela, bo chciałem zweryfikować, czy produkty, które państwo oferujecie, są, że tak powiem, na pierwszej linii sprawdzane. Panie prezesie, było swego czasu sporo kontrowersji, powstawały różne artykuły na temat karabinka Grot. To był taki moment, żeby jakoś wypytać o opinię tych, którzy używają. Coś musieliście państwo potem udoskonalać?
0: Co do zasady, to jakiekolwiek wątpliwości i uwagi takie istotne dotyczyły poprzednich wersji karabinka Grot. To był nowy system, on został wprowadzony, jak każdy nowy system ma choroby wieku dziecięcego, ale właśnie Fabryka Broni Łucznik, która rozpoczęła tak naprawdę dialog z żołnierzami i pozyskuje informacje bezpośrednio od naszych żołnierzy, którzy użytkują go na co dzień, uzyskała tyle informacji i go poprawiła tą wersję A2 w taki sposób, że również była bardzo dobrze oceniana. Jeżeli chodzi o wersję A3, testy wyszły bardzo pomyślne. No nie ma takiej jednostki broni, którą nie można ulepszyć, ale to były naprawdę kosmetyczne zabiegi. Także w chwili obecnej w zamówieniach mamy około 100 tysięcy tych karabinów. Także liczę na to, że wkrótce żołnierze dostaną ten karabin, na który tak bardzo czekają.
1: A korzystając z pana obecności, ciekawi mnie jedna rzecz i chcę nią pana zapytać. Najwyżej pan nie odpowie, jeżeli to jest jakaś tajemnica, ale jak wygląda test takiego karabinka, zanim on trafi do służb, do żołnierzy? Rozgrzewa się go do czerwoności, strzelając? Jak to w praktyce po prostu się odbywa?
0: Każda jednostka broni, zanim zostanie zapakowana jako do dostawy, tak naprawdę jest przestrzeliwana. Nie będę mówił, ile sztuk amunicji trzeba przestrzelić, natomiast mamy specjalistów, ja rozmawiam z tymi panami, panowie praktycznie z zamkniętymi oczami muszą, że tak powiem, przestrzelić ten karabin i musi być skupienie zgodnie z normami, także przez 8 godzin dziennie kilka osób cały czas przestrzeliwuje każdą jednostkę broni.
1: A teraz pytanie do pana na chwilę nie jako do producenta, bo jako producent to pan pewnie powie, że tak jak najbardziej to jest potrzebne, ale do osoby, która strzela, która się też bronią zajmuje. Myśli pan, że to jest dobry moment na liberalizację przepisów, jeśli chodzi o dostęp do broni, o liberalizację, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwolenia na broń?
0: Trudno mi jest powiedzieć, czy to jest czas na liberalizację. No tutaj w tym zakresie rząd prowadzi politykę i jak najbardziej to rząd powinien się wypowiadać. Ja natomiast powiem, że jest bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o kluby strzeleckie, sportowe strzelectwo, to kluby pęcznieją. Jest bardzo duże zainteresowanie. Nasze produkty, jeszcze za wyjątkiem A3, który na rynek cywilny zostanie certyfikowany do końca roku, jest bardzo duże zainteresowanie i bronią krótką, i WIS-ami, i MPS-em, no i karabinem Grot w każdej wersji. Także zainteresowanie jest duże. Mam nadzieję, że użytkownicy naszego sprzętu, też ci z rynku cywilnego, są zadowoleni. Także jestem dobrej myśli, że ten broń strzelecka w Polsce będzie zainteresowanie będzie cały czas rosło.
1: A gdyby zmaterializowało się to, o czym mówią politycy, nie daj Boże, czyli zagrożenie stałoby się już nie tyle realne, co stałoby się faktem, zostalibyśmy zaatakowani, musielibyśmy chwycić za broń, jak wówczas wyglądałaby produkcja? Mówię o tych indywidualnych systemach, o broni krótkiej, o karabinkach. Jeśli trzeba byłoby ich dostarczyć już nie, tak jak pan mówi, 100 tysięcy, a tu już liczylibyśmy w milionach, bylibyście państwo w stanie to zrobić?
0: Oczywiście to wymagałoby pewnej multiplikacji linii, natomiast dokumentacja jest tak przygotowana w taki sposób, aby w sposób szybki i łatwy można było ją wdrożyć, produkcję tych karabinków w różnych zakładach. Co więcej, no, Polska Grupa Zbrojeniowa na tym rynku prywatnym współpracuje z wieloma kooperantami i oni również posiadają

0: zdolności do produkowania pewnych elementów broni strzeleckiej. W związku z tym, jeżeli byłaby taka potrzeba, to na pewno zmiana też długości produkcji w ciągu dnia, czyli wielozmianowość i materiały pozwoliłyby nam na zwielokrotnienie, bezpodobny wzrost tak naprawdę produkcji tej broni.
1: A pozwoli pan, że zapytam jeszcze o większy kaliber, bo bardzo często słyszymy na konferencjach pracowników resortu obrony, polityków o amunicji 155 mm. Kiedy będzie taki moment, że będziemy mogli powiedzieć, nie musimy już zwiększać produkcji, bo to słyszymy teraz, że to się dzieje, ale kiedy będzie taki moment, że powiemy, jest już jej na tyle dużo, że jesteśmy zabezpieczeni?
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o amunicję 155, to założenie dotyczące zapasów, jakie mają zostać zgromadzone, to zgodnie z TFM ono będzie zrealizowane do 2030 roku. Natomiast na wypadek wojny to żadna produkcja nie będzie wystarczająca, będzie na pewno zapewniała dużą swobodę i możliwość tak naprawdę rozporządzenia tą amunicją przez nasze wojsko. Natomiast nasze możliwości produkcyjne będą, sądzę, że około od 150 do 180 tysięcy. Natomiast również będą być zwielokrotnione, chociażby przez...
1: Panie prezesie, stawiamy kropkę, bo słyszymy, że w Kielcach już trwają przygotowania do kolejnego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Piotr Zawieja był gościem 8 rundy, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: A państwu przed ekranami i słuchaczom Radia Vox FM bardzo dziękuję za obecność dziś. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
1: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie. Podali adrenalinę. No i podłączyli tego LDL-a.
0: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
5: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełański leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić